Dobranoc z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Droga, która prowadzi człowieka do Boga, jest jednocześnie drogą kształtowania się naszej tożsamości, lepszego rozumienia, kim jesteśmy i ku czemu, a nie tylko od czego, zostaliśmy uwolnieni przez Bożego Syna. Skomplikowane? To powiedzmy to prościej, do czego dzisiejszy patron miał wielką smykałkę i dlatego ogłoszono go doktorem Kościoła. Otóż ludzie cieszą się z pokarmów, z przepychu, z bogactw, ba, nawet ze swoich wad. Lecz po tym wszystkim zawsze następuje smutek, bo pociecha z rzeczy zmiennych koniecznie musi zmianom ulegać. Nadal nie rozumiecie? To zapalmy świecę. Nie jest to przecież czyste, samorodne światło, ale sztuczne. Ono samo spożywa swoje tworzywo i trwa jedynie tym spożywaniem. Gdy zabraknie wosku, światło świecy znika, a zostaje nam co? Tylko dym i ciemność. Dlatego najkorzystniejszą w ludzkim życiu jest wymiana dóbr przemijających na dobra wieczne. Taka jednak wymiana dokonuje się na drodze wymagającej sporego zaangażowania i determinacji. Dlatego święty Bernard z Clairvaux, cysterski mnich i autor przytoczonych tu słów, był nie tylko świetnym, średniowiecznym kaznodzieją, ale także autentycznym świadkiem ewangelicznego rygoru i radykalizmu. Bo jak przypominał swoim współbraciom, którzy zechcieli pójść w jego ślady, tam, gdzie są wielkie łaski, tam też muszą być i wielkie doświadczenia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lizie powiedziała: Najświętsza Panna, cóż mogę wam o niej powiedzieć? To moja matka.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Sala wypełniła się dobrymi i złymi. Nie słyszymy w Ewangelii, aby ktokolwiek dokonywał jakiejś selekcji, osądu, kto nadaje się, by być na uczcie. Posłańcy króla zapraszają wszystkich. Jedynym, który może stwierdzić, że ktoś jest uczty godzien lub nie, jest Bóg. Nie nam sądzić, kto się nadaje do nieba, ani kto jest prawdziwym katolikiem. Naszym zadaniem jest zapraszać wszystkich bez wyjątku do kościoła. Jaka jest moja codzienna postawa? Zapraszająca ludzi do kościoła, czy ich z niego wykluczająca?

0: Reklama. Koncert Szlakierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 20 sierpnia. Radio Emaus i czas na pierwsze dzisiaj informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Tragedia w Swarzędzu, zatrzymana jedna osoba. Duże utrudnienia na Moście Teatralnym w Poznaniu. Dziś można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Zmarła 46-letnia kobieta, która w minioną sobotę została postrzelona przez byłego partnera w centrum Swarzędza. Więcej o sprawie wie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Kobieta otrzymała strzał w głowę z pistoletu czarnoprochowego. Do zbrodni doszło na korytarzu kamienicy, w której para wcześniej wspólnie mieszkała. Poszkodowana w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Jak potwierdziła poznańska policja, mimo wysiłków lekarzy kobieta zmarła we wtorek, osierocając dwoje dzieci w wieku 15 i 26 lat. Sprawca zbrodni, 51-letni Remigiusz Z, po oddaniu strzału uciekł z miejsca zdarzenia. Po szeroko zakrojonych poszukiwaniach został zatrzymany przez funkcjonariuszy w niedzielę wieczorem. Mężczyzna przyznał się do winy, oświadczając śledczym, że działał z miłości. Początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, jednak w związku ze śmiercią ofiary kwalifikacja czynu zostanie najprawdopodobniej zmieniona na zabójstwo. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Kierowcy i piesi muszą szczególnie uważać w rejonie Mostu Teatralnego w Poznaniu z powodu wyłączenia tam sygnalizacji i tablic informacyjnych. Częste awarie powodowały, że podjęliśmy tego typu decyzje, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Sygnalizacja na całym skrzyżowaniu Mostu Teatralnego ulicy Roosevelta i Dąbrowskiego jest dość wysłużona. Częste awarie na tym skrzyżowaniu się zdarzają. W tym roku mieliśmy już ponad 30, dlatego zdecydowaliśmy się na taką dość gruntowną modernizację, która obejmuje m.in. właśnie wymianę instalacji elektrycznych.
2: W ramach prac zostanie wymieniona nie tylko instalacja elektryczna, ale także wybrane sygnalizatory.
4: Będziemy wymieniać instalację elektryczną, czyli to, co jest niewidoczne, to, co znajduje się pod ziemią. Będą również wymieniane wybrane sygnalizatory. Będą zamontowane nowe sygnalizacje akustyczne, pojawią się kamery do automatycznego wykrywania pieszych. A taką ważną zmianą w kontekście przejazdów komunikacji publicznej będą sygnalizatory przeznaczone dla autobusów nocnych.
2: Zakończenie robót planowane jest do końca października. Koszt inwestycji wynosi ponad 900 tysięcy złotych.
1: Informacje z Gostynia.
2: Festiwal Kryminału Retro, Kryminalny Magiel w Gostyniu, zaprasza w sobotę 22 sierpnia na wieczór filmowy na gostyńskim rynku. Seans rozpocznie się o godzinie 20.30, a widzowie zobaczą dwa filmy. Spacer po mieście z 1991 roku, który pokaże Gostyń z tamtych czasów, oraz o godzinie 21.00 Pokémon Detektyw Pikachu. To historia tajemniczego zaginięcia prywatnego detektywa Harry'ego Goodmana. Jego syn Tim rozpoczyna poszukiwania, w czym pomaga mu właśnie Pikachu, tym razem w roli detektywa.
1: Informacje z kraju.
2: Między godziną 11 a 20 można dzisiaj składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej, która zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Księga znajduje się w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska była inicjatorką budowy tego miejsca. Jolanta Herzog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, placówki odpowiadającej za izbę, zachęca do złożenia podpisu.
5: Jest to bardzo dla nas trudny moment. Pani Wanda Traczyk-Stawska, pani Wanda po prostu była naszym wielkim przyjacielem i nauczycielem. Dzięki wszystkim tym, którzy podejdą i napiszą kilka słów i będą mogli z nami porozmawiać, podzielić się swoim smutkiem, my także będziemy mogli dzielić się tym, co czujemy dzisiaj.
2: Wanda Traczyk-Stawska była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Ależ pięknie się ten dzień dzisiaj zaczął. No, może słońca na razie nie ma aż tak dużo, ale dobra jakość powietrza i to od razu takim świeżym powietrzem tutaj nam zawiało w studiu. Poza tym na zewnątrz też pięknie. Póki co nie ma się naprawdę do czego przyczepić, a chmur będzie coraz mniej. O 5.43 wzeszło słońce dzisiaj, no i przejaśnienia będą spore do godziny 10.30, potem troszkę chmur, ale od godziny 12.30 no, rozpocznie się całkiem słoneczny dzień. Na tyle słoneczny, że od godziny 15 praktycznie będziemy mieli w Poznaniu bezchmurne niebo, no i zachód słońca o godzinie 28 pewnie wszyscy będziemy mogli w pełnej krasie oglądać. No chyba, że ktoś będzie zajęty, no to wtedy oczywiście nie. Ciśnienie atmosferyczne 1002 hektopaskale, no i czy ono będzie spadać, czy będzie rosło? Już śpieszę, żeby to wyjaśnić. W nocy wzrośnie do 1009 hektopaskali, a jutro wzniesie się do poziomu 1010 hektopaskali. Warunki biometeo, bo o to zawsze pytacie, w zasadzie to nie ma znaczenia tak naprawdę, no bo to pewnie jaki biometr jest, to każdy widzi o poranku, czy wstanie lewą, czy prawą nogą. Ja wstaję zawsze lewą, bo jestem mańkutem, ale no, niezależnie od tego, niekorzystny biometr dzisiaj podobno. Nie czuję, nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam, bo różnie to może być. W nocy dzisiaj korzystne warunki biometeo, jutro biometr ma być niekorzystny, jutro nie będzie ciepło i mokro, tylko będzie gorąco i sucho, no i pewnie dlatego taka zmiana warunków biometeo. W nocy trochę nas orzeźwi, ale nie będzie zimno, bo będzie ciepło, 17 stopni Celsjusza, ale to jednak różnica między tym, co w ciągu dnia, bo w ciągu dnia dzisiaj 26, jutro 26, mówimy o temperaturze odczuwalnej, a jeśli chodzi o noc, to dzisiaj tylko 17.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Tu Radio Emaus, Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, Lilio.
2: Dzień dobry, Arkadiuszu.
1: Byłaś na koncercie Robiego Williamsa podczas Bittersweet Festiwalu na poznańskiej Cytadeli?
2: Można powiedzieć, że całkiem nieźle go słyszałam, mieszkając 3 kilometry dalej. Ale nie, na samym koncercie nie byłam.
1: Czyli nie widziałaś go gdzieś tak z bliska?
2: Nie.
1: A co robisz dzisiaj o godzinie 12?
2: Jestem w pracy oczywiście.
1: No widzisz, bo dzisiaj o 12 Robbie Williams będzie też występował. Tylko to będzie we Francji, w Chateau Gontier.
2: A to już chyba nie usłyszę w swoim
1: mieszkaniu.
2: I tam
1: o godzinie 12 wystąpi, ale jeśli byś jutro nie mogła, to jeszcze 28 i 29 sierpnia, czyli to jest przyszły piątek i przyszła sobota. I będzie w Lizbonie wtedy. Jeśli będziesz w Lizbonie...
2: No sprawdzę w kalendarzu, czy mam chwilkę, żeby wyskoczyć do Lizbony.
1: No to wtedy mogłabyś go tam zobaczyć. Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Emaus. Witamy was serdecznie o poranku. No i mam nadzieję, że to będzie dobry dzień z Radiem Emaus. Na pewno taki będzie. I na początek właśnie Robbie Williams. Jeśli ktoś nie słyszał, to usłyszy teraz.

0: Zainspirowała Sabrina Carpenter. Utwór Espresso, no i ja nie ukrywam, że tu właśnie takie espresso sobie piję.
1: Radio Emaus. Dobre radio.
0: 14 minut po godzinie 7, to może zajrzymy do kalendarza. Co wydarzyło się w przeszłości 20 sierpnia?
1: Kartka z kalendarza.
0: Cofamy się do roku 1086. Wtedy to 940 lat temu urodził się książę Bolesław III Krzywousty. Sierpnia 1390 roku w Malborku zmarł Konrad Zöllner von Rothenstein, wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 1382 roku. 20 sierpnia 1391 roku Konrad von Wallenrod został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, był pierwowzorem bohatera dramatu Adama Mickiewicza. 408 lat temu, w 1618 roku, król Zygmunt III Waza wydał akt zabraniający drukowania i sprzedaży księgi Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Miczyńskiego, ponieważ przyczyniała się ta publikacja do podburzania nastrojów i ataków na ludność żydowską.375 lat temu w obozie wojskowym pod Pawłoczą na Ukrainie zmarł książę Jeremi Wiśniowiecki. Ważna data, uwieczniona też na jednym z obrazów, znanych obrazów. W Chruszówce urodził się Tadeusz Rejdan, konfederat barski, w 1773 roku poseł nowogródzki na Sejm Nadzwyczajny w Warszawie, w czasie którego, i tu ważny moment, w dramatyczny sposób protestował przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski. Było to dokładnie 284 lata temu. To 81 lat temu, w 1845 roku, w Igołomii pod Krakowem urodził się Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert, zakonnik, malarz, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek oraz przytulisk dla bezdomnych, uczestnik Powstania Styczniowego, kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w 1989 roku. Sierpnia 1847 roku. Chrubieszów i tam wtedy rodzi się Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki, herbu Prus. Pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy, autor powieści Lalka, Faraon i Emancypantki. Bardzo ważna data dla stolicy Wielkopolski. 20 sierpnia 1910 roku, a więc 116 lat temu, w Poznaniu cesarz Wilhelm II Hohenzollern dokonał uroczystego otwarcia Zamku Cesarskiego. W 1915 rok, 111 lat temu, pierwsza wojna światowa i podczas działań wojennych kapitulacja rosyjskiej załogi twierdzy Modlin przed wojskami niemieckimi. Sześć lat temu w Warszawie urodził się Jan Olszewski, polityk i prawnik, w III RP premier i jeden z założycieli Porozumienia Centrum, a w PRL m.in. obrońca w procesach politycznych, współpracownik KOR i doradca NSZZ Solidarność. Siedem lat temu w Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego, polskiego komisarza plebiscytowego na Górnym Śląsku i dyktatora III Powstania Śląskiego po zamachu majowym, szykanowany przez sanację, uwięziony w 1930 roku w Twierdzy Brzeskiej, zmuszony do emigracji, zaś po powrocie do kraju wiosną 1939 roku ponownie aresztowany. W więzieniu ciężko zachorował i zmarł tuż po przewiezieniu do szpitala. 83 lata temu, 20 sierpnia 1943 roku, podczas ataku na niemiecką strażnicę graniczną we wsi Sieczychy koło Wyszkowa, poległ Tadeusz Zawadzki, Zośka harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej, bohater książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. ...1947 rok, dokładnie 79 lat temu w Norymberdze zakończył się proces niemieckich lekarzy oskarżonych o przeprowadzenie zbrodniczych eksperymentów medycznych na więźniach obozów koncentracyjnych. ...71 lat temu w Łodzi urodził się Cezary Harasimowicz, aktor, scenarzysta. Film 300 mil do nieba według jego scenariusza zdobył w 1989 roku Nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej. ...20 sierpnia 1968 roku, 58 lat temu, interwencja Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na terytorium Czechosłowacji, by stłumić tzw. praską wiosnę. Od władzy został odsunięty Aleksander Dubček, a jego następcą został Gustav Husak. ...51 lat temu, w 1975 roku, w Górze Kalwarii zmarł Adolf Dymsza, aktor, reżyser, gwiazda polskiego kina i kabaretu, znany z filmów Antek, Policmeister, ABC Miłości, Dodek na froncie, Paweł i Gaweł, Sportowiec Mimowoli, Skarb, Nikodem Dyzma i Kafę pod Minogą. ...18 lat temu, w 2008 roku, w Warszawie sekretarz stanu USA Condoleezza Rice i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisali umowę w sprawie lokalizacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W 2009 roku strona amerykańska zmieniła plany w sprawie tarczy antyrakietowej i zrezygnowała z rozmieszczenia w Polsce i Czechach stacjonarnej tarczy antyrakietowej. Do planów jej budowy powrócono jednak w 2016 roku po agresji Rosji na wschodnią Ukrainę. I jeszcze jedna ważna data. 6 lat temu, w 2020 roku, w Lublinie zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta, wykonawca jednej z najsłynniejszych polskich ballad Kochać, a także takich utworów jak Goniąc kormorany i Żółte kalendarze. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: ...22 minuty po godzinie 7.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wczoraj z Watykanu dotarła do nas wiadomość, bardzo radosna wiadomość. Ojciec Święty Leon XIV mianował 19 sierpnia 2026 roku ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Nowy biskup pochodzi z archidiecezji poznańskiej. Urodził się 15 sierpnia 1963 roku w Wolsztynie, a pochodzi z nieodległego Chorzemina w Wielkopolsce. Od 1978 roku uczęszczał do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Powodowie, gdzie w 1983 roku zdał egzamin maturalny. Później prawie rok pracował w zakładach elementów budowlanych w Powodowie, następnie odbył zasadniczą służbę wojskową, a we wrześniu 1986 roku rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Dalszą formację zakonną odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, afiliowanym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Śluby wieczyste złożył 8 września 1991 roku. Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjął w Obrze 20 czerwca 1992 roku z rąk arcybiskupa Zdzisława Fortuniaka, a w stopniu prezbiteratu także w Obrze z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby 21 czerwca 1993 roku. Pierwszą placówką jego posługi prezbiteratu był Lubliniec, gdzie w latach 1993-1994 pracował jako wikariusz w parafii świętego Stanisława Kostki prowadzonej przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Ojciec Mariusz Kasperski, nowym biskupem na Madagaskarze. To informacja z wczoraj. Ojciec Święty Leon XIV mianował ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji na Madagaskarze.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lizie powiedziała: Najświętsza Panna, cóż mogę wam o niej powiedzieć? To moja matka.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Na 7:30 na zegarze. Informacja dla tych, którzy być może przejeżdżają teraz przez Wielkopolskę i słuchają tego, co mówię. To Radio Emaus. Nadajemy dla was z Poznania. Jesteśmy dobrym Radiem Emaus. Pozostańcie z nami. Już za niecałe 15 minut na naszej antenie przegląd pierwszych stron gazet.

0: Dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7:45 na zegarze, czas zajrzeć na pierwsze strony gazet. Najpierw na tapet bierzemy dziennik Gazetę Prawną. I tutaj o tym, że jeśli już ktoś powołuje się na podejrzenie popełnienia przestępstwa, to pozwala prowadzić kontrolę w firmie bez końca. Jeśli w takiej firmie jest jakieś podejrzenie, powołuje się ktoś na popełnienie przestępstwa, no to taka kontrola może trwać bez końca. Szczegóły na ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj także o tym, że maleje liczba pracowników tymczasowych na polskim rynku. No i wydawałoby się, że co, że popyt na nich maleje? Nie, właśnie nie. Popyt wcale na nich nie słabnie. To dlaczego maleje ta liczba pracowników tymczasowych na polskim rynku? Odpowiedź znajdziecie w Dzienniku Gazecie Prawnej i odsyłam do tego tytułu. Ostrzejsza walka z piratami, tutaj też o populizmie penalnym. Olga Łozińska pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej, że kary dla nietrzeźwych kierowców nie pomogły, więc będą bardziej dotkliwe. No i pytanie, czy to surowość kary odstrasza, czy jednak jej nieuchronność? Do tego pytania chyba należy wrócić. Ostrzejsza walka z piratami drogowymi, o nich mowa w artykule Olgi Łozińskiej. Rzeczpospolita, w Rzeczpospolitej między innymi o tym, że nacjonalistyczne ugrupowania w Europie obawiają się, że bliskie związki z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, uniemożliwią im przejęcie władzy. Takie obawy dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytacie o tym, jak nacjonaliści boją się swoich związków z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to może im uniemożliwić przejęcie władzy. Szczegóły w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także o tym, że Jarosław Kaczyński stracił cierpliwość do Mateusza Morawieckiego. Wyrzucenie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus z partii to nie koniec. W Prawie i Sprawiedliwości zapowiadają walkę z nowym klubem parlamentarnym i zastanawiają się, jak zachowa się w tym wszystkim prezydent. Paweł Przemysław Wojtasik pisze także dzisiaj w Rzeczpospolitej o tym, że firma fundująca personelowi jedzenie, upominki musi dzielić wydatki, bo skarbówka twierdzi, że tylko część z nich można rozliczyć w podatkowych kosztach. O co chodzi? Na przykład miód udostępniony pracownikom w firmowej kuchni jest kosztem uzyskania przychodów, ale przekazany choremu pracownikowi już nie. Do kosztów zaliczamy kwiaty doniczkowe dla nowego personelu, ale nie kwiaty cięte wręczane pracowniczkom z okazji Dnia Kobiet. Tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytacie. Gazeta Polska codziennie i tutaj o tym, że Warszawa i główne miasta bez obrony przed rosyjskimi rakietami. Szokujące stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej. O tym dzisiaj pisze Gazeta Polska codziennie. Duże miasta na dzisiaj nie mają ochrony antyrakietowej, dlatego że nie mamy rozstawionych wokół nich systemów. Tak ujawnił w Polsacie News generał brygady Michał Marciniak z Agencji Uzbrojenia. Codzienna zapytała ministra obrony narodowej, gdzie jest bateria Patriot, która została w 2023 roku rozlokowana pod Sochaczewem, by bronić Warszawy. MON nie odpowiedział, odsyłając do komunikatu, że obrona powietrzna Polski nie polega na stałym rozmieszczaniu baterii rakietowych. Więcej o bateriach rakietowych i o tym, czy mamy je, czy możemy się nimi bronić, przeczytacie dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie. No i jeszcze w Gazecie Polskiej codziennie dzisiaj o tym, że w Szwecji imigranci nie pomieścili się w więzieniach. Wyobraźcie sobie, mniej groźni więźniowie posiedzą gdzie? W Estonii. W tym tygodniu do zakładu karnego w estońskim Tartu trafiło pierwszych 4 szwedzkich więźniów. To jest wynik umowy o wynajmie więzień zawartej między Sztokholmem a Tallinem. W ten sposób Szwecja próbuje sobie poradzić z problemem przeludnionych placówek penitencjarnych. Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim o tym, że 83 niewykonane postanowienia sądowe. MOPR pod lupą wojewody. Emilia Ratajczak pisze o tym, jak to Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu i działalność jednostki oceniono jednoznacznie negatywnie. O negatywnych wynikach kontroli w MOPR w Poznaniu też przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Gazeta Wyborcza, tutaj pożegnanie bohaterki czasów wojny i pokoju. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. O niej więcej przeczytacie dzisiaj w Gazecie Wyborczej, ale także o tym, że podatkowa rewolucja rządu Tuska idzie. Miliardy od gigantów. Karty zostały rzucone, koalicja idzie do boju o klasę średnią, próg podatkowy ma pójść w górę, zmiany czekają ryczałtowców. Prezydent czai się z długopisem, to cytat, bo tak Tusk zapowiada możliwe weto. O tym przeczytacie dzisiaj w Wyborczej. No i jeszcze nasz dziennik. W naszym dzienniku Austriacy niszczą dowody swoich zbrodni wojennych na terenie byłego obozu lodu powstaje teraz supermarket o tych Austriakach, którzy niszczą dowody swoich zbrodni wojennych. Przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku. I w naszym dzienniku także o historycznie wysokiej liczbie bankructw konsumenckich. Czymże są bankructwa konsumenckie? O coraz większych długach Polaków też przeczytacie w naszym dzienniku. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na zegarze 7:50.

Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rusza kolejny festiwal w Poznaniu. Lech Poznań zagra dziś ze szwajcarskim FC Thun. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla dwóch województw odwołany. Dziś w Poznaniu rozpoczyna się festiwal Rokowizna i z tego powodu nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Wola. Ulice Stefanii Wojtulani-Skarpińskiej oraz trzeciego pułku lotniczego zostaną na czas festiwalu wyłączone z ruchu ogólnego. Na ulicy trzeciego pułku lotniczego oraz Łobrzenickiej czasowo obowiązywać będzie zakaz parkowania. Bartosz Trzewiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zapewnia także o wzmocnieniu komunikacji miejskiej w dniach festiwalu.
3: Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dodatkową linię numer 106. Ta linia będzie funkcjonowała, autobusy na tej linii numer 106 będą miały inną trasę w godzinach od 18 do 22.30. Wówczas autobus będzie jeździł mniej więcej co 20 minut na trasie z Ogrodów do przystanku Tatrzańska i z powrotem na Ogrody. Natomiast po 22.30 autobus będzie kursował ze Smochowic do Ronda Kaponiera i z powrotem na Smochowice. Tutaj jest zakładana częstotliwość co około 10 minut.
2: Festiwal potrwa do 22 sierpnia.
1: Informacje sportowe.
2: Lech Poznań podejmie dziś przy ulicy Bułgarskiej szwajcarskie FC Thun. Drużyna z Alp jako Beniaminek Ligi nieoczekiwanie zdobyła po raz pierwszy w swojej 128-letniej historii Mistrzostwo Kraju. Szkoleniowiec Lecha Niels Frederiksen jest pewny, że mecz w Poznaniu potoczy się po myśli jego drużyny.
4: Uważam, że potrafimy grać dobrze także u siebie i liczę na duże wsparcie ze strony kibiców. Liczę na to, że będzie ich dużo i że będą nas dopingować. Naturalnie mieliśmy niełatwe mecze w Europie, jeżeli chodzi o postawę tutaj przy Bułgarskiej. Oczywiście pamiętamy ten mecz z Aarhus miesiąc temu, ale myślę, że stać nas na to, żeby zaprezentować się z dobrej strony. Wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, wiemy, że rywal jest z kategorii bardzo, bardzo silnych, aczkolwiek my także mamy odpowiednią jakość i liczę, że to będzie dobry występ w naszym wykonaniu. I ja oczekuję po drużynie, że jutro po prostu zwyciężymy.
2: Początek spotkania o godzinie 19. Rewanż w czwartek 27 sierpnia o godzinie 20 w Szwajcarii.
1: Informacje drogowe.
2: Jutro rozpocznie się remont przejazdu kolejowego na ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Ze względu na technologię prowadzonych prac niezbędne jest całkowite wyłączenie ruchu samochodowego i pieszego w obrębie przejazdu. Przejazd zostanie zamknięty o godzinie 20.30, a koniec remontu nastąpi 28 sierpnia o godzinie 18. Przejście będzie możliwe istniejącym przejściem podziemnym. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicami Forteczną, Warowną, Gołężycką, Baranowską, Minikowo, Świętego Antoniego i Książęcą.
1: Informacje z kraju.
2: Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alert informujący o możliwym zagrożeniu ze względu na rosyjski atak na Ukrainę. Później alert został odwołany. Rzecznik tej instytucji Piotr Błaszczyk powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
5: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
2: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Powolutku rośnie temperatura w Poznaniu. 18 stopni pokazują termometry, ale odczuwalna temperatura o 1 stopień wyższa, 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1004 hektopaskale, jakość powietrza dobra. Jeśli chodzi o słońce, najbardziej słoneczny moment dnia – i najcieplejszy moment dnia to będzie godzina 15 i okolice godziny 15. Wtedy na bezchmurnym niebie w Poznaniu mnóstwo promieni słonecznych i 24 stopnie Celsjusza na termometrach, ale odczuwalna temperatura oczywiście, że może być wyższa, z tym, że będzie się wzmagał także wiatr. Dzisiaj w porywach może osiągnąć nawet 45 km na godzinę. No i niekorzystny biometr. Podobno nam towarzyszy. Ja nie czuję. Lilia Łada też mówiła mi, że nie czuje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: 20 sierpnia. Bernard, Sobiesław, Samuel, Sabina i Sieciech obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Najserdeczniejsze życzenia od Radia Emaus dla was, dla tych, którzy mają rozmaite jubileusze, rocznice dzisiaj też. Wszystkiego najlepszego od Radia Emaus. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Biomet, dobry dzisiaj, tak? Dobrze powiedziałem, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, życzenia dobre dla nas też. Tak na wszelki wypadek mówię, gdybyś zapomniał.
0: Nie, no ja nie zapominam. Znaczy teraz czasami zapominam, bo ja mam pamięć bardzo dobrą, tylko że strasznie krótką. Taką mam.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym: oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: Nikt nie dostanie się do nieba przypadkowo, po znajomości, ani z powodu wysokiej pozycji społecznej. Ale też nikt nie może uważać się za wykluczonego. Każdy nowy dzień daje człowiekowi możliwość czynienia dobra, ale także zła. Niebezpieczne bywa przekonanie, że moja relacja z Bogiem jest już wystarczająco właściwa. Wtedy łatwo lekceważyć to, czego On naprawdę ode mnie oczekuje. O weselny strój trzeba zadbać już teraz, nawet jeśli dla świata nie jest on zbyt trendy. Pomyśl, czy pamiętam, że choć zaproszenie na ucztę to dar, to weselny strój wymaga mojego zaangażowania.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Teraz jest taki moment, że możecie się poczuć jak góral, którego pyta się, jaka będzie pogoda, albo jak Indianie, którzy znają się na przewidywaniu pewnych rzeczy, bo jeśli wyjdziecie teraz do ogrodu, albo jeśli nie macie ogrodu, to na zewnątrz gdzieś i sprawdzicie, czy ziemia jest twarda, czy miękka, no to warto wziąć pod uwagę przysłowie na dziś. Przeczytałem je na stronie kalbi.pl. Bo dzisiaj jednym z solenizantów jest Bernard, patron dnia dzisiejszego Bernard. No i jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. No więc warto teraz sprawdzić, czy miękka, czy twarda ta ziemia, to wtedy będziemy wiedzieć, jaka będzie zima. Czy harda, czy lekka. No to proszę sprawdzać, jaka tam ziemia u was w okolicy.

Céline Dion u nas. 26 minut po godzinie 8. Nie ukrywam, że wolę, gdy Céline Dion śpiewa po francusku, no ale po angielsku też może być. Moi drodzy, u nas o 8.30 już za chwilę poranna rozmowa. Zaprasza na nią Lilia Łada. Któż będzie naszym gościem? Musicie być blisko, żeby wiedzieć, kto to będzie.

0: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
7: Na zegarze punktualnie 8:30.
6: Poranny gość.
8: Ależ mamy dzisiaj porannego gościa. Naszym gościem dzisiaj jest pani Nina Burnewicz. Będziemy mówić o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej, który zaczyna się w Poznaniu już jutro. Będzie całe mnóstwo wydarzeń, co ważne, szczególnie dla poznaniaków. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. A pani Nina opowie, co się takiego będzie działo, na co zaprasza Fundacja Art Cluster, która jest organizatorem tego wydarzenia.
9: Dzień dobry. A bardzo dziękuję za zaproszenie na taki poranny wywiad. Sporo wydarzeń odbędzie się jak zawsze, bo to już piąta edycja tego festiwalu. Zaczynaliśmy jak grupa nieformalna uchodźczyni, którzy przyjechali do Polski w 2022 roku. To przeważnie były takie dziewczyny, które pracowały w Ukrainie w branży sztuki, kultury, aktorki, pisarki. Ja osobiście miałam galerię sztuki w Kijowie i też bardzo blisko była wszystkich tych działań kulturalnych. I tak się wydarzyło, że wtedy zrobiliśmy po prostu wszystko jako wolontariuszki za pomocą oczywiście różnych instytucji z Poznania, których prawie jeszcze nie znaleźliśmy, bo nie mieliśmy czasu, żeby od kwietnia do sierpnia poznać tu ludzi, ale zawsze na różnych wydarzeniach wspierających uchodźców gadaliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi i opowiadaliśmy, że chcemy zrobić taki tydzień, no jeszcze nie znaliśmy wtedy, że będzie taka nazwa, ale coś chodziło o tym, żeby odbyło się święto niepodległości w Poznaniu, ukraińskiej niepodległości. I sporo świetnych ludzi, jak to mówią, poszło nam na rękę i wspierało nas i zrobiliśmy tą swoją pierwszą edycję w 2022 roku. Bardzo taka ciężka to była edycja, bo wszyscy byliśmy przerażeni, szczególnie te kobiety, które przyjechali tu z dziećmi, osoby starsze, ale jakoś to wydarzenie pomogło nam zebrać się razem, pomogło odczuć wsparcie tych osób obok nas.
8: Podniosło też na duchu.
9: Oczywiście, oczywiście. Dlatego robiliśmy to, żeby zebrać nie tylko tych Ukraińców, bo nie ukrywam, że sporo Polaków przychodzą na nasze wydarzenie, bo organizujemy z różnych takich dziedzin sztuki wernisaże, koncerty, spotkania. I w tym roku to już będzie piąta edycja. Dzięki wsparciu miasta Poznań mamy taką świetną możliwość organizować już to spokojnie, zaplanowane, zgodnie z harmonogramem działań. I chociaż nazywa się to Tydzień Sztuki Ukraińskiej, ale tak naprawdę zawsze trwa troszeczkę dłużej ze względu na to, że każda wystawa, bo w każdym tygodniu mamy taką wystawę sztuki albo współczesnej, albo starożytnej. Każda wystawa troszeczkę dłużej trwa, żeby widzowie mogli znaleźć czas i przyjść i zobaczyć te eksponaty.
8: No bo tydzień to czasami za krótko.
9: Za krótko, tak, ale została ta nazwa, korzystamy, chociaż w poprzednich edycjach tak było, że na przykład 3 tygodnie mogliśmy tą wystawę pokazywać w Poznaniu i to już prawie ten tydzień był trzytygodniowym tygodniem. W tym roku, już dzisiaj zaczynamy montaż po południu w Bibliotece Racińskich. Zaczynamy montaż naszej ekspozycji. To będzie coś wyjątkowe, bo mamy eksponaty takie bardzo stare od kolektorów w Ukrainie i eksponaty współczesne, które dotyczą biżuterii i koralików szklanych, ich historia, rozwój i to, co możemy o tym powiedzieć, to widzowie mogą zobaczyć na tej ekspozycji. Jak wpadliśmy na ten pomysł, to tak jest, że drugą prezeską naszej fundacji jest Margarita Puchacienko, która jest doktorem sztuki i właśnie bada ten temat szklanych koralików, szklanej biżuterii, który w Ukrainie jest bardzo takim popularnym od dawnych czasów, bo nie ukrywam, że ukraińskie kobiety bardzo lubią i wcześniej lubiły tą biżuterię, różne jakieś, jak mówimy nas, izgardy, dukaci, namysta. I czasami tak było, że te koraliki kosztowały jak jedna krowa, którą musiał ojciec albo dziadek, albo tam, no przeważnie to dla córki było kupowane przed weselem, że całą krowę żywą musiał ojciec sprzedać, żeby kupić te koraliki.
8: Trzeba było, bo co, bo inaczej by dziewczyna nie wyszła za mąż, tak?
9: Czy no, to... uważało się, że w skrzyni musi być ten posąg, to jakby nadbanie, z którym ta dziewczyna zostawia swój ojczysty dom i ma
8: idzie
9: coś
8: do
9: z sobą.
8: Obcych,
9: nie
8: tak.
9: Jest taka biedna, nie jest taka jakby zaniedbana, a bardzo wszystko leżyło się w jej poprzednim życiu z rodziną i teraz też ma co pokazać. To przeważnie były hafty, koszule haftowane, płótno tkane z lnu, no przeważnie z lnu, z konopli i takie koraliki, które no, kosztowały jak jedna krowa.
8: Ojej, to ja to koniecznie muszę zobaczyć. Koraliki, które kosztowały tyle, co jedna krowa. No to warto poznać. Przypuszczam, że u nas pewnie też coś takiego było na wsiach, chociaż może nie w cenie aż jednej krowy, ale trzeba zobaczyć.
9: Zapraszamy serdecznie. Jutro wernisaż wystawy odbędzie się o godzinie 17. Wstęp wolny oczywiście. Już po raz kolejny organizujemy to w współpracy z Biblioteką Racińskich. Również po takim wernisażu, po takim spotkaniu z naszymi gośćmi, prezentacja tej ekspozycji, odbędzie się również wykład o tej historii i o krowach i nie tylko. I można będzie porozmawiać z autorką tego pomysłu Margarytą Puchacienko, która również sama zajmuje się tym, że produkuje te szklane koraliki, ale teraz to troszeczkę inaczej już wygląda. Ale również ma taką swoją serię ozdób biżuterii autorskiej.
8: No proszę, no to dla wszystkich miłośników biżuterii to jest taka impreza, której nie można przepuścić. A kolejny jest koncert Marii Burmaki, tak? Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. To jest kolejny punkt programu.
9: Tak, w tym roku koncert organizujemy troszeczkę wcześniej, dzień przed Dniem Niepodległości, bo ten dzień teraz świętujemy w poniedziałek, ale tak, żeby większość ludzi mogli przyjść, się zobaczyć poza godzinami pracy, właśnie w ten dzień wolny z dziećmi, bo przeważnie przychodzą rodzinami na ten nasz koncert. Robimy to w niedzielę, godzina 16:00. Już prawie od 3 tygodni nie ma tych darmowych, bezpłatnych wysiłek w kasach zamku, ale to nie znaczy, że nie można przyjść, bo zawsze idziemy na rękę i zamek też nam pozwala, jeżeli to w limitach tej ilości gości, wpuścić wszystkich chętnych. To zapraszam serdecznie, nawet bez względu, dostali się państwo wysiłki czy nie. I powiem tak, że dla mnie to wyjątkowy koncert, bo Maria Burmaka to jest moją ikoną, zje się z moim młodości. Pamiętam tą piosenkarkę z takich różnych wydarzeń z lat 90. I zawsze dla mnie to była taka gwiazda, nawet nigdy sobie w życiu nie wyobrażałam, że kiedyś mogę nawet po prostu z nią komunikować, już nie mówiąc o tym, że organizować cały jej koncert. I dla większości przeważnie osób z centralnej Ukrainy, z Kijowa, to bardzo znana osoba. I cieszymy się, że ona do nas przyjeżdża. Przyjeżdża 3 dni wcześniej. I też będzie to autorski koncert z takim bardziej rodzinnym, otwartym rozmowom, bo chcę z publicznością porozmawiać również, być bliżej ludzi. I po koncercie będzie również sesja zdjęciowa z piosenkarką i można będzie zrobić sobie zdjęcie jako pamiątkę albo otrzymać autograf. Też świetny dzień, zapraszamy. Również wstęp wolny.
10: A co się będzie działo podczas wieczoru literackiego z rozstrzelanego odrodzenia do nieśmiertelności, który jest zaplanowany na 24 sierpnia, oczywiście w Bibliotece Raczyńskiej?
9: Tak, to już w Dniu Niepodległości zapraszamy naszych gości na spotkanie ze znanym pisarzem, dziennikarzem, można tak powiedzieć, że reżyserzem z miasta Lwów, który też już szykuje walizy, bo wyrusza w drogę pojutrze z Lwowa do Poznania. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i dotrze na tę godzinę, na którą chcielibyśmy, żeby tu był. Bo nie ukrywam, że teraz to wszystko skomplikowano z przejściem granicy, z różnymi tymi sytuacjami na Ukrainie. Ale czekamy na pana Zenowia, który jest zasłużonym dziennikarzem. Bardzo długo przeprowadził program na radio w Ukrainie.
10: No proszę.
9: Tak, to prawie kolega. Ma bardzo świetny głos. Kiedy z nim komunikujemy i on się sam nie pisze, a tak po prostu dyktuje to wszystko, żeby ja mogła to odsłuchać, no to po prostu nawet można nie oglądać, włączyć ten głos i słuchać.
10: Sama przyjemność.
9: Tak, sama przyjemność. Ale oprócz tego jest badaczem tej epoki bardzo ciężkiej w historii literatury ukraińskiej, jak odrodzenie, epoka odrodzenia, te lata 20-30. Właśnie kiedy sporo pisarzy ukraińskich, którzy otwarte pisali o swojej ojczyźnie, były wysłane do różnych obozów i zniesione przez te władze sowieckie, komunistyczne. I jeden z takich pisarzy jest również w historii rodziny pana Zenowia Suchoduba. I oprócz takiego spotkania, takiej historycznej opowieści, zobaczymy dwa krótkometrażowych dokumentalnych filmy, które były nagrane też pod kierownictwem pana Zenowia Suchoduba. I również pogadamy o jego twórczości jako pisarza. Chcę zaprezentować swoją zbiórkę. I też takie bardzo miłe i przyjemne będzie rodzinne spotkanie, na które też wszystkich zapraszamy. I powiem, że nie dotyczy to tylko Ukraińców, bo pan Zenowia świetnie mówi po polsku i powiedział, że to spotkanie będzie tak dwujęzyczne.
10: O, proszę. mogłybyśmy tak rozmawiać jeszcze długo, bo tutaj w planach ja posiłkuję się ściągą z programem. Będzie jeszcze spektakl Afryka Kazika, będzie spektakl Efekt Minetiego i będzie dzień performansu, ale no niestety czas nam się kończy. Myślę, że pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich do sprawdzenia programu Tygodnia Sztuki Ukraińskiej, który, jak mówiła pani Nina, trwa dłużej niż tydzień, i wybrać się na spektakle, bo jest to naprawdę niepowtarzalna okazja, żeby dowiedzieć się, jak wygląda sztuka i kultura i życie codzienne naszych wschodnich sąsiadów, bo cały czas mam wrażenie, że o wiele za mało o tym wszystkim wiemy. Ja dziękuję bardzo za wizytę. Naszym gościem, przypomnę, była pani Nina Burnewicz, prezes zarządu Fundacji Art Cluster, która organizuje właśnie Tydzień Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu, w tym roku już po raz piąty.
9: Zapraszamy.
6: Poranny gość.
7: Ja tylko przypomnę, że do rozmowy z panią Niną Burnewicz będziecie mogli państwo wrócić za sprawą rozmowy, która będzie dołączona do naszej strony internetowej radioemaus.pl, a także zachęcam do ściągnięcia aplikacji mobilnej, bezpłatnej aplikacji mobilnej na dowolne urządzenie mobilne. Wtedy gdziekolwiek tylko jest zasięg internetu i macie takie urządzenie przy sobie, to nie dość, że możecie nas słuchać na żywo, to możecie korzystać ze wszystkich naszych zasobów, a także ze zgromadzonych tam rozmów, wywiadów. To wszystko tam jest na wyciągnięcie ręki.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: 15 minut brakuje nam do godziny 9. O 9 informacje Radia Emaus i Lilia Łada tutaj wróci. Tonight.

0: Jest punktualnie 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Są pierwsze zarzuty w sprawie wybuchu w kamienicy przy Kraszewskiego w Poznaniu. Zakres usług centralnej rejestracji w Wielkopolsce jest coraz szerszy. Około 4000 zł rocznie zyskują Polacy na podniesieniu progu podatkowego. Prokuratura postawiła zarzuty w sprawie tragedii przy Kraszewskiego w Poznaniu. Usłyszeli je odpowiedzialni za prowadzenie w kamienicy na Jeżycach firmy Lupo, magazynującej baterie, Adam H. i Agnieszka W. H. Spółka ta przez 10 lat bez zgłoszenia zajmowała się w piwnicy naprawą baterii. W dniu wybuchu magazynowała w tym miejscu ponad 6,5 tony akumulatorów. Zapłon jednego z nich wywołał reakcję łańcuchową, informuje prokurator Marek Piegat.
3: Opinia biegłych potwierdziła zaistnienie, nazwijmy to kolokwialnie, dwóch wybuchów i działo się to w takim mechanizmie, że pierwszy wybuch powstał na skutek dopowietrzenia pomieszczeń w trakcie rozpoznania dokonywanego przez strażaków. Pierwszy wybuch spowodował kolejne dotlenienie i reszta tego materiału, który się w powietrzu unosił, uległ kolejnej eksplozji. Stąd też te dwa wybuchy.
2: Z opinii biegłych Akademii Pożarnictwa oraz Politechniki Poznańskiej wynika, że strażacy i ich przełożeni nie popełnili błędów, które doprowadziłyby do tragedii. Podejrzani Adam H. oraz Agnieszka W. H. usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania pożaru, wybuchu i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosło dwóch strażaków. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Oboje odmówili składania wyjaśnień. Prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie jakichkolwiek środków zapobiegawczych. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Od początku sierpnia zakres usług centralnej e-rejestracji w systemie internetowego konta pacjenta uległ poszerzeniu. Do tej pory za pomocą systemu mogliśmy zapisać się na wizytę do kardiologa. Dziś możemy także do angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc. Sebastian Krystek z Wielkopolskiego oddziału NFZ tłumaczy, jak można skorzystać z aplikacji.
4: Najprościej poprzez internetowo konto pacjenta lub też jego wersję mobilną, a więc aplikację Moje IKP. Jeśli ktoś tych narzędzi nie używa, wówczas na wizytę zapisuje go placówka. Na koniec lipca 2026 roku liczba aktywnych kont IKP wynosiła ponad 21 milionów, natomiast liczba aktywnych użytkowników aplikacji Moje IKP to 5 milionów.
2: W systemie tym istnieje tak zwana poczekalnia. Mogą zapisywać się do niej pacjenci, którzy nie znaleźli terminu do specjalisty w ciągu najbliższych 40 dni. Automatycznie wyszukuje ona za nich wolne terminy, uwzględniając kolejkę i kategorię pacjenta.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jeszcze do 30 września w związku z rozbudową ulicy Kraszewskiego obowiązywać będą czasowe zmiany w organizacji ruchu. Obszar prac w chodniku zostanie wygrodzony i obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Piesi będą mogli poruszać się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Ruch pieszy i rowerowy w ciągu ulicy Bukowskiej będzie możliwy przejściem i przejazdem po południowej stronie skrzyżowania.
1: Informacje z kraju.
2: Około 4000 zł rocznie zyskają Polacy na podniesieniu progu podatkowego. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Rząd zaproponował podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku. Od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku. A poniżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. Grzegorz Napieralski podkreślił, że propozycja rządu to odpowiedź na zmieniającą się sytuację gospodarczą.
5: Zmalała inflacja, podniosły się wskaźniki gospodarcze. Ludzie, którzy coraz więcej zarabiają, nie wpadali bardzo szybko w drugi próg podatkowy. No bo przecież to stało się takim, nie chcę powiedzieć, że bolączką, ale coś, co Polki i Polacy widzieli. Więc rząd na to zareagował i to się od przyszłego roku zmieni. Jeżeli dobrze pamiętam, 3,5 miliona Polek i Polaków na tym zyskają. Zyskają duże pieniądze.
2: Obniżka PIT ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: już nie 17, nie 18, a 19 stopni na termometrach w stolicy Wielkopolski. Odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, 20 stopni Celsjusza, ale w najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 15, termometry w Poznaniu mają pokazać nawet 24 stopnie Celsjusza, 1004 hektopaskale teraz na barometrach, ale ciśnienie rośnie i wzrośnie dzisiaj do 1009 hektopaskali. Na tym poziomie utrzyma się także w nocy, a jutro wzrośnie do 1010 hektopaskali. Dzisiaj ciepło i mokro, w nocy ciepło i sucho, bo dzisiaj może się pojawiać deszcz i znikać. Nie wiem jak tam u Was, a jeśli chodzi o jutro, jutro już zachmurzenie umiarkowane, powinno być bez deszczu, natomiast będzie gorąco, bo jutro temperatura odczuwalna 26 stopni, no i bez takich porywów wiatru jak dziś, bo dzisiaj nawet 45 km na godzinę, to naprawdę zrobi się gorąco.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce.

0: Artysta i artystka, już za moment na naszej antenie. Człowiek o niesamowitym głosie, o głosie takim, który od razu porywa tłumy i już ma wiele wielbicielek na całym świecie. Benson Boone, naprawdę niesamowity wokalista o ciekawej barwie głosu, ale po nim Zaz, jedna z moich ulubionych wokalistek, śpiewająca po francusku. Je veux, czyli chcę. Tak zaśpiewa, taki utwór Zaz, ale najpierw Benson Boone na antenie naszego radia. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami o poranku. Za chwilę konkurs. Bierzesz udział?
1: Nie, bo nigdy jeszcze nie dostałam żadnej nagrody i ja się tak nie bawię.
0: No ale przecież słuchacze nie dla nagród tutaj biorą udział w tym konkursie, tylko dla dobrej zabawy.
1: Oj tam, oj tam.
0: A ty od razu mówisz, że się nie bawisz. No to dlaczego się nie bawisz?

0: I've got.
1: Tak, bo czasami takie pragnienie tego, żeby ktoś został i nie odchodził, to musi być wykrzyczane, po prostu wykrzyczane, tak jak zrobił to Benson Boone. Beautiful things, please stay, proszę zostań, nie odchodź, zostań ze mną, bo cię kocham po prostu. Większość piosenek na świecie jest o miłości, a teraz będzie o tym, że ja chcę. Taki tytuł tej piosenki, Je veux i zas, będzie po francusku.

0: No bardzo się cieszę, że się podobało. To była Zaz, śpiewająca po francusku. Dla tych, którzy lubią muzykę francuską, będzie dzisiaj jeszcze taka muzyka, zapewniam was, w muzycznej podróży w czasie. Bo ja już wiem, kto tam będzie bohaterem, a wy jeszcze nie wiecie, więc o 10.45 muzyczna podróż w czasie i będzie też po francusku.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: No i teraz powstaje pytanie, czy ja zdążę dobiec do skarbca i wziąć nagrodę stamtąd, żeby wam trochę o tej nagrodzie opowiedzieć, bo ruszamy za momencik z konkursem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
0: 9:15 na zegarze. No jestem, oczywiście, nawet nie zdyszany za bardzo, bo ja wiedziałem, co chcę z tej półki wziąć od razu. Carla Montero, jej książka i Dziewczyna z mgły, taki tytuł tej książki. Pięknie wydana książka przez wydawnictwo Rebis. Pasja, rywalizacja i tajemnice w najnowszej powieści Carli Montero. Carla Montero, która jest autorką Szmaragdowej tablicy. No i tutaj jej nowa publikacja. W tej wypełnionej emocjami powieści linię mety przecinają miłość, ambicja i ukryte prawdy. Jakie to ukryte prawdy? Przekonacie się, jeśli po tę publikację sięgniecie. Wydawnictwo Rebis wydało tę książkę. Dwie zakładki Radia Emaus dołączam do tej książki. No i to jest nagroda. W dzisiejszym porannym konkursie to jak zwykle będzie konkurs mini geograficzny, bo gdy pojawiam się tutaj o poranku, to musicie być na to przygotowani, że zagadka będzie taka geograficzna. Ale dlaczego mini? No dlatego, że z takiego mini obszaru może. A może nie takiego mini, ale mniejszego niż cały świat. No chociaż czasem sięgam gdzieś tam dalej. Ale dzisiaj to będzie mini konkurs geograficzny i na to się przygotujcie. A zatem Carla Montero, Dziewczyna z mgły i tę książkę wydarzyła.

0: Wydawnictwo Rebis. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Do tego dwie zakładki Radia Emaus. I teraz zagadka. Zagadka geograficzna o poranku, żebyście mogli po tę książkę sięgnąć w formie nagrody. Jedna osoba będzie nagrodzona tylko, albo słuchacz, albo słuchaczka, więc kto pierwszy wydedukuje, o jaką miejscowość tutaj dzisiaj o poranku chodzi, no to ma szansę na tę właśnie książkę, o której przed chwilą mówiłem. 7148 to jest numer telefonu, pod który słać będziecie SMS-y konkursowe. 7148, złotówkę i podatek VAT. Kosztuje taki SMS wysłany pod 7148. A w treści, to bardzo istotne, trzeba wpisać najpierw słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie już wystarczy tylko wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. To miejsce to jest miasto w województwie wielkopolskim w powiecie wągrowieckim. Miasto w województwie wielkopolskim w powiecie wągrowieckim. To miasto jest nad rzeką Wełną. Nad rzeką Wełną to miasto. Kolejna podpowiedź. Lokację miejską uzyskało to miejsce 24 czerwca 1474 roku. Prawo magdeburskie nadał Kazimierz IV Jagiellończyk. To miasto lokację miejską uzyskało 24 czerwca 1474 roku. Prawo magdeburskie nadał Kazimierz IV Jagiellończyk. Trzy podpowiedzi na razie. Ja wiem, że to niewiele, ale czasami już po takiej pierwszej, drugiej, a może nawet trzeciej podpowiedzi mnóstwo SMS-ów płynie do nas i myślę, że za chwilę tak będzie, sprawdzę. Bo może ktoś już teraz wie, o jaką miejscowość może chodzić, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że to trochę może za mało danych na razie, więc ktoś może zaryzykować, a nie jest pewny, czy to o tę miejscowość chodzi. Za chwilę pojawią się kolejne podpowiedzi i wtedy już rozwieję wszelkie wątpliwości, no ale może warto zaryzykować, bo kto pierwszy rozwikła tę zagadkę, mini konkurs geograficzny, to ma szansę na te właśnie nagrody, o których wspomniałem, czyli Carla Montero, jej książka Dziewczyna z mgły, wydana przez wydawnictwo Rebis, do tego dwie zakładki Radia Emaus, książka pięknie wydana i myślę, że jeszcze pachnąca drukiem, więc warto dzisiaj wziąć udział w konkursie. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wystarczy już tylko wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę, takimi podpowiedziami. Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, nad rzeką Wełną. Lokację miejską uzyskało to miejsce 24 czerwca 1474 roku. Prawo magdeburskie nadał Kazimierz IV Jagiellończyk. 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wystarczy już tylko wpisać nazwę tego miejsca.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: poranny konkurs.
1: 71 48 71 48. Ten numer telefonu do waszej dyspozycji. Złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje SMS wysłany pod numer 7148. W treści trzeba wpisać słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. To jest miasto w województwie wielkopolskim w powiecie wągrowieckim. To miasto jest nad rzeką Wełną. I uwaga, lokację miejską uzyskało to miejsce 24 czerwca 1474 roku. Prawo magdeburskie nadał Kazimierz IV Jagiellończyk. Do wygrania dzisiaj książka. Książka Carly Montero, Dziewczyna z mgły. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. Akcja dzieje się na wyspie Man. To jest w sąsiedztwie Wielkiej Brytanii. Jest rok 1938. W tym odległym zakątku Morza Irlandzkiego Mila Kovač, młoda Hiszpanka, która zdobyła już sławę i pozycję w kręgach sportu motorowego, ma wziąć udział w wyścigu samochodowym. Zostawia za sobą śmierć męża oraz przeszłość pełną wciąż otwartych ran. Piękna historia, jeśli chcecie ją poznać bliżej, to może warto spróbować dzisiaj swoich sił w konkursie porannym. 71 48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, które dzisiaj jest poszukiwane w tym konkursie porannym. To jest miasto w województwie wielkopolskim w powiecie wągrowieckim. Miasto jest nad rzeką Wełną. Lokację miejską uzyskało 24 czerwca 1474 roku. Prawo magdeburskie nadał Kazimierz IV Jagiellończyk. Powodzenia! Zagadka? Nie, przepraszam, nie zagadka. Emaus, kropka, wasze imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miejsca. Taka treść musi być wiadomości wysłanej na 7148. Emaus, kropka, imię, nazwisko, a potem nazwa miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę.

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: 9.30. Pragnienie mam wielkie. Ale pragnienie mam wielkie nie, że chce mi się pić, tylko mam wielkie pragnienie, żeby poznać, o czym będzie dzisiaj w informacjach Radia Emaus, można się dowiedzieć. I ze mną w studiu poranna wydawczyni informacji Radia Emaus, Lilia Łada. Dzień dobry.
10: No dzień dobry, po raz kolejny.
9: Słucham ciebie, koleżanko. Czym tam dzisiaj zajmują się reporterzy Radia Emaus? Bo mniemam, że już w terenie gdzieś są.
10: Są, tak mnie kusi, żeby powiedzieć, a nie powiem, ale powiem. Nie będę tak.
9: A nie powiem, tak właśnie. I tak ręce pod boki i po prostu nie powiem. Nie, no to mów, proszę.
10: Będzie bardzo kulturalnie i będzie też, no i niestety inwestycyjnie. To jest jeszcze sierpień, remonty w Poznaniu trwają. Będziemy przypominali cały czas, że sygnalizacja na Moście Teatralnym jest wyłączona. W związku z tym trzeba tam szczególnie uważać i to nie tylko kierowcy, ale także piesi, a jest to oczywiście ten fragment miasta, gdzie ruch jest wyjątkowo intensywny, także pieszy.
9: Nic, że niekorzystne warunki biometeo, że możecie mieć spóźniony czas reakcji. My wam o tym teraz mówimy, żebyście wcześniej się na to przygotowali i byli uważni przy Moście Teatralnym, bo trzeba zwrócić uwagę.
10: Tak jest. Ale z dobrych wiadomości jest to, że w końcu ten remont się skończy. Już niedługo, bo 23 sierpnia skończy się też remont tunelu na Franowo. W związku z tym powoli ta komunikacja wraca do normy. No, 1 września coraz bliżej.
9: Plusy remontów są takie, że po remontach zawsze jest piękniej, ładniej, szybciej, sprawniej. Wszystko jest lepiej działające.
10: Jakiś tydzień.
9: Nie, bądź taką pesymistką. Bądźmy optymistami.
10: No dobrze, spróbuję, chociaż ponieważ jesteśmy w Poznaniu, jest to trudne. My tu jesteśmy realistami generalnie i bycie optymistą jest w tym wypadku no takie dość...
9: No to ja nie pasuję do tej układanki. To ja chyba nie pasuję do tej układanki, bo ja trochę taki optymistyczny jestem. Dobrze, proszę, nie przeszkadzam.
10: Będzie o pikniku drezynowym w Świętnie, to tak już z tych weekendowych propozycji.
9: Świętno to niedaleko Wolsztyna, tam gdzieś.
10: No właśnie.
9: I tam drezyny będą się prezentować?
10: Będą drezyny się prezentowały, tak, i pewnie się będzie można też tymi drezynami przejechać. Będzie coś dla miłośników książek. Trzecie życie książek, na to zaprasza Łazęga Poznańska.
9: A ciekawe, że trzecie, a nie drugie.
10: A no właśnie, to trzeba się wgryźć w tę imprezę i wtedy się wyda, dlaczego trzecie.
9: A dobrze.
10: Ale nie zdradzę za dużo, nie. Trzeba
9: no
10: słuchać serwisu.
9: Dobrze, słuchamy.
10: Będzie oczywiście o Tygodniu Sztuki Ukraińskiej, o czym mówiliśmy w rozmowie porannej. Będziemy o tym przypominać, ponieważ Tydzień Sztuki Ukraińskiej zaczyna się już jutro.
9: Nina Burnewicz mówiła o tym dzisiaj na antenie i rozmowa z nią dostępna już chyba lada moment na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
10: Tak jest. Będzie w tematach inwestycyjnych oczywiście o podpisaniu umowy na remont torowiska w ciągu ulicy 28 czerwca. To naturalnie wiadomość, która nie ucieszy mieszkańców Dębca, szczególnie, bo ci z Wildy jeszcze sobie jakoś poradzą. No ale remonty trzeba robić na to...
9: Ale właśnie odwróćmy trochę tę perspektywę. Dlaczego nie ucieszy? Będzie remont, będzie po remoncie lepiej, sprawniej i bezpieczniej.
10: Ale to dopiero po remoncie, a jeszcze trzeba go będzie przetrwać.
9: No dobra.
10: To nie jest takie proste.
9: Nie czaruję, nie zaklinam rzeczywistości w takim razie.
10: Będzie o wizycie niejakiego Adama Mickiewicza w opactwie Lubiń.
9: A kiedy ta wizyta? To chyba była już dawno temu.
10: Chciałbyś poznać szczegóły, a właśnie nie powiem, ale będzie to wizyta bardzo hucznie obchodzona i oczywiście tak, chodzi o wizytę Adama Mickiewicza w Wielkopolsce.
9: No, chodzi o rocznicę tej wizyty pewnie,
10: chodzi o rocznicę, tak, ale będzie to rocznica z wieloma atrakcjami. Między innymi będzie też zaprezentowane kolejne wydanie książki poświęconej tej wizycie, a pierwsze wydanie tej książki ukazało się, uważaj, w 1932 roku.
9: To ja nie pamiętam. Tak, to zbyt odległe czasy dla mnie.
10: No tak, ale zobacz, jakie to cenne dzieło, no, ile ono już ma lat.
9: Na pewno.
10: To jest,
9: super,
10: myślę,
9: no to wspaniała sprawa. W Lubiniu będzie...
10: I to w samym Opactwie.
9: W samym Opactwie. Proszę tak. bardzo, jakie święto.
10: Będzie oczywiście o koncercie na falach, przypomnimy, ponieważ koncert na falach już też jest w ten weekend kolejny.
9: Na jakich falach? Które to będą fale? Gdzie to będzie?
10: No trzeba słuchać serwisów informacyjnych. No jeśli ja teraz wszystko powiem, to co będą potem robili moi reporterzy?
9: No dobrze, ja dobrze. No. Czyli aż tak nie mam ci ciągnąć za język.
10: Nie. Będzie również o ćwiczeniach strażaków w Węglewie, do czego się będą przygotowywali na tym swoim poligonie. To też powiemy z czasem. W serwisach informacyjnych oczywiście, więc nawet nie pytaj.
9: Dobrze, nie pytam, przecież gdzieś bym śmiał.
10: I zajmiemy się też tematem Jeziora Wolsztyńskiego, które jest już od ładnych kilku tygodni z zakazem kąpieli. Co takiego się tam dzieje, będą próbowali się właśnie dowiedzieć nasi reporterzy.
9: No Wolsztyn ma to ten przywilej, że mają dwa jeziora, Berzyńskie i Wolsztyńskie, więc jak w Wolsztyńskim jest coś się dzieje, to chociaż Berzyńskie jeszcze zostaje, tylko nie wiem, czy to Berzyńskie też jest dostępne. No ale to jakby będziemy się dowiadywać o tym. Informacje Radia Emaus, jak zwykle o pełnych godzinach na naszej antenie. Jeśli pojawi się coś niezwykłego, nieprzewidzianego, nagle, to nasi reporterzy na pewno tam będą i wy niezwłocznie o tym się dowiecie. Bardzo ci dziękuję, Lilio.
10: Dziękuję.
8: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Ta gitara sugeruje, że pojawi się teraz grupa Oasis i no nic bardziej mylnego chciałem powiedzieć. Nie, oczywiście, że Oasis, grupa Oasis, utwór Wonderwall, a za chwilę wracamy do konkursu.

0: Poranny konkurs.
1: Przepięknie wydana książka przez wydawnictwo Rebis. Carla Montero, Dziewczyna z mgły. Ta publikacja dzisiaj do wygrania w konkursie porannym. Publikacja, która prowadzi nas na wyspę Man. Wyspa Man, ona jest w sąsiedztwie Wielkiej Brytanii i to jest wyspa, która słynie z rozmaitych wyścigów, bo tam między innymi znany wyścig motocyklowy się odbywa, ale ta opowieść mówi o wyścigu samochodowym, bo wyspa Man, rok 1938 i w tym odległym zakątku Morza Irlandzkiego Mila Kovacs, młoda Hiszpanka, która zdobywa już sławę i pozycję w kręgach sportu motorowego, ma wziąć udział w wyścigu samochodowym. Zostawiła za sobą śmierć męża oraz przeszłość pełną wciąż otwartych ran. Niezwykła opowieść Carli Montero, Dziewczyna z mgły. Ta książka dzisiaj do wygrania, do tego dwie zakładki Radia Emaus. Możecie wygrać tę książkę. Wystarczy tylko rozwiązać mini zagadkę geograficzną. Miasto w województwie wielkopolskim w powiecie wągrowieckim. Nad rzeką Wełną. Lokację miejską uzyskało to miejsce 24 czerwca 1474 roku. Prawa magdeburskie nadał Kazimierz IV Jagiellończyk. Tu jest kościół, uwaga, to jest dodatkowa informacja. Tu jest kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. No i teraz ważna informacja też. Starostą w 1438 roku był tutaj Jan Jarogniewski. Jan Jarogniewski, kim on był? Herbu Orla, szaszor, rycerz polski, był starostą Drachimia w 1426 roku i tutaj też był starostą, w tej miejscowości, o którą dzisiaj pytam, w 1438 roku, a 13 września 1431 roku Jan Jarogniewski wraz z Bartoszem z Wiszemburga i Dobrogostem Kolińskim zwołał chłopów i mieszczan zamieszkujących ziemię dobrzyńską i powstrzymał pochód silnej komuny krzyżackiej na polach wsi Dąbki niedaleko Nakła. I bitwa stała się niespodziewanym sukcesem strony polskiej, bo tam okazało się, że zwyciężyli oni z krzyżakami. No i ten człowiek był starostą. Ten Jan Jarogniewski był starostą w tej miejscowości, którą dzisiaj poszukujecie o poranku. Był starostą w tej miejscowości w 1438 roku. 7148 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę miejsca, które dzisiaj jest poszukiwane. Koszt wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i 23 grosze. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem kropkę stawiacie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później już tylko wystarczy wpisać nazwę miejsca, które dzisiaj jest poszukiwane.

0: Poranny konkurs.
1: 20 sierpnia, poranny konkurs, czas skończyć i po drugiej stronie powinna być ze mną Alicja. Halo, Alicjo, jesteś tam?
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie jesteśmy teraz?
2: W tej chwili jestem na osiedlu Rusa.
1: Na osiedlu Rusa, czyli niedaleko nas, tak naprawdę.
2: Niedaleko.
1: No dobrze, to zaraz się okaże, czy tak szybko będziesz mogła odebrać nagrodę, którą ewentualnie wygrasz, bo widzę SMS wysłany przez ciebie, widzę nazwę miejscowości i to jest poprawny SMS. Pytam tylko, ile SMS-ów wysłałaś dzisiaj na konkurs?
2: Jednego.
1: A, no to jest duże prawdopodobieństwo, w zasadzie że prawie że pewność, że za chwilę od ciebie usłyszę poprawną odpowiedź, ale zanim to najpierw podpowiedzi. Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, nad rzeką Wełną. Lokację miejską uzyskało 24 czerwca 1974 roku. Tu kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Starostą w tej miejscowości w 1438 roku był Jan Jarogniewski, herbu Orla, a w 1426 roku starostą był Drachimia. No i moja droga, o jaką miejscowość dzisiaj pytałem o poranku?
2: To jest miasto o nazwie Mieścisko.
1: Tak, takie miasto, ale tak naprawdę Mieścisko. Tak. Brawo, brawo, brawo. Znakomicie poradziłaś sobie z tą poranną zagadką geograficzną. Carla Montero, Dziewczyna z mgły. Ta książka to już jest twoja nagroda, wydana przez wydawnictwo Rebis. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus. Gratuluję ci serdecznie, Alicjo.
2: Dziękuję.
1: No i teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Pozdrawiam całą moją rodzinę, Radio Emaus i wszystkich mieszkańców osiedla Rusa.
1: Proszę bardzo. Proszę Państwa, no rzesze ludzi zostały teraz pozdrowione przez Alicję, która dzisiaj w naszym porannym konkursie wydedukowała jako pierwsza, że chodzi o Mieścisko, o tę miejscowość. Ta miejscowość była dzisiaj o poranku poszukiwana. Gratuluję ci serdecznie, Alicjo. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Wszystkiego dobrego, życzymy miłego dnia.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
1: Pozdrawiamy.
2: Do widzenia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto

0: plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Nie wiem, jak to się stało, ale już jest 10.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Buremisie zapraszają na jesieniową świętnicę. W parku imienia generała Chłopowskiego znaleziono megalit. Konfederacja chwali rządową korektę podatku dochodowego, ale krytykuje zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Jesieniowa świętnica u Miedźwiecków. W osadzie Burego Misia zbliża się wielkimi krokami. Od najbliższego piątku w Nowym Klinczu podczas festynu będzie można połączyć przyjemne z pożytecznym. Mowa o licytowaniu nagród i pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
9: Pewno słuchają nas miłośnicy sportu. Mamy też koszulkę Lecha Poznań z podpisami, autografami piłkarzy i też trenerów. Stąd warto faktycznie na to zajrzeć, czy na stronę internetową wspólnoty i tam przyjrzeć się i zobaczyć, co do wylicytowania jest.
8: Mówiła Iwona Krzyżanowska ze wspólnoty Burego Misia. Jednocześnie dodaje, że wiele atrakcji czeka również dla miłośników jazdy na rowerze.
9: Wracając do samej imprezy, będzie można wziąć też udział w maratonie rowerowym. Mamy takie mini trasy dla dzieci, 50, 150 metrów czy 500 metrów. A ci, którzy lubią sport i są dobrymi sportowcami, mogą wybrać się nad morze i z powrotem. Rano damy im jajecznicę, pojadą nad morze, obejrzą, przejadą przez kilka wspaniałych parków krajobrazowych i mamy nadzieję, że po południu czy wieczorem do nas wrócą.
8: Mówiła Agnieszka Bryzes ze wspólnoty Burego Misia. Festyn potrwa do niedzieli. O szczegółach wydarzenia można posłuchać w porannej rozmowie Radia Emaus na naszej aplikacji mobilnej i na stronie internetowej.
6: Informacje z Wielkopolski.
8: Trwają badania kolejnego megalitu w Parku Krajobrazowym imienia generała Dezyderego Chłopowskiego. To drugie takie stanowisko na terenie parku. Jest nadzieja, że uda się w nim odnaleźć pozostałości konstrukcji kamiennej, przekazuje główny specjalista do spraw ochrony przyrody i krajobrazu z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Artur Golis.
10: Spodziewamy się, że elementem to będą te kamienie. Ten obiekt jest bardzo źle zachowany, można powiedzieć, że w takiej formie szczątkowej, dlatego że ludzie na przełomie setek, a nawet tysięcy lat zabierali kamienie z tych konstrukcji grobowych, przystywali do innych celów. My w pobliżu mamy taki ciąg kurhanów. Być może te kamienie były zabierane, żeby tworzyć cienie wokół tych kurhanów. My wiemy, że braliśmy te kamienie do budowy dróg. No i teraz ten obiekt manifestuje się bardzo tak nieznacznie.
8: Badania archeologiczne stanowisk neolitycznych mają w rejonie Parku Krajobrazowego szczególne znaczenie. Plemiona kultury pucharów lejkowatych należały do pierwszych na tym obszarze społeczności typowo rolniczych. Ich dziedzictwo kulturowe, uprawa zbóż i chów zwierząt gospodarskich do dziś stanowi podstawę gospodarowania na tym terenie.
6: Informacje z Poznania.
8: W najbliższą sobotę o godzinie 11 przy fontannie na Rynku Łazarskim w Poznaniu rozpocznie się sąsiedzkie sprzątanie Łazarza Lato 2026. Jak zapewniają organizatorzy, oprócz możliwości uprzątnięcia fyrtla będzie też spotkanie przy kawie i słodkościach, bo do sprzątania dołączają się kolejne łazarskie lokale.
6: Informacje z kraju.
8: Konfederacja chwali rządową korektę podatku dochodowego, ale krytykuje zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Rzecznik ugrupowania Wojciech Machulski mówił w Polskim Radiu 24, że szczególnie dotkliwa dla firm będzie zmiana dotycząca ryczałtu.
11: Myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm. I tu nie mówię tylko o podatku CIT, tu mówię przede wszystkim o zmianie tego limitu dla tych, którzy są na ryczałcie. W związku z tym, ponieważ ta zmiana podatkowa jest niekorzystna, to uważam, że prezydent Karol Nawrocki powinien ją zawetować.
8: Podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku, od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy złotych rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Obniżka PIT ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT.
6: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
7: Dzisiaj w ciągu dnia w Poznaniu maksymalnie 24 stopnie, pokażą termometry, i to będzie około godziny 15, ale wtedy odczuwalna temperatura może być wyższa, nawet 25, a może i 26 stopni Celsjusza. Jutro też na tym poziomie temperatura odczuwalna, natomiast na termometrach jutro zobaczymy aż 27 stopni Celsjusza. Porywisty wiatr dzisiaj, a jutro delikatniejszy, bo dzisiaj maksymalnie nawet do 45 km na godzinę, jutro zaledwie do 12 km na godzinę. Dzisiaj w ciągu dnia ciepło i mokro, bo deszcz może się pojawiać. W nocy ciepło i sucho, bo już bez deszczu, i w nocy korzystne warunki biometeo, a jutro zachmurzenie umiarkowane i jeśli chodzi o termikę, gorąco i sucho.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sprawdzałaś ziemię już dzisiaj? Czy twarda, czy miękka?
2: Jakoś nie miałam okazji. Chyba dobrze, bo skończyłoby się siniakami.
1: Nie, no ale wiesz, bo mówiłem o tym przysłowiu rano, być może nie słyszałaś, bo przysłowie na dziś, które znalazłem, mówi o tym, że jeśli na Bernarda, a dzisiaj w kalendarzu Bernard, między innymi, jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to będzie lekka. No i mam tu już raporty od słuchaczy, że niektórzy twierdzą, że twarda, czyli że ta zima będzie harda.
2: Ojej, to nie jest dobra wiadomość.
1: No myślę, że dla tych, którzy lubią narciarstwo i sporty zimowe, to chyba jest całkiem niezła wiadomość.
2: No ale harda zima to zaraz nie znaczy, że spadnie śnieg. Mogą być mrozy, a śniegu nie.
1: No tak, ale
2: zdarzało się.
1: Dla łyżwiarzy wtedy?
2: No jeśli będą jakieś lodowiska.
1: No tak, no dobrze. To może nie idźmy w tę stronę. Na razie przecież mamy 20 sierpnia, więc do zimy jeszcze ho, ho, ho, daleko. A poza tym, czy przysłowie się sprawdzi? No będziemy to weryfikować, ale dopiero zimą. A na razie możecie dzisiaj sprawdzić, czy na Bernarda ziemia twarda i czy zima będzie harda, a jak miękka, to będzie lekka. Sprawdzamy, a wy donosicie o tym, czy miękka, czy twarda. Bardzo wam dziękujemy za te wszystkie informacje.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Sala wypełniła się dobrymi i złymi. Nie słyszymy w Ewangelii, aby ktokolwiek dokonywał jakiejś selekcji, osądu, kto nadaje się, by być na uczcie. Posłańcy króla zapraszają wszystkich. Jedynym, który może stwierdzić, że ktoś jest uczty godzien lub nie, jest Bóg. Nie nam sądzić, kto się nadaje do nieba, ani kto jest prawdziwym katolikiem. Naszym zadaniem jest zapraszać wszystkich bez wyjątku do kościoła. Jaka jest moja codzienna postawa? Zapraszająca ludzi do kościoła, czy ich z niego wykluczająca?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: No i jak to z gwiazdami bywa? Często mogą nas zaskakiwać swoimi nowymi kompozycjami. Przed momentem Daria Zawiałow na różnych scenach się pojawia, zachwyca. Mnie osobiście bardzo zachwyca. Lubię jej muzykę, lubię jej sposób przekazu, ale na przykład taki Kanye West, no to kontrowersyjny amerykański raper. Dlaczego kontrowersyjny? Polsatnews.pl pisze o tym, że Kanye West zagra w październiku dwa koncerty. Gdzie? No i tu właśnie zaskoczenie. W Sankt Petersburgu. Tak poinformowała we wtorek agencja DPA. Jak zauważył portal BBC, to największa zachodnia gwiazda muzyki, która wystąpi w Rosji od czasu inwazji na Ukrainę. Wcześniej informowano o odwołaniu jego koncertów w wielu państwach, w tym w Polsce odwołano Kanye Westa występ. Z powodów takich, jak wspomniane. No, ciekawe, czy jakim echem odbije się to, że zamierza wystąpić w Sankt Petersburgu. Kanye West.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: To był Hozier przed momentem, a teraz wspomniany wcześniej Kanye West, który wystąpi w Sankt Petersburgu. Wszystko na to wskazuje. W Rosji, tak, wystąpi w Rosji. Zaskakujące. Estelle i Kanye West u nas na antenie American Boy, a o godzinie 10:45 wyruszymy w muzyczną podróż w czasie.

0: Plastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Myślałem, że do posłuchania kogoś, kto będzie śpiewał po francusku, będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać, bo o 10.45 będzie francuski wykonawca w muzycznej podróży w czasie, ale okazuje się, że jeszcze wcześniej pojawi się tutaj jeszcze ktoś, kto też po francusku zaśpiewa i to będzie Garou, śpiewający o cyganie. Cygan, czyli Gitan w wykonaniu Garou u nas o 10.30 na antenie.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dwudziesty sierpnia dzisiaj w kalendarzu, ale 20 sierpnia w przeszłości w muzyce. W 1947 roku urodził się James Pankow, założyciel, puzonista, kompozytor i aranżer zespołu Chicago. Dzisiaj 79. rocznica jego urodzin. Urodził się 20 sierpnia 1947 roku. Jeszcze jedna ważna data związana z 20 sierpnia i przeszłością, i to będzie muzyka francuska. 20 sierpnia 1980 roku zmarł Joe Dassin, piosenkarz i kompozytor śpiewający głównie w języku francuskim. Urodził się 5 listopada 1938 roku, a zmarł na atak serca w wieku zaledwie 41 lat. Dzisiaj 46. rocznica jego śmierci. No i jeśli zdążymy, to chciałbym jeszcze dzisiaj także zaprezentować zespół Yazoo, bo dzisiaj rocznica, 44. rocznica ukazania się debiutanckiego albumu tego duetu Yazoo. No i jeśli czas pozwoli, to najpierw grupa Chicago z udziałem dzisiejszego jubilata, potem Joe Dassin wspomniany, którego dzisiaj przypada rocznica śmierci. No a na koniec zespół Yazoo, który dzisiaj też obchodzi rocznicę wydania swojego pierwszego debiutanckiego albumu.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Po reklamie.

0: Jest 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jutro rozpoczyna się portal Film Fest. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Gostyniu już otwarty. Rosną płace w przedsiębiorstwach, a spada zatrudnienie. Jutro w Poznaniu rozpoczyna się pierwsza edycja festiwalu Portal Film Fest, poświęconego klasyce science fiction i fantasy, mówi Sebastian Szczęsny ze Estrady Poznańskiej.
3: Będziemy obecni w trzech miejscach przede wszystkim, czyli naszym kinie Muza, w pasażu Quadro na Starym Rynku i w Pawilonie. I to będą zarówno filmy, jak i dwa duże wydarzenia muzyczne. Po pierwsze koncert Marka Bilińskiego, jedyny w tym roku w Polsce koncert klasyka muzyki elektronicznej, który jest takim wprowadzeniem też do science fiction.
2: Widzowie zobaczą na wielkim ekranie kultowe produkcje, takie jak Łowca Androidów, Terminator czy Odyseja Kosmiczna. Festiwal to też spotkanie z ekspertami, m.in. Tomaszem Raczkiem i Piotrem Goćkiem. Szczegóły festiwalu są dostępne na jego stronie.
1: Informacje z Gostynia.
2: Jedna z największych inwestycji powiatu gostyńskiego oficjalnie otwarta. Mowa o zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Nowoczesne sale, klimatyzacja, nowe windy, wspólne przestrzenie oraz specjalistyczny sprzęt. Wszystko to ma zapewnić pacjentom bardziej dogodny standard opieki, mówi Joanna Jakubiak, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
4: Liczba pacjentów się zwiększa, ale też komfort będzie na pewno dużo lepszy w związku z tym, że sale, które będą proponowane pacjentom, będą jedno-, dwu- i trzyosobowe. Dotychczas więcej pacjentów znajdowało się w jednej sali. To też ma zwiększyć ich komfort i proces leczenia, rehabilitacji i przebywania na tym oddziale.
2: Takie placówki będą coraz bardziej potrzebne.
4: Powiat gostyński znajduje się w takiej sytuacji, że społeczeństwo się starzeje, mamy coraz mniejszą liczbę urodzeń. Liczymy na to i wiemy, że będzie to bardzo potrzebne i szybko niestety wypełniający się oddział.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że gostyński ZOL będzie miał kontrakt na wszystkie 80 dostępnych miejsc.
1: Informacje z Poznania.
2: W niedzielę 23 sierpnia w poznańskim pasażu Quadro w ramach wydarzenia Rzemieślnicy w Centrum będzie można wziąć udział w warsztatach ceramicznych, hafciarskich, tkackich, upcyklingowych, linorytniczych, a także zobaczyć pokaz kowalstwa artystycznego. Wszystkie warsztaty są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.
1: Informacje z kraju.
2: Rosną płace w przedsiębiorstwach, a spada zatrudnienie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 509,02 zł, czyli było o 6,8% wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że wzrost wynagrodzeń był wyższy niż oczekiwano.
5: I oznacza wyraźne przyspieszenie względem 5,9, które odnotowaliśmy miesiąc wcześniej, a także był to najsilniejszy wzrost płac, jaki obserwowaliśmy w tym roku. W naszej ocenie nie mieliśmy do czynienia z jakąś gwałtowną poprawą sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracownika. To, że to wynagrodzenie przyspieszyło, jest związane z bardzo wysokimi rocznymi dynamikami wynagrodzeń w kilku branżach, w szczególności w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.
2: Urszula Kryńska podkreśliła, że wzrost na poziomie 6,8% wyraźnie przekracza inflację. W ubiegłym miesiącu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było niemal 6 400 000 osób. To o 0,1% więcej niż w czerwcu, ale o 0,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane GUS dotyczące firm zatrudniających powyżej 9 osób.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: Było 20 stopni na termometrach w Poznaniu, a jest już... No nie, to już tutaj nie pasuje, bo temperatura teraz niższa niż przed godziną. 19 stopni na termometrach i 19 stopni temperatury odczuwalnej. Można się spodziewać deszczu. Bardzo prawdopodobny jest około godziny 13 i później około godziny 16 dostawa deszczu ma być. Zobaczymy, czy to się uda, jeśli chodzi o pogodę. A jeśli chodzi o bezchmurne niebo, no myślę, że około godziny 12 w samo południe powinno być bezchmurne niebo nad Poznaniem i potem między godziną 14, 15 aż do tych opadów deszczu o 16 też powinniśmy mieć bezchmurne niebo. No i później, gdy przestanie padać, tak po 17.30, to też już do zachodu słońca nie powinno być chmur na wielkopolskim, na poznańskim niebie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Za chwilę Colin Farrell, chciałem powiedzieć. Farrell Williams, ale to też z Farrellów. No też artysta. Tamten aktor, a tutaj bardziej artysta śpiewający. Farrell Williams za moment w utworze Happy. No i a propos tego Happy, ty dzisiaj tak bardziej szczęśliwa, wesoła, radosna, czy niekoniecznie?
1: No musiałabym się tak poważnie zastanowić.
0: No to chyba jednak nie aż taka radosna i nie aż taka szczęśliwa i nie aż taka uśmiechnięta. A ja myślałem, że tak od razu bez problemu podasz mi odpowiedź.
1: No, ale to poważna kwestia jest, to tak bez rozważenia nie można.
0: To rozważ i jutro o poranku się tutaj spotykamy, bo przypomnę, że jutro o 7 rano również budzimy słuchaczy, tak? To
1: tak jest
0: aktualne.
1: Tak jest.
0: A na razie Lilia Łada udaje się na spoczynek. Oczywiście nie ucieka jeszcze z redakcji, będzie tu obecna. Ale
1: będę tu ciężko pracować.
0: Będzie ciężko pracować, ale już nie na antenie. Arkadiusz Szymański, czyli ja zostaję, a za chwilę pojawi się profesor Jerzy Bralczyk i będzie opowiadał o języku polskim, ale najpierw wspomniany Farrell Williams, nie mylić z Colinem Farrellem. Happy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ireneusz pyta, jak powinniśmy mówić, jest spór z żoną, czy coś pozostawia wiele do życzenia, czy wiele do rzeczenia, i wtedy pisalibyśmy to przez RZ. Mam wrażenie, że to rzeczenie bierze się z rzec. Rzekłem coś, on rzekł, czyli z mówieniem. Pozostawiać wiele do rzeczenia byłoby zatem pewnym dziwnym odniesieniem do mówienia, że coś pozostawia wiele do wyjaśnienia. No i wydaje się, że to i dziwne byłoby od strony znaczeniowej, no nie mówiąc już o dziwności językowej, bo to rzeczenie jednak dość rzadko w ogóle używane w takich sytuacjach wydaje nam się też dość dziwne. On ma wiele do powiedzenia, wiele do mówienia, ale wiele do rzeczenia jednak nie. Oczywiście poprawną wersją, że coś pozostawia wiele do życzenia. A co to znaczy? To znaczy, że nie jest doskonałe. Że życzylibyśmy sobie, żeby było jeszcze takie, a może jeszcze życzylibyśmy sobie, żeby jeszcze owakie było, a może jeszcze coś. Wiele mamy takich życzeń i to coś, o czym mówimy, pozostawia wiele takich życzeń niespełnionych. Nie jest, krótko mówiąc, tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Pozostawiać wiele do życzenia jest dobre gramatycznie i znaczeniowo, językowo, choć oczywiście sytuacja nie jest miła. Wolelibyśmy, żeby te byty, z którymi mamy do czynienia, nie pozostawiały nam zbyt wiele do życzenia. Tym bardziej, że to sformułowanie pojawia się dość często jako pewien rodzaj łagodzenia naszej wypowiedzi. Zamiast powiedzieć, że coś jest do niczego, to mówimy, że pozostawia to wiele do życzenia. No wiele moglibyśmy sobie życzyć. Tak więc no, chętniej przyznaję rację kobietom, ale tym razem to pan ma rację. A żonę serdecznie pozdrawiam.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Są takie piosenki o miłości, które lubię grać, i to jest jedna z takich piosenek. Use Somebody, Kings of Leon. U nas 13 minut po godzinie 11.

Przeanalizowałem sobie cały tekst tej piosenki, którą przed chwilą zaśpiewał Caleb Followill, wokalista zespołu Kings of Leon, i ani razu nie pojawia się w tej piosence słowo love, czyli miłość, ale to jest piosenka tak mocna o miłości, że aż nie sposób tego wyrazić, bo to chodzi o to, że on już jest gotów, żeby ona go zauważyła, żeby się pojawił ktoś taki jak ona, żeby się pojawił ktoś taki jak on. I to wszystko w każdym wersie praktycznie mówi o tym wielkim uczuciu, no więc czasami warto nie dusić tego w sobie, tylko po prostu powiedzieć komuś, że się go, no właśnie, że się go kocha.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: W kulturze dzieje się tak dużo w Poznaniu i okolicach, że pewnie o wszystkim nie powiem, ale to pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. Kolejny będzie o 16.30, więc może reszta informacji tam się znajdzie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się tu niedaleko, u nas, przy ulicy Hartowo. Tak, lato ze stradą, 10. lato ze stradą, tym razem do nas zawitało. Freak Art, miasteczko cyrkowe od godziny 16 na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. No i tutaj wstęp wolny na to wydarzenie. Oczywiście będzie wyjątkowa przestrzeń rozrywki, miejsce, w którym najmłodsi, ale także starszaki i dorośli mogą razem odkrywać radość wspólnego działania, kreatywności i dobrej energii. Na pewno będzie bardzo ciekawie i bardzo zabawnie. 10. lato ze stradą, Hartowo, Freak Art. Dzisiaj tam miasteczko cyrkowe na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. 10. lato cyrkowe i to też na Hartowie. Spacer etnobotaniczny. Roślinne pasażerki. No i też ta sama lokalizacja. O co chodzi tutaj? Ania Gruszka przedstawi ten spacer etnobotaniczny i ona was poprowadzi. Z nią będziecie spacerować. Roślinne pasażerki. W ramach tego spaceru uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak wyglądały i wyglądają rośliny migracyjne. Jak one migrują, jak rośliny migrują. Będzie można poznać rośliny z najbliższego otoczenia i ich pochodzenie. Będzie można się dowiedzieć, jakie wiążą się z nimi historie. No i czy takie wycieczki wpływają na ekosystemy i czy mogą być niebezpieczne dla lokalnej flory, a więc dla roślinności. 10. lato ze stradą. Spacer etnobotaniczny, roślinne pasażerki. Dzisiaj o 16.30 na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. Tam początek tej imprezy, a oprowadzać będzie Ania Gruszka. Warsztaty tym razem bajkoterapii. Tak, bajkami można leczyć, wyobraźcie sobie. Sala Fundacji Dom Książki przy ulicy Gwarnej 13A i tam o godzinie 17 będziecie mogli się przekonać, że bajkoterapia faktycznie działa. Doświadczeni wolontariusze pokazują, jak wspólna lektura bajek łączy pokolenia, pomaga rozmawiać o emocjach i zapewnia konkretne wsparcie w doświadczeniach codzienności. Jeśli chcecie się o tym przekonać, to o godzinie 17, sala Fundacji Dom Książki przy ulicy Gwarnej 13A i tam to wydarzenie dzisiaj. 10. lato ze stradą i też Hartowo spektakl taneczny How to do things with words. To o godzinie 18 propozycja, także dotycząca terenu przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp. O godzinie 18 Joshua Morton Dance Company, spektakl taneczny ze Szwajcarii. Kto powiedział, że taniec nie ma nic wspólnego z językiem? No oczywiście, że ma i będziecie mogli się o tym przekonać. Choreografia Joshua Morton, taniec Jack Wignall, Katarina Ludwik i Angela Dematé. No i to oczywiście dla osób powyżej 7 roku życia, więc dla większości z nas ta impreza. Klub książki Uraczyńskich. Demony z samotnej wyspy Edogawy Ranpo. To o godzinie 18. Wstęp wolny na to wydarzenie do Biblioteki Raczyńskich. Chodzi o drugie wakacyjne spotkanie klubu książki Uraczyńskich i tym razem będzie klasyka japońska. będzie można zanurzyć się we wciągającej fabule przedstawionej w Demonie z Samotnej Wyspy. Autorem tej nietuzinkowej historii jest Edogawa Ranpo, pisarz, krytyk i jeden z ojców japońskiego kryminału. Wstęp wolny na to wydarzenie w Bibliotece Raczyńskich o godzinie 18:00 początek. No i może jeszcze jedna propozycja. 19:30 Fara Poznańska, ulica Gołębia 1 i tam kolejny staromiejski koncert organowy. Rudolf Inning dzisiaj tam wystąpi. Jest to jedyny organista w świecie, który nagrał wszystkie utwory organowe Feliksa Nowowiejskiego i jego liczne nagrania na płytach wszystkich utworów organowych innych wielkich kompozytorów XIX i XX wieku zostały nagrodzone wieloma międzynarodowymi nagrodami płytowymi, w tym nagrodą niemieckich krytyków płytowych, nagrodą Cannes Classical i nagrodą Echo Classic. Wyjątkowy artysta, wyjątkowy muzyk. Możecie posłuchać dzisiaj organów Ladegasta w Farze Poznańskiej, jak na nich gra Rudolf Inning, o godzinie 19:30 staromiejski koncert organowy w jego wykonaniu. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Ani jednej krzywej miny, ani jednej złośliwości, ani jednego podniesionego tonu, ani jednego rozdrażnienia. Nic tu takiego dzisiaj nie zauważam w naszej redakcji. Nie wiem, czy faktycznie to ma wpływ na to, że my jesteśmy dobrym radiem i u nas jest trochę inaczej niż w dalszej części świata, no ale synoptycy nieubłagani. Ja myślałem, że zaktualizuję sobie teraz dane pogodowe, a biometr nadal niekorzystny. No ja nie potwierdzam jednak, nie potwierdzam.

0: 10 minut brakuje nam do godziny 12. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami, drodzy słuchacze i słuchaczki. Lilia Łada i Arkadiusz Szymański, czyli my, pojawimy się jutro rano o godzinie 7, a za chwilę tutaj pojawi się Tomek Wandel, no i będzie mu towarzyszył popołudniowy wydawca informacji Radio Emaus, czyli Piotr Wielicki. Zapraszam serdecznie w imieniu moich kolegów. Radio Emaus to dobre radio, więc jeśli zostaniecie z nami, to na pewno to będzie dla was dobry dzień. Na to liczę. Dobra muzyka też nam towarzyszy, dobre audycje, więc warto z nami zostać.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Reklama. Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.

0: kosmetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Strażacy z całego kraju w Węglewie w Wielkopolsce będą ćwiczyć reagowanie na niespodziewane wypadki i katastrofy. W Poznaniu rusza kolejna edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej. Władze stolicy Wielkopolski zapraszają seniorów na recital i spektakl. Strażacy z całej Polski zjechali do Wielkopolskiego Węglewa, by ćwiczyć, jak reagować w przypadku nietypowych wypadków i katastrof. To już piąta edycja trzydniowego szkolenia. Jego szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Strażacy, którzy w środę przyjechali do wsi niedaleko Pobiedzisk, uczestniczą w symulacjach wypadków z udziałem autobusów, samochodów osobowych, a nawet kombajnu. Ćwiczą m.in. wydobywanie cysterny ze stawu za pomocą specjalistycznego sprzętu, czy przeprowadzanie akcji podczas masowego wypadku komunikacyjnego. Choć niektóre ze scenariuszy mogą wydawać się mało prawdopodobne, strażacy przyznają, że podczas swojej służby spotykali się już z bardziej nietypowymi zdarzeniami. Na miejscu są m.in. przedstawiciele specjalistycznych grup ratownictwa technicznego z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Poznania, a także strażacy z OSP w Czerwonaku, Gąsawie i Swarzędzu. Ćwiczenia potrwają do piątku, do tego czasu okoliczni mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Fundacja Art Cluster zaprasza na kolejną edycję Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu. To cykl bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę Ukrainy. Tegoroczny program obejmuje wystawę, warsztaty i koncert, a także spotkanie literackie, spektakl rodzinny oraz dzień performance z udziałem ukraińskich artystów. Będzie również wykład o szklanej porcelanie, która kiedyś była warta krowę.
4: Również po takim wernisażu, po takim spotkaniu z naszymi gośćmi, prezentacja tej ekspozycji, odbędzie się również wykład o tej historii i o krowach i nie tylko. I można będzie porozmawiać z autorką tego pomysłu Margarytą Puchacienko, która również sama zajmuje się tym, że produkuje te szklane koraliki, ale teraz to troszeczkę inaczej już wygląda.
2: Mówiła prezes Fundacji Nina Burnewicz. Dodaje, że podczas wystaw będzie można dużo zobaczyć.
4: Mamy eksponaty takie bardzo stare od kolektorów w Ukrainie i eksponaty współczesne, które dotyczą biżuterii i koralików szklanych, ich historia, rozwój i to, co możemy o tym powiedzieć, to widzowie mogą zobaczyć na tej ekspozycji.
2: Wydarzenia odbywać się będą od jutra do 9 września w Bibliotece Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek oraz Teatrze Tłusta Langusta. Recital Zbigniewa Zamachowskiego lub spektakl Co po Grace. Ciepła, błyskotliwa komedia o miłości i stracie z Hanną Śleszyńską w jednej z roli z głównych ról. To propozycje, jakie Poznań przygotował dla seniorów i seniorek na wrzesień. Recital Zbigniewa Zamachowskiego będzie można obejrzeć 9 września o godzinie 16. W repertuarze koncertu znajdą się zarówno autorskie kompozycje tego znanego aktora, jak i interpretacje utworów Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego czy Agnieszki Osieckiej. Spektakl Co po Grace wystawiony zostanie 10 września, również o 16. To kameralna i pełna inteligentnego humoru opowieść o ludziach, którzy po wielu latach stają wobec nowych okoliczności, wspomnień i długo odkładanych pytań. Bilety na recital można będzie rezerwować 25, a na spektakl 27 sierpnia pod numerem telefonu Poznaj Kontakt od godziny 15.30. Ojciec Święty Leon XIV mianował ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Nowy biskup urodził się w Olsztynie, a pochodzi z nieodległego Choziemina w Wielkopolsce. Śluby wieczyste złożył 8 września 1991 roku. Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjął w Obrze 20 czerwca 1992 z rąk biskupa Zdzisława Fortuniaka, a w stopniu stopniu prezbiteratu, także w Odrze z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby 21 czerwca 1993 roku. Pierwszą placówką jego posługi prezbiratu był Lubliniec, gdzie w latach 1993-94 pracował jako wikariusz w parafii świętego Stanisława Kostki, prowadzonej przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Prognoza pogody nam się pięknie sprawdziła. Wczoraj mówiłem, że będzie więcej słońca i wyższa temperatura i faktycznie tak jest. Chmur wprawdzie nie brakuje, rano troszeczkę kropiło, ale nie jest źle. W tej chwili na termometrze 22 stopnie Celsjusza, na barometrze 1007 hektopaskali. Obie te wartości jeszcze wzrosną.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po 12. W związku z tym, co mówiłem, szykuje nam się słoneczne popołudnie. Nie sprawdzałem jeszcze pogody na weekend, ale myślę, że będzie również bardzo zachęcająca do spacerów, czy to pieszych, czy to rowerowych, bo można spacerować na rowerze, czy to do przejażdżek hulajnogowych, czy to po prostu, by wybrać się do lasu bądź na jezioro i łyknąć ostatnie powiewy lata. Chcielibyśmy, żeby lato trwało jak najdłużej, ale w przyszłym miesiącu już się kończy, chyba nawet dokładnie za miesiąc. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym: oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: Nikt nie dostanie się do nieba przypadkowo, po znajomości, ani z powodu wysokiej pozycji społecznej. Ale też nikt nie może uważać się za wykluczonego. Każdy nowy dzień daje człowiekowi możliwość czynienia dobra, ale także zła. Niebezpieczne bywa przekonanie, że moja relacja z Bogiem jest już wystarczająco właściwa. Wtedy łatwo lekceważyć to, czego On naprawdę ode mnie oczekuje. O weselny strój trzeba zadbać już teraz, nawet jeśli dla świata nie jest on zbyt trendy. Pomyśl, czy pamiętam, że choć zaproszenie na ucztę to dar, to weselny strój wymaga mojego zaangażowania.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Clocks to piosenka prosto z wysp brytyjskich, kwartet Coldplay. Zbliża się 12:30, dosłownie za moment zapraszam na magazyn ekonomiczny Piotra Wilickiego, Bilans.
1: Reklama.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Rząd ponownie wprowadził program CPN. Obniżka cen paliw będzie kosztować budżet państwa prawie pół miliarda złotych.
8: O, jest ulga dla ludzi prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu.
7: Susza spowoduje spadek produkcji rolniczej w całej Polsce, ocenia Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
9: W największym stopniu dotknie owoce z drzew, nawet do 20%.
7: Kierowcy znów zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Podwyżka we wrześniu. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
6: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Ponowne wprowadzenie rządowego programu CPN nie wpłynie na wysokość inflacji, ocenia ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Na stacjach paliw w całym kraju od poniedziałku obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Jak podkreśla, obniżka będzie stanowiła chwilową ulgę dla indywidualnych kierowców, ale nie dla przedsiębiorców.
8: VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców, czyli jeżeli ktoś dostarcza pieczywo do piekarni, to czy ten VAT wynosi 23% czy 8%, to jemu tam dużej różnicy nie robi, bo koniec końców i tak ten VAT będzie odliczony. To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu i to jest główny beneficjent, natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza.
7: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Susza spowoduje spadek produkcji rolniczej w całej Polsce, ocenia profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zaznacza jednocześnie, że zmiany klimatyczne powodują, iż susza występuje w naszym kraju co roku. Na antenie Polskiego Radia 24 Sławomir Kalinowski mówił o producentach roślin, którzy najbardziej ucierpią wskutek braku wody.
9: W największym stopniu dotknie owoce z drzew, bo szacuje się, że nawet do 20% zmiana z poprzednim rokiem może nastąpić. W dużym stopniu rzepak, no to nawet do 15%. Zboża w mniejszym stopniu do 5%, ale też owoce z krzewów nieco ponad 5%, co spowoduje w części przypadków ryzyko podwyżek cen.
7: Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. Na każdą podróż należy się ubezpieczyć, przypomina ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński. Na terenie Unii Europejskiej działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można wyrobić za darmo w wybranych punktach w NFZ. Natomiast zarejestrowane polskie biura podróży powinny zapewnić podróżnym pełny pakiet ubezpieczeń. Adam Karpiński mówił, że nawet jeżeli jedziemy na wycieczkę zorganizowaną, warto ubezpieczyć się dodatkowo. Powinno się również pamiętać o wykupieniu usługi transportu medycznego.
10: Pytanie jest, czy właśnie podpisując umowę ubezpieczenia, zaznaczamy tę klauzulę, dodatkowo transport medyczny. To jest jedna z najbardziej istotnych kwestii, którą powinien każdy turysta brać pod uwagę. Nawet jeśli jedzie na zorganizowany wyjazd, to powinien zadać pytanie organizatorowi, czy powinien się doubezpieczyć, bo nie zawsze te podstawowe ubezpieczenia w biurach podróży spełniają wszystkie warunki takie, jakie byśmy chcieli mieć.
7: Temat bezpiecznych podróży powrócił z powodu wypadku, który miał miejsce w niedzielę na Węgrzech. Autokar z polskimi pielgrzymami przewrócił się na autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Ustawa zwana Lex Rolnik odpowiada na rzeczywisty konflikt między rolnikami a mieszkańcami miast osiedlającymi się na wsi. W ten sposób propozycję rządową komentuje profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Na antenie Polskiego Radia 24 Sławomir Kalinowski wskazał, że wieś wciąż musi być postrzegana jako miejsce pracy rolników.
9: Część osób wyjeżdża na wieś, bo chce ciszy, czystego powietrza. Tymczasem każdy powinien zdawać sobie sprawę, że wieś, no to również rolnictwo. To okresowy hałas, zapach nawozów, zapach zwierząt, także przejazdy maszyn. Rolnik musi wykonywać tę pracę. No nie ma innego wyjścia, bo wieś przecież jest przestrzenią życia, ale jest przede wszystkim tym miejscem produkcji, żywności.
7: Sławomir Kalinowski zaznaczył, że częste konflikty na wsi wynikają z braku planów zagospodarowania i nadmiernej ekspansji osiedli mieszkaniowych na terenach rolniczych.
9: I ustawa może łagodzić spory, ale nie usunie na tej głównej przyczyny, niekontrolowanego mieszania się funkcji mieszkaniowych i produkcyjnych. Od wielu lat dopuszczono do budowy domów przy istniejących gospodarstwach w sąsiedztwie obór czy też chlewni, przy drogach wykorzystywanych przez maszyny. No i Lex Rolnik bez uporządkowania przestrzeni to będzie leczył, pudrował pewne skutki, ale nie będzie całkowicie łagodził tych przyczyn konfliktu.
7: Zgodnie z założeniami projektu Lex Rolnik obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu na wsi, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości, łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Kierowcy zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Od 11 września wzrosną stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady Nowy Tomyśl-Konin. Kierowcy aut osobowych zapłacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Co o tym sądzą, powiedzieli Maciejowi Szeferowi z Informacyjnej Agencji Radiowej.
11: Dobrze 41, a nie 45, bo wcześniej wzrastało bardziej.
12: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, a autostradą 3, to wolę autostradą. Autostrada Wielkopolska, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni, jest chyba najlepsza.
13: To koszty już są rzucone na całego, na transport.
14: Bardzo często jeździmy do Wrześni, ale omijamy autostradę.
7: Po zmianie cen 11 września motocykliści zamiast obecnych 20 zapłacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą liczyć użytkownicy pojazdów korzystających z wideotollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem i Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za uwagę. Piotr Wilicki. Do usłyszenia.

Melanie C i Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again. Popołudnie czwartkowe w Poznaniu, popołudnie czwartkowe proszę spędzić z Radiem Emaus. Jeśli macie inne plany, to niech to radio wam towarzyszy. Po prostu mamy coś takiego jak aplikację mobilną, wtedy Radio Emaus możecie wziąć ze sobą wszędzie, nawet bardzo, bardzo daleko. A w naszym popołudniowym programie o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie, o 15.15 konkurs, o 16.10 święci z nieba ściągnięci i o 16.30 serwis kulturalny. Poza tym mnóstwo doskonałej muzyki.

0: pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest czwartek, 20 sierpnia, właśnie minęła 13.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
7: Władze Poznania zachęcają mieszkańców do zastrzegania numeru PESEL. Akcja charytatywna Trzecie Życie Książek już w tę sobotę w stolicy Wielkopolski. Archidiecezja Poznańska zaprasza do udziału w nowennie przed uroczystością Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. W Poznaniu można zastrzec swój numer PESEL. Powodem uruchomienia specjalnego punktu jest ostatni wyciek danych osobowych milionów Polaków. W siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Libelta sprawę można załatwić bez wcześniejszego umawiania wizyty. Dyrektor

0: Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania Bartłomiej Pelczarski mówi, że zastrzeżenie PESEL-u skutecznie zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem naszych danych.
1: PESEL powinien być zastrzeżony cały czas. To powoduje, że nikt nie zaciągnie jakiegoś zobowiązania finansowego na nas. To powoduje, że nikt nie podpisze umowy na przykład na kablówkę czy internet, na nasze dane, ponieważ żeby to zrobić, trzeba zweryfikować PESEL. Zablokowanie PESEL-u powoduje, że tej weryfikacji nie można dokonać. Przy czym pamiętajmy, że zastrzeżenie PESEL-u nie powoduje, że nie możemy iść do lekarza na przykład, albo że nie możemy recepty zrealizować. To wszystko działa. Tylko nie można zaciągnąć na nas żadnych zobowiązań finansowych.
0: PESEL można także zastrzec online za pośrednictwem serwisu gov.pl lub aplikacji mObywatel. Od momentu poinformowania o cyberataku poznańscy urzędnicy zastrzegli już tyle samo numerów, co od początku roku.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia w Poznaniu będzie można wziąć udział w akcji charytatywnej Trzecie Życie Książek. Zebrane pieniądze mają zostać przeznaczone na generator prądotwórczy w krakowieckim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym w obwodzie lwowskim. Potrzebna jest również infrastruktura niezbędna do jego bezpiecznego podłączenia i użytkowania, odpowiednie przewody, zabezpieczenia oraz rozdzielnia, mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Łazienka Poznańska Maciej Krajewski.
3: To jest akcja polsko-ukraińska. W tej chwili trwa proces przygotowania książek. To są książki, które już tutaj u nas mają drugie życie, znajdowane bardzo często w sytuacjach wyrzucania książek na śmietniki niestety. W tej chwili wy możecie dać im trzecie życie, a jednocześnie ochronić życie ukraińskich dzieci.
0: Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16 na podwórku Łazienki Poznańskiej. Można również dołączyć się do zbiórki, wpłacając darowiznę na stronę zbiórki. Przy ulicy Buczka na poznańskim Świerczewie powstaje nowoczesny kompleks sportowy. Umożliwi on nie tylko grę w piłkę nożną, lecz również m.in. w badmintona, tenisa ziemnego czy tenisa stołowego. Na terenie sportowo-rekreacyjnym pojawią się też urządzenia zewnętrznej siłowni, ścieżki piesze i rowerowe oraz elementy małej architektury, ławki, kosze, tablice informacyjne i stojaki rowerowe. Planowane jest również posadzenie kilkunastu drzew.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich. W związku z tym arcybiskup Zbigniew Zieliński zaprasza archidiecezjan do wzięcia udziału w nowennie przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia. Nowenna będzie trwała od 17 sierpnia z odnowieniem przyrzeczeń 26 sierpnia w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jasnogórskie ślub narodu 26 sierpnia 56 roku miały formę 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla narodu polskiego.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Poznaniu zachmurzenie jest małe i umiarkowane, momentami wzrastające do dużego. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jest cieplej niż wczoraj. Maksymalnie będzie dziś 24 stopnie Celsjusza, teraz około 20. Ciśnienie atmosferyczne rośnie. Na barometrze widzimy 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Bernard i Samuel oraz Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabin, Samuela, Sewer i Sieciech mają dzisiaj swoje imieniny. Ciekawe, czy mój znajomy pan Hieronim też dzisiaj świętuje, muszę go zapytać. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam dzisiaj do godziny 17 w kalendarzu czwartek, 20 sierpnia.

Simple Things, o prostych rzeczach śpiewało Joe Cocker. Parę minut temu ktoś mnie zapytał, czy zainstalowanie aplikacji mobilnej Radia Emaus w telefonie jest łatwe. Jest bardzo łatwe, nie trzeba się logować, wystarczy tylko zainstalować ją w telefonie, uruchomić i po prostu słuchać Radia Emaus 24 godziny na dobę. 19 po 13, Ania Dąbrowska teraz.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
8: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: Najświętsza Panna, cóż mogę wam o niej powiedzieć? To moja matka.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Za nieco ponad 3 kwadranse o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie. Dziś będzie o tradycji piwowarstwa i o insurekcji kościuszkowskiej, oczywiście na terenie Poznania. Jak zwykle, jeśli chcielibyście coś dorzucić od siebie do kalendarium, to zapraszam do kontaktu. To Become One, Spice Girls, jedna z niewielu balad tego kwintetu żeńskiego, niestety już nie istniejącego, aczkolwiek dziewczyny, które śpiewały onegdaj w grupie Spice Girls, od czasu do czasu nagrywają jeszcze solowe piosenki, a czasem nawet przyjeżdżają na koncerty do Poznania. Melanie C gościła na pierwszej edycji festiwalu Bittersweet rok temu. Jeszcze jedna ballada, tym razem po polsku, i emisja tej piosenki niech będzie małym suplementem do kalendarium muzycznego, które na antenie Radia Emaus gości codziennie o 10.45. Dokładnie 36 lat temu zespół Lady Punk wydał album Zawsze tam, gdzie ty.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwówek

0: A teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: Czwartek, 20 sierpnia, minęła 14.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Panele dyskusyjne, rozmowy i spotkania. Nowy festiwal dla młodych we wrześniu w stolicy Wielkopolski. Solidarni z Ukrainą. Demonstracja na Starym Rynku w Poznaniu już w tę niedzielę. Klasztor w Lubiniu zaprasza na spotkanie Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. Nowy festiwal Młodosfera zagości w Poznaniu. Już we wrześniu młodzi będą rozmawiać na kampusie UAM Morasco. Podczas 3 dni festiwalowych zaplanowano ponad 40 wydarzeń podzielonych na sesje tematyczne, zapowiada Patryk Krawczyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Poznaniu.
6: Będą warsztaty, będą spotkania, będą strefy chillu i będzie też dużo elementów integracyjnych, silent disco i inne rzeczy. Będziemy rozmawiać między innymi o sztucznej inteligencji, o tym jak wpływa na nasze życie, o środowisku, co młodzi mogą zrobić w tej sprawie. No i przede wszystkim właśnie o tym, jak się angażować i jakie zagrożenia też przy okazji tego angażowania społecznego mogą się pojawić.
5: Festiwal będzie trwał od 11 do

0: Do 13 września. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, ale obowiązują zapisy poprzez stronę internetową. Organizatorzy przewidzieli darmowe noclegi w akademikach UAM dla części osób spoza Poznania.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Partia Razem organizuje w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 18 demonstrację na Starym Rynku w Poznaniu pod pomnikiem Nepomucena. Powodem jest seria napaści na obywateli Ukrainy w Poznaniu i w kraju. W pierwszym półroczu tego roku obywatele Ukrainy złożyli 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. To o ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Co łączy Adama Mickiewicza z klasztorem benedyktynów w wielkopolskim Lubiniu? Tego będzie można się dowiedzieć już w najbliższą niedzielę podczas wyjątkowego wydarzenia Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. W programie zaplanowano nieszpory, koncert Michała Konstrata z zespołem, a przede wszystkim prelekcje na temat tego, co Mickiewicz robił w Wielkopolsce. Spotkanie połączone będzie z prezentacją nowego wydania książki ojca Józefata Ostrowskiego poświęconej właśnie temu tematowi. Emilian Prałat z Fundacji Bonum Adipisci przypomina, że wieszcz przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przyłączenia się do powstania listopadowego.
2: Dlatego przyjeżdża tutaj, spędza 8 miesięcy w Wielkopolsce, nie było go ani w Małopolsce, ani na Mazowszu, więc tu Wielkopolska jest absolutnie wyjątkowa. Tutaj bierze udział m.in. w polowaniu w nieodległym od Lubinia Bielewie. Ten opis polowania miał być źródłem inspiracji chociażby dla polowania z pana Tadeusza.
0: W niedzielę przy lubińskim klasztorze zostanie też odsłonięta tablica poświęcona Mickiewiczowi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Wstęp jest wolny.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
0: 12 września w Warszawie odbędą się obchody 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka zostali beatyfikowani 12 września 2021 roku w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Aktu beatyfikacji w imieniu papieża Franciszka dokonał kardynał Marcello Semeraro. Relikwie obojga błogosławionych są przechowywane w nawie bocznej świątyni.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Czwartkowe popołudnie jest znacznie bardziej pogodne niż ranek i przedpołudnie, a według przewidywań synoptyków niebo do wieczora ma się jeszcze bardziej rozpogodzić. Słońce dziś zajdzie o 26, temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Ten maksymalny poziom odczujemy pewno dopiero około godziny 17. Teraz już 22 stopnie Celsjusza. Rośnie też ciśnienie na barometrze 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Piosenka stała się przebojem, to oczywiście grupa U2, gdyby ktoś nie poznał, piosenka stała się przebojem, mimo że tytuł jest bardzo długi. Stuck in a moment, you can get out of this. No tak, zatrzymałeś się w tym momencie, nie możesz z niego wyjść, czasem tak się zdarza. Prosto z Irlandii piosenka taka nam tutaj zagrała na początek kolejnej godziny popołudniowego programu Radia Emaus, na który serdecznie zapraszam, przy mikrofonie Tomek Wandala.

To legendarni słuchani swingu Mark Knopfler i reszta, czyli grupa Dire Straits. Czerwony autobus przez ulicę mego miasta mknie. Poznańskie autobusy już od dawien dawna nie są czerwone. Wie o tym najlepiej jeden z naszych stałych słuchaczy, pan Roberto, który dzisiaj zasiadł za kierownicą wielkiego autobusu i przebija się przez niezwykle zatłoczone ulice poznańskiej metropolii. Panie Robercie, pozdrawiamy. Proszę udostępnić program Radia Emaus oczywiście pańskim pasażerom. No i pozdrawiam pana bardzo serdecznie.

0: Castorama.
1: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy.

0: Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.
5: Zgodnie z zapowiedzią o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie. Dzisiaj 20 sierpnia w roku 1794, 232 lata temu, w Wielkopolsce wybuchła insurekcja kościuszkowska. Przypomnę, że insurekcja kościuszkowska było to polskie powstanie narodowe przeciwko Rosji i Prusom, które trwało od 24 marca do 16 listopada roku 1794. 157 lat temu poznańscy przedsiębiorcy, bracia Hager, ubezpieczają swój browar parowy przy ulicy Święty Marcin, który został uruchomiony w roku 1849. Po 1876 bracia nabyli sporą parcelę przy ulicy Półwiejskiej 25, tam gdzie teraz mieści się chyba najpiękniejsze centrum handlowe w Polsce. Pierwszy zakład piwowarski powstał na początku XIX wieku przy ulicy Wronieckiej. I jeszcze jedna data, 97 lat temu, w roku 1929 do rejestru handlowego zostaje wpisana spółka Pebeco Polskie Wytwory Beiersdorf S.A. w Poznaniu. Rozpoczyna się budowa nowej fabryki.
4: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Sala wypełniła się dobrymi i złymi. Nie słyszymy w Ewangelii, aby ktokolwiek dokonywał jakiejś selekcji, osądu, kto nadaje się, by być na uczcie. Posłańcy króla zapraszają wszystkich. Jedynym, który może stwierdzić, że ktoś jest uczty godzien lub nie, jest Bóg. Nie nam sądzić, kto się nadaje do nieba, ani kto jest prawdziwym katolikiem. Naszym zadaniem jest zapraszać wszystkich bez wyjątku do kościoła. Jaka jest moja codzienna postawa? Zapraszająca ludzi do kościoła, czy ich z niego wykluczająca?

0: Reklama. Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
1: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.

0: szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Jest czwartek, 20 sierpnia, zbliża się 15.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W tym roku nie będzie regularnych pociągów pasażerskich między Gnieznem a Sławą Wielkopolską. Strażacy z całego kraju w Węglewie w Wielkopolsce ćwiczą reagowanie w trudnych sytuacjach. Zbliża się 13. piknik drezynowy w Świętnie. Przejazd pociągiem między Gnieznem a Sławą Wielkopolską wciąż niemożliwy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Sprawa dotyczy połączenia między Gnieznem a Sławą Wielkopolską. Reaktywacja linii, która ma być obsługiwana przez Koleje Wielkopolskie, opóźni się o kolejny rok. Przypomnijmy, pociągi miały wrócić na tę trasę w grudniu bieżącego roku, jednak tak się nie stanie. Potwierdził to wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak w odpowiedzi na interpelację Łukasza Grabowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Część prac mających na celu przywrócenie ruchu została już wykonana. Wyremontowano między innymi torowisko na odcinku Stawiany Sława Wielkopolska oraz most w Kłecku. Szacuje się, że po otwarciu linią tą będzie podróżować około 1500 pasażerów. Na trasie łączącej Gniezno, Kłecko, Kiszkowo i Sławę Wielkopolską ma kursować dziennie 8 par pociągów. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Strażacy z całej Polski zjechali do wielkopolskiego Węglewa, by ćwiczyć, jak reagować w przypadku nietypowych wypadków i katastrof. To już piąta edycja trzydniowego szkolenia. Jego szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: Strażacy, którzy w środę przyjechali do wsi niedaleko Pobiedzisk, uczestniczą w symulacjach wypadków z udziałem autobusów, samochodów osobowych, a nawet kombajnu. Ćwiczą m.in. wydobywanie cysterny ze stawu za pomocą specjalistycznego sprzętu, czy przeprowadzanie akcji podczas masowego wypadku komunikacyjnego. Choć niektóre ze scenariuszy mogą wydawać się mało prawdopodobne, strażacy przyznają, że

0: Podczas swojej służby spotykali się już z bardziej nietypowymi zdarzeniami. Na miejscu są m.in. przedstawiciele specjalistycznych grup ratownictwa technicznego z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Poznania, a także strażacy z OSP w Czerwonaku, Gąsawie i Swarzędzu. Ćwiczenia potrwają do piątku, do tego czasu okoliczni mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Już następną sobotę, 29 sierpnia w Świętnie, niedaleko Wolsztyna, odbędzie się 13. piknik drezynowy. W wydarzeniu udział weźmie 17 drezyn, wśród nich drezyny ręczne, akumulatorowe, spalinowe oraz rowery szynowe. Nie zabraknie także nowości, zapewnia prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni Jakub Tyszkiewicz.
2: Też taką ciekawostką będzie wizyta u nas kolegów ze Stowarzyszenia Szczech, którzy przywiozą do nas replikę drezyny aż XIX-wieczne. Tak tutaj co roku coraz to nowsze drezyny się do nas zgłaszają właśnie. I oprócz tego atrakcje typowo festynowe, tak tutaj koło gospodyń wiejskich, tutaj sołectwo Świętno, organizatorzy części niekolejowej tutaj jak zwykle wszystko dopinają na ostatni guzik, więc i część gastronomiczna i tutaj atrakcje dla dzieci, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, nie tylko drezyny, ale też można z rodziną przyjść się po prostu dobrze bawić.
1: Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godzinie 15, jednak już od 10 będzie można przejechać się pojazdami. Z kolei o godzinie 16.30 rozpoczną się zawody drezynowe w jeździe na czas. Fundacja Art Cluster zaprasza na kolejną edycję Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu. To cykl bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę Ukrainy. Tegoroczny program obejmuje wystawę, warsztaty i koncert, a także spotkania literackie, spektakl rodzinny oraz dzień performansu z udziałem ukraińskich artystów. Będzie również wykład o szklanej porcelanie, która niegdyś była warta krowę, mówi prezes fundacji Nina Burnewicz.
3: Również po takim wernisażu, po takim spotkaniu z naszymi gośćmi, prezentacja tej ekspozycji, odbędzie się również wykład o tej historii i o krowach i nie tylko. I można będzie porozmawiać z autorką tego pomysłu Margarytą Puchacienko, która również sama zajmuje się tym, że produkuje te szklane koraliki, ale teraz to troszeczkę inaczej już wygląda.
1: Wydarzenia odbywać się będą od jutra do 9 września w Bibliotece Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek oraz Teatrze Tłusta Langusta.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Z minuty na minutę coraz mniej chmur, coraz więcej słońca. Słońce zachodzi 6 minut po godzinie 20, a dane meteo na tę chwilę to 23 stopnie Celsjusza, to jeszcze nie jest maks prognozowany na dziś, i 1008 hektopaskali. Ciśnienie również jeszcze wzrośnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po 15 w kalendarzu Dzień Przywrócenia Niepodległości to w Estonii i Święto Rewolucji Króla i Ludu to święto obchodzone w Maroku. Dziś 20 sierpnia jest czwartek, imieniny świętują Bernard i Samuel.

0: Popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Już najwyższy czas zaprosić Was do zmagań konkursowych. Dziś jak zwykle do odgadnięcia słowo, które nie ma zbyt wielu liter i myślę, że nie będziecie mieli problemu z odgadnięciem. Tym bardziej, że będę starał się Wam po prostu pomóc. Słowo ma 6 liter dzisiaj. Podzieliłem je na 2 człony, jak zwykle zresztą. Odpowiedź do członu pierwszego. Roślina jadalna, jeden ze składników włoszczyzny. Uprawiano ją w celach konsumpcyjnych w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Na teren Polski trafiła w średniowieczu. Obecnie uprawia się jako warzywo. Warzywa ma korzeń, biały korzeń i długie zielone liście. Jest bardzo charakterystyczne. Jeśli kupicie włoszczyznę, to na pewno ta roślina będzie się wyróżniać. To dość długa podpowiedź do członu pierwszego, a człon drugi tego słowa to 3 litery określające małą Adriannę. 71,48, koszt wysłania wiadomości tylko złoty 23. W treści wiadomości proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę wpisać rozwiązanie, którym jest 6-literowe słowo. A do zdobycia dziś powieść, podobnie jak wczoraj, powieść Kona i Guldena, Neron, pierwszy tom trylogii napisanej przez tego bardzo znanego autora powieści historycznych, który ma na koncie m.in. serię o Juliuszu Cezarze, Dżingisanie czy Wojnie Dwóch Róż. Zapraszam do zabawy. 71,48.

Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Boskal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: Najświętsza Panna, cóż mogę wam o niej powiedzieć? To moja matka.
4: To z Radiem Emaus.

0: Radio Maus trwa konkurs popołudniowy do zdobycia pierwszy tom trylogii Neron autorstwa Kona i Guldena. Powieść, książka właściwie dostarczona nam przez wydawnictwo Rebis. Dziękujemy bardzo. A do odgadnięcia sześcioliterowe słowo. Pierwsza część tego słowa trzyliterowa to litery, które określają bardzo charakterystyczną rodzinę, którą można napotkać na przykład we Włoszczyźnie, gdy ją kupujemy w sklepie. Ma korzeń i długie zielone liście. W rosole jest doskonała i w innych zupach zresztą też, tak samo w sałatce. Druga część słowa to również trzy litery określające małą Adriannę. 71-48, zapraszam do zabawy. Konkurs kończymy za około 10 minut.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Porada. Tak właśnie brzmi słowo konkursowe. Gratuluję wszystkim, którym się udało. Dzisiaj nagrodę, którą jest powieść Neron autorstwa Kona i Guldena, wędruje do pani Donaty, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Donato, proszę oczekiwać. Za chwilę wyślę do pani wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi odbioru tejże właśnie nagrody. Porada, bo mała Adrianna to oczywiście Ada, a ta roślina, która ma biały korzeń i długie zielone liście, jest jednym ze składników włoszczyzny, to rzecz jasna por. I tu taka ciekawostka się pojawia, por jest jednym z symboli narodowych Walii. Następny konkurs właściwie już całkiem niebawem, bo jutro o 9:15, na który również serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 20 sierpnia, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Leszno rezygnuje z kamer na ratuszowej wieży. Władze Poznania zachęcają mieszkańców do zastrzegania numeru PESEL. Będzie remont torowiska przy ulicy 28 czerwca w Poznaniu. Kamery internetowe nie wrócą na wieżę leszczyńskiego ratusza. Tak wynika z odpowiedzi Urzędu Miasta na interpelację radnego i byłego prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka. Urządzenia, które od 11 lat transmitowały na żywo obraz z rynku oraz południową panoramę miasta, od dłuższego czasu są nieaktywne. Jak wyjaśnia Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta, magistrat ostatecznie zrezygnował z tego rozwiązania na rzecz rozbudowy miejskiego monitoringu, który skuteczniej dba o bezpieczeństwo.
3: Doskonały obraz z kamer, które umieszczone są niżej i często korzystamy z tych zapisów, aby czy to zgłaszać przestępstwa policji, czy próbować zidentyfikować wandali, którzy zdarzają się czasami tutaj u nas w mieście. Stąd decyzja, aby tych kamer na ratuszu nie przywracać. No nie ukrywam, że one też nastręczały nam trochę technicznych problemów, ponieważ umieszczone były dość wysoko.
2: Według urzędu dawne kamery na ratuszu miały ograniczony zasięg i niewielką wartość promocyjną, a koszty ich utrzymania i serwisowania okazały się niewspółmiernie wysokie w stosunku do faktycznego zainteresowania odbiorców.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznań uruchomił specjalny punkt, w którym można zastrzec swój numer PESEL. Powodem jest ostatni wyciek danych osobowych milionów Polaków. W siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Libelta sprawę można załatwić bez wcześniejszego umawiania wizyty. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania Bartłomiej Pielczarski mówi, że zastrzeżenie PESEL-u skutecznie zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem naszych danych.
4: PESEL powinien być zastrzeżony cały czas. To powoduje, że nikt nie zaciągnie jakiegoś zobowiązania finansowego na nas. To powoduje, że nikt nie podpisze umowy na przykład na kablówkę czy internet, na nasze dane, ponieważ żeby to zrobić, trzeba zweryfikować PESEL. Zablokowanie PESEL-u powoduje, że tej weryfikacji nie można dokonać. Przy czym pamiętajmy, że zastrzeżenie PESEL-u nie powoduje, że nie możemy iść do lekarza na przykład, albo że nie możemy recepty zrealizować. To wszystko działa, tylko nie można zaciągnąć na nas żadnych zobowiązań finansowych.

0: Sal można także zastrzec online za pośrednictwem serwisu gov.pl lub aplikacji mObywatel. Od momentu poinformowania o cyberataku poznańscy urzędnicy zastrzegli już tyle samo numerów co od początku roku. W najbliższą sobotę 22 sierpnia w Poznaniu będzie można wziąć udział w akcji charytatywnej Trzecie Życie Książek. Zebrane pieniądze mają zostać przeznaczone na generator prądotwórczy w Krakowieckim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym w obwodzie lwowskim. Potrzebna jest również infrastruktura niezbędna do jego bezpiecznego podłączenia i użytkowania, odpowiednie przewody, zabezpieczenia oraz rozdzielnia, mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Łazęga Poznańska Maciej Krajewski.
1: To jest akcja polsko-ukraińska. W tej chwili trwa proces przygotowania książek. To są książki, które już tutaj u nas mają drugie życie. Znajdowane bardzo często w sytuacjach wyrzucania książek na śmietniki niestety. W tej chwili wy możecie dać im trzecie życie, a jednocześnie ochronić życie ukraińskich dzieci.
0: Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16 na podwórku Łazęgi Poznańskiej. Można również dołączyć się do zbiórki, wpłacając darowiznę na stronę zbiórki.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Podpisano umowę na remont torowiska przy ulicy 28 Czerwca w Poznaniu na odcinku od Krzyżowej do Hetmańskiej. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: W ramach inwestycji przebudowane mają zostać torowiska tramwajowe wraz z podtorzem, siecią trakcyjną i kablami trakcyjnymi, a także systemami sterowania, monitorowania i ogrzewania zwrotnic. Zmodernizowane zostaną również platformy przystankowe, jezdnie i chodniki. Zaplanowano także zagospodarowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Wykonawcy przed końcem roku muszą przygotować projekt budowlany. Zgodnie z zapowiedziami ruch tramwajów pomiędzy Rynkiem Wildeckim a Hetmańską powinien zostać przywrócony w połowie sierpnia 2027 roku. Zaś wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się w połowie kwietnia 2028 roku. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: W Poznaniu zachmurzenie jest małe i umiarkowane, na termometrze 23 stopnie Celsjusza, a temperatura jeszcze nieznacznie wzrośnie. Ciśnienie jest umiarkowane, 1008 hektopaskali, wiatr wieje z zachodu z prędkością około 20 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Droga, która prowadzi człowieka do Boga, jest jednocześnie drogą kształtowania się naszej tożsamości, lepszego rozumienia, kim jesteśmy i ku czemu, a nie tylko od czego, zostaliśmy uwolnieni przez Bożego Syna. Skomplikowane? To powiedzmy to prościej, do czego dzisiejszy patron miał wielką smykałkę i dlatego ogłoszono go doktorem Kościoła. Otóż ludzie cieszą się z pokarmów, z przepychu, z bogactw, ba, nawet ze swoich wad. Lecz po tym wszystkim zawsze następuje smutek, bo pociecha z rzeczy zmiennych koniecznie musi zmianom ulegać. Nadal nie rozumiecie? To zapalmy świece. Nie jest to przecież czyste, samorodne światło, ale sztuczne. Ono samo spożywa swoje tworzywo i trwa jedynie tym spożywaniem. Gdy zabraknie wosku, światło świecy znika, a zostaje nam co? Tylko dym i ciemność. Dlatego najkorzystniejszą w ludzkim życiu jest wymiana dóbr przemijających na dobra wieczne. Taka jednak wymiana dokonuje się na drodze wymagającej sporego zaangażowania i determinacji. Dlatego święty Bernard z Clairvaux, cysterski mnich i autor przytoczonych tu słów, był nie tylko świetnym, średniowiecznym kaznodzieją, ale także autentycznym świadkiem ewangelicznego rygoru i radykalizmu. Bo jak przypominał swoim współbraciom, którzy zechcieli pójść w jego ślady, tam, gdzie są wielkie łaski, tam też muszą być i wielkie doświadczenia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

kalendarzu 20 sierpnia mamy cytat na dziś. Kiedyś Magdalena samozwaniec powiedziała: idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem. Zostawiam wam ten cytat do przemyślenia. Jeśli chcecie się ze mną swoimi przemyśleniami podzielić, no to oczywiście zapraszam do kontaktu 601 077 033. Teraz zagramy po polsku, zaśpiewa Piasek. Gościnnie pojawia się też w tej piosence Kaja, tytuł utworu Budzikom śmierć. Za 10 minut serwis kulturalny na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Weekend się zbliża, zapraszamy na kolejną porcję koncertów z cyklu Na Falach na scenie nad jeziorem Strzeszynek. Jutro o 20:00 wystąpi Roxy Węgiel oraz Livka. 4 września w sali Pod Zegarem Centrum Kultury Zamek odbędzie się koncert, który zainauguruje jubileuszową 10. odsłonę cyklu Jazz Zamek. Podczas wydarzenia Szymon Osiwierski, kompozytor i pianista, zaprezentuje na żywo swój najnowszy, 3. album studyjny Dare to Fly. Dzień później na zamkowym dziedzińcu wystąpi Legionerka. Od 5 września w Centrum Kultury Zamek zupełnie nowa wystawa Świat jak zielnik. Natura w sztuce od 17 do 21 wieku. Zaproszenia na dziś na godzinę 18 zaprasza Biblioteka Raczyńskich. Tam Klub Książki u Raczyńskich. Dzisiaj opowieść o książce Demon z Samotnej Wyspy autorstwa Edokawy Ranpo. Ta powieść to klasyka japońskiego kryminału. Również o 18 w Bibliotece Raczyńskich spotkanie z pisarką i poetką Agatą Widzowską. Tematem będą jej tomy poezji Pando, Ciąg Bliższy i Kobie Trzewia. I jeszcze jedno zaproszenie na 18, tym razem na Poznańskie Winogrady w Osiedlowym Domu Kultury Pod Lipami. Scena Pod Lipami zaprasza na koncert akordeonowy, zagra Józef Wajdzik. Zapraszamy również do kina Bułgarska 19, tam o 18:00 Drugie Życie, o 18:10 O czym sobie nie mówimy, o 20:00 Zaproszenie i o 20:10 raz jeszcze projekcja filmu O czym sobie nie mówimy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Pił Belekoza to oraz Ramazzotti, rodowity Rzymianin. W Rzymie cały czas panują nieziemskie wręcz upały, ponad 30, nawet 34 stopni Celsjusza. W Poznaniu, w Polsce już fala upałów minęła. Myślę, że lato w tej kwestii powiedziało już swoje ostatnie zdanie. Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus, za kwadrans minie 17.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest czwartek, 20 sierpnia, właśnie minęła 17.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wielkopolska gastronomia pod lupą sanepidu. Nałożono kilkadziesiąt mandatów. Nowy festiwal Młodosfera zagości wkrótce w Poznaniu. Klasztor w Lubiniu zaprasza na spotkanie Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. Kilkadziesiąt mandatów na lokale gastronomiczne w Wielkopolsce. Sanepid, jak co roku w sezonie wakacyjnym, przeprowadza niezapowiedziane weekendowe kontrole restauracji, barów i innych miejsc, w których możemy kupić lub zamówić jedzenie. Od początku sezonu do 26 lipca przeprowadzono ponad 460 kontroli i nałożono 43 mandaty. Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu wyjaśnia, że kontrole obejmują różne zagadnienia.
3: Czystość i porządek w obiektach, stan techniczny pomieszczeń, to czy artykuły spożywcze są we właściwych warunkach przechowywane, czy są sprzedawane z terminem przydatności do spożycia aktualnym, czy prowadzone są rejestry z dobrej praktyki higienicznej, higienicznej produkcyjnej, czy odzież ochronna jest zapewniona pracownikom.
2: Kontrolerzy zachęcają, by konsumenci sami zwracali uwagę na miejsca, w których chcą zjeść. Swoje uwagi mogą zgłaszać do sanepidu. Kontrole lokali potrwają do końca września.
0: Informacje z Poznania.
2: Nowy festiwal Młodosfera zagości w Poznaniu. Już we wrześniu młodzi będą rozmawiać na kampusie UAM Morasco. Podczas trzech dni festiwalowych zaplanowano ponad 40 wydarzeń podzielonych na sesje tematyczne, zapowiada Patryk Krawczyk ze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Poznaniu.
4: Będą warsztaty, będą spotkania, będą strefy chillu i będzie też dużo elementów integracyjnych, silent disco i inne rzeczy. Będziemy rozmawiać między innymi o sztucznej inteligencji, o tym jak wpływa na nasze życie, o środowisku, co młodzi mogą zrobić w tej sprawie. No i przede wszystkim właśnie o tym, jak się angażować i jakie zagrożenia też przy okazji tego angażowania społecznego mogą się pojawić.
2: Festiwal będzie trwał od 11 do 13 września. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe, ale obowiązują zapisy poprzez stronę internetową. Organizatorzy przewidzieli darmowe noclegi w akademikach UAM dla części osób spoza Poznania. Co łączy Adama Mickiewicza z klasztorem benedyktynów w wielkopolskim Lubiniu? Tego będzie można się dowiedzieć już w najbliższą niedzielę podczas wyjątkowego wydarzenia Mickiewicz w cieniu lubińskiej wieży. W programie zaplanowano nieszpory, koncert Michała Konstrata z zespołem, a przede wszystkim prelekcje na temat tego, co Mickiewicz robił w Wielkopolsce. Spotkanie połączone będzie z prezentacją nowego wydania książki ojca Jozafata Ostrowskiego, poświęconej właśnie temu tematowi. Emilian Prałat z Fundacji Bonum Adipisci przypomina, że wieszcz przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przyłączenia

0: się do powstania listopadowego.
1: Dlatego przyjeżdża tutaj, spędza 8 miesięcy w Wielkopolsce. Nie było go ani w Małopolsce, ani na Mazowszu, więc tu Wielkopolska jest absolutnie wyjątkowa. Tutaj bierze udział m.in. w polowaniu w nieodległym od Lubinia Bielewie. Ten opis polowania miał być źródłem inspiracji chociażby dla polowania z pana Tadeusza.
0: W niedzielę przy lubińskim klasztorze zostanie także odsłonięta tablica poświęcona Mickiewiczowi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Wstęp jest wolny.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Partia Razem organizuje w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 18:00 demonstrację na Starym Rynku w Poznaniu pod pomnikiem Nepomucena. Powodem jest seria napaści na obywateli Ukrainy w Poznaniu i w kraju. W pierwszym półroczu tego roku obywatele Ukrainy złożyli 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. To o ponad 30% więcej niż rok wcześniej.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Wieczór w Wielkopolsce zapowiada się pogodny i ciepły. W momencie zachodu słońca za około 3 godziny termometry mają wskazywać 20 stopni Celsjusza. Teraz 24 stopnie Celsjusza jest na termometrze, natomiast na barometrze na razie stabilnie 1008 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po 17 skończył się popołudniowy program Radia Emaus, ale oczywiście Radio Emaus gra dalej. Zapraszam serdecznie za około 10 minut na spotkanie z Maciejem Gładyszem, który zabierze Was w podróż dookoła świata. O 17.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim to Piotr Jóźwik i ksiądz Wojciech Nowicki. 18.23.30 to serwis Radia Watykańskiego. O 21.05 bezpośrednio po apelu jasnogórskim zapraszam na krąg biblijny i o 22.05 lista z mocą. Tomek Wandel, serdecznie dziękuję za dzisiejsze czwartkowe popołudniowe spotkanie. Zapraszam jutro kilka minut po 12. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zawiedzanie Półwyspu Apenińskiego, ale przenosimy się do regionu, którego włoska nazwa brzmi Veneto, a polska Wenecja Euganejska. Region ten leży w północno-wschodniej Włoszech i na pewno każdy z nas o nim słyszał. Jest jednym z najbogatszych regionów Półwyspu Apenińskiego i to nie tylko pod względem ekonomicznym. To także region, w którym panują silne nastroje separatystyczne. W 2014 roku w nieoficjalnym internetowym głosowaniu za odłączeniem się od Włoch opowiedziało się 89% głosujących, a frekwencja wyniosła wówczas 73% uprawnionych do głosowania. Veneto to region o niezwykle bogatej historii, zróżnicowanym krajobrazie, bajecznych widokach i niesamowitej kuchni. Mieszkańcy zarówno dużych miast, jak i mniejszych wiosek są dumni z samego faktu, że tu żyją. Wenecja Euganejska kojarzy się z najpiękniejszymi miastami, czyli m.in. Wenecją, Padwą i Weroną. Tym, którzy kochają przyrodę, region oferuje jedne z najpiękniejszych widoków we Włoszech, głównie ze względu na Dolomity wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także prealpy, góry Lessini, tak zwane Małe Dolomity i chronione obszary naturalne. Ten region to także bursztynowe wybrzeże Lido di Jesolo oraz piękne plaże w letnisku Bibione, kulinarne szlaki i zatopione w winnicach ścieżki prowadzące przez wzgórza Prosecco. Nasze zwiedzanie Veneto rozpoczynamy oczywiście od stolicy regionu, a zarazem największego i najbardziej znanego miasta regionu, czyli oczywiście od Wenecji. To miejsce jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe i niezwykłe, które w 1987 roku zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od lat zachwyca, inspiruje i przyciąga tysiące turystów z całego świata. Wenecja kusi swoją architekturą, klimatem oraz położeniem. Ponadto słynie zorganizowanego rokrocznie karnawału. Początki Wenecji, zwanej często Serenissimą, czyli najjaśniejszą, sięgają prawdopodobnie V wieku. Wówczas liczne wysepki położone na tutejszej lagunie zostały zamieszkane przez Wenetów uciekających tu przed Hunami. Dziś miasto położone jest na 118 wyspach połączonych ze sobą mostami. Dodatkowo wszystkie budynki i domy osadzone są na drewnianych palach zanurzonych w wodzie. Słupy te jednak nie gniją, bo pozbawione są dostępu tlenu. W sumie pod weneckimi budynkami znajduje się ponad 100 tysięcy drewnianych pali. W mieście jest też około 170 kanałów, ponad 400 mostów i około 140 kościołów. Cały tutejszy transport odbywa się drogą wodną. Ludzie przemieszczają się motorówkami, łódkami czy gondolami, a komunikacja miejska to wodne tramwaje zwane Vaporetto. Najsłynniejszym i najbardziej znanym kanałem Wenecji jest oczywiście cieśnina Canal Grande. Ma ona kształt litery S, osiąga od 30 do 70 metrów szerokości, a jej maksymalna głębokość wynosi 5 metrów, no i liczy ponad 4 km długości. Co ciekawe, przerzucono nad nią tylko 3 mosty. Ten najbardziej znany i najczęściej odwiedzany, który jednocześnie stanowi jedną z wizytówek Wenecji, to Ponte Rialto. Jest to najstarszy most w Wenecji i pierwszy, który połączył oba brzegi Canal Grande. Główna przeprawa została tu otwarta pod koniec XII wieku. Wówczas była to jednak przeprawa pontonowa i nosiła nazwę Ponte della Monte. Obecny most kamienny został wzniesiony według projektu Antonio da Ponte i powstał pod koniec XVI wieku. Nawiązywał on do drewnianego mostu z 1255 roku i przez prawie 300 lat był jedynym miejscem, w którym można było przeprawiać się na drugi brzeg Canal Grande. Dziś po obu stronach mostu działają sklepy z pamiątkami, złotem i biżuterią. Innym bardzo znanym weneckim mostem jest Ponte dei Sospiri, czyli popularny most westchnień. Legenda głosi, że zakochani, którzy przepływają gondolą pod tym mostem, szybko wezmą ślub, a pocałunek o zachodzie słońca pod Ponte dei Sospiri gwarantuje dozgonną miłość. Historia tego mostu wcale nie jest jednak tak romantyczna. Powstał on na początku XVII wieku nad Rio di Palazzo i połączył Pałac Dożów z nowym więzieniem. Służył więc jako przejście dla skazańców. Legenda głosi, że przechodzący tędy więźniowie wzdychali ciężko po raz ostatni, spoglądając na miasto przez ażurowe okna mostu, i stąd właśnie wzięła się nazwa Most Westchnień. Centralnym i najbardziej znanym placem w Wenecji jest oczywiście plac Świętego Marka, czyli Piazza San Marco, noszący tę nazwę na cześć patrona miasta. Jego historia zaczęła się w IX wieku i wiąże się z budową pierwszej bazyliki Świętego Marka. W tym czasie plac ograniczał się do niewielkiego obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki. Do obecnych rozmiarów powiększono go pod koniec XII wieku, a większość otaczających go budowli pochodzi z wieku XVI. Napoleon Bonaparte nazwał go najpiękniejszym salonem Europy. Plac otaczają potężne gmachy Procuratie Vecchie i Procuratie Nuove, czyli budynki starej i nowej prokuracji, w których dawniej urzędowali najważniejsi weneccy urzędnicy. Obok Procuratie Vecchie wznosi się 15-wieczna wieża zegarowa Torre del Orologio. Znajdujący się na niej ogromny zegar wskazuje nie tylko godziny, ale także pory roku, fazę księżyca i położenie słońca w kolejnych znakach zodiaku. Nad placem góruje Campanilla di San Marco, czyli dzwonnica Świętego Marka. Pierwsza Campanilla stała tu już w XII wieku i przez kolejne lata była przebudowywana. W 1902 roku wieża się zawaliła i wówczas postawiono ją na nowo. Przy placu Świętego Marka znajduje się chyba jeden z największych i najcenniejszych zabytków w Wenecji, majestatyczna, robiąca ogromne wrażenie, bazylika Świętego Marka. Kościół został wybudowany jako miejsce złożenia relikwii Ewangelisty. Tradycja mówi, że apostoł podczas podróży morskiej do Rzymu zbłądził i zatrzymał się na Lagunie Weneckiej. Tu ujrzał anioła, który przywitał go słowami Pax tibi Marke Evangelista Meus, czyli pokój z tobą Marku, mój Ewangelisto, i wskazał świętemu drogę. Boży posłaniec miał też przepowiedzieć Markowi, że zostanie tu pochowany. Na spełnienie tego proroctwa trzeba było poczekać do IX wieku, a pomogli w tym weneccy dożowie. Patronem miasta był wówczas święty Teodor, a jego szczątki pochowane były w Konstantynopolu. Dożowie stwierdzili, że muszą mieć własne relikwie, by podkreślić rangę i wielkość Republiki Weneckiej. No i wybór padł na świętego Marka, którego ciało z Aleksandrii mieli wykraść dwaj kupcy o imionach Rusticus i Bonus. By tak cenny ładunek nie wpadł w ręce muzułmańskich celników, relikwie schowano w wieprzowym mięsie. Pierwszą świątynię, w której pochowano szczątki apostoła, wybudowano w 832 roku. Jednak w 976 roku budynek wraz z sąsiednim pałacem, rezydencją dożów, uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Nową bazylikę w stylu bizantyjskim i na planie krzyża greckiego wzniesiono w latach 1063-1094. Projekt wzorowany był na konstantynopolskim kościele świętych apostołów. Fasada świątyni to efekt pracy wielu pokoleń artystów. Składają się na nią dwa poziomy arkad, a ponadto wmurowano w nią kolumny sprowadzone m.in. z Ziemi Świętej i z Syrii. Nad głównym wejściem do bazyliki znajduje się balkon z tarasem widokowym zwanym Loggia dei Cavalli, czyli dosłownie Loża Koni. Dlaczego? Ano dlatego, że znajdują się tu posągi czterech rumaków. Ich pochodzenie nie jest do końca znane. Szacuje się, że mogły one powstać między II wiekiem przed naszą erą, a III wiekiem naszej ery. Wiadomo natomiast, że trafiły do Wenecji na początku XIII wieku z Konstantynopola, gdzie wraz z kwadrygą zdobiły wielki hipodrom. Z rumakami związana jest też pewna legenda. Podobno, gdy konie zmieniają miejsce pobytu, upada jakieś mocarstwo. Tak miało być z upadkiem Bizancjum, gdy posągi trafiły z Konstantynopola do Wenecji. Później, gdy za sprawą Napoleona znalazły się w Paryżu, upadła Republika Wenecka. A ostatnio, gdy w latach 80. XX wieku trafiły one do renowacji, a później do muzeum, upadło ZSRR. Wnętrze bazyliki zapiera dech w piersiach. Dzieje się tak za sprawą przede wszystkim licznych mozaik, z których słynie cała świątynia. Najcenniejszym zabytkiem przechowywanym wewnątrz tej świątyni jest Palla d'Oro, czyli złoty ołtarz. Znajduje się on za ołtarzem głównym i ozdobiony jest nie tylko złotem, ale również perłami, szafirami, rubinami i granatami. W bazylice znajduje się także kilka kaplic, w tym najbardziej znana Matki Bożej Nikopeja, Matki Bożej Zwycięskiej. Mieszcząca się w niej ikona pochodzi z XI wieku i została złupiona przez Wenecjan z Konstantynopola. W Bizancjum wizerunek Madonny niesiony był na sztandarach przed cesarzem. A co jeszcze w Wenecji warte jest odwiedzenia? O tym wszystkim już w kolejnym odcinku Dookoła Świata. Dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Serdecznie witamy w popołudniu z przewodnikiem i zapraszamy do tego, żeby wziąć do ręki albo otworzyć na stronie internetowej albo na urządzeniach mobilnych stronę przewodnikkatolicki.pl i poczytać o 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Tyle dokładnie lat minęło, odkąd w 1956 roku te śluby zostały wypowiedziane gromko. Milion albo i więcej osób odpowiadało kilkukrotnie: przyrzekamy. No i my tak ponawiamy ten akt co roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. No pytanie, czy to jest ciągle aktualny tekst, czy... a może już nie?
2: To jest w ogóle wielka historia i my w Polsce mamy chyba taki duży szacunek do tego, żeby rocznicę celebrować.
1: A to bardzo.
2: No ale teraz wiadomo, okrągła, bo 70, tak jak mówiłeś. No i też z tym pytaniem, które zostało przed chwilą przez ciebie postawione, mierzy się ksiądz Artur Stopka w naszym temacie numeru. Czy jest sens do tego wracać? No i tak naprawdę co z tymi przyrzeczeniami, które były i są wypowiadane, no i jak są wcielane w życie? A drugi tekst, który w tym temacie się pojawia, to tak naprawdę sięgnięcie w głąb tych ślubów i Paweł Stachowiak, który rozkłada na czynniki pierwsze tekst i intencje kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak pisze, ten program nie opierał się na tym, żeby szukać zewnętrznych wrogów, żeby pielęgnować krzywdy, których doznaliśmy. Wyszyński chciał, żeby ludzie zobaczyli, że dobro zaczyna się od ich osobistego nawrócenia, a ja jak czytam link do tego tekstu, to myślę sobie o okładce naszej konkurencji, gdzie nie tak dawno temu gość niedzielny, powiedziałem, pisał właśnie o tym, że Ukraina potrzebuje nawrócenia. No, niewykluczone, że. Natomiast zawsze jest tak, że to sami pierwsi powinniśmy się bić w pierś i pytać, czy my przypadkiem nie mamy z czego się nawracać, nie mamy czego w swoim życiu poprawiać.
1: W ogóle to jak zwykle ważne jest znanie czy poznanie kontekstu. Kontekstu dziejowego, bo wracamy do 56 roku. Wiemy, to są poznańskie wypadki, czerwiec 56. To są potem wydarzenia z października. To jest śmierć Stalina, to jest Gomułka, który wraca do władzy. Więc to są przygotowania już powoli. Myśl idzie w stronę milenium chrztu, czy też tysiąclecia państwowości polskiej. Ale też powiedzmy sobie, to jest około 10 lat przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II. Więc jakby trzeba wziąć wszystkie te konteksty, że też sposób myślenia Wyszyńskiego o narodzie, o relacji państwo-kościół i o wielu, wielu aspektach społeczno-religijnych, on jest absolutnie inny niż my mamy dzisiaj, nie? A z drugiej strony jest niesamowita aktualność tego aktu, który no, on wypracował, wymyślił w jakimś sensie, czyli to, że właśnie konstruuje to jako rachunek sumienia. To znaczy mówi tak, trzeba najpierw przyjrzeć się sobie, rozpoznać swoje wady, nie patrzeć tylko na zewnątrz, jak to strasznie jest źle, tak? No bo kiedyś może było źle w Moskwie, a teraz jest źle w Brukseli, w Berlinie i w innych, tak? Więc łatwo jest powiedzieć, przerzucić to na zewnątrz, a Wyszyński mówi, nie, zaglądamy najpierw do własnego serca, no stamtąd zresztą cytując Pawła, możemy powiedzieć Pawła Apostoła, możemy powiedzieć, że stamtąd biorą się wszystkie, właśnie to Pana Jezusa, Paweł Apostoł też do tego potem nawiązuje, przewrotności, zło i tak dalej. Więc myślę, że to bardzo, bardzo ciekawe, oba te teksty, plus jeszcze tekst Eli Wiater, która trochę nam dopowiada, dlaczego akurat Jasna Góra. Nie, to znaczy, dlaczego to miejsce stało się tak ważnym duchowo miejscem dla Polaków, dlaczego właśnie tam Wyszyński zdecydował się na ten akt w 56 roku. No przecież na przykład obchody milenijne i w ogóle no one, tak, Poznań, Gniezno, no to jakby jest naturalne miejsce, a jednak ta duchowa stolica Częstochowa. Dlaczego to odsyłamy do tekstu też Eli Wiater. Także taki jest temat naszego numeru.
2: i temat okładkowy, ale w środku też wiele innych interesujących tekstów. Jezuita Dariusz Piórkowski pyta o wiarę w pluralistycznym społeczeństwie. No znowu, czy nam się to podoba, czy nie, jest tak, że jesteśmy różni. To już nie jest tak, że katolicyzm, chrześcijaństwo mają jakąś wybitnie dominującą rolę. Są ludzie niewierzący, są ludzie wprost niechętni. No i jak się w tym wszystkim odnaleźć? Można mówić, dobrze to już było, widzieć właśnie tylko te zagrożenia, ale można też spróbować sobie z tym poradzić i jak to zrobić, o tym możemy przeczytać w tym artykule.
1: Tak, zwłaszcza, że wydaje się, że bardziej naturalnym kontekstem, w którym Jezus przygotowywał uczniów do ich misji, jest jednak środowisko, nazwijmy to, mniej przychylne, to znaczy po prostu różnorodne, inne. Jeżeli mówi, że mają być solą, jeżeli mają być światłem, mają być jak owce pośród wilków i tak dalej, to znaczy, że Jezus pokazuje, że tak, nie chodzi o tworzenie monolitu. No to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo wiem, że rozwinęła się potem ta idea właśnie tak przesiąknięcia i kultury, i polityki, i życia społecznego przez chrześcijaństwo, takiego pewnego rodzaju monolitu, który stworzył takie środowisko, w którym po prostu już tylko wzrastaliśmy, rodziliśmy się i tak dalej. No i czy powinniśmy tęsknić właśnie do takiego świata, czy po prostu przyjąć takim, jakim jest i realizować swoją misję właśnie w takim świecie, nie utyskując na to, że jest źle, trudno, albo ktoś ustanawia inne prawa lub inaczej wierzy. I dlatego ten tekst wydaje mi się ważny i dlatego zależało mi na tym, żeby Darek Piórkowski ten tekst podjął.
2: Niektórzy mówią, że w Polsce jest jeszcze pod tym względem całkiem nieźle, że tutaj trzymamy się tych tradycyjnych, porządnych wartości chrześcijańskich. No, Tomasz Budnikowski, który pisze dla nas o sytuacji Ukraińców w Polsce, można powiedzieć, zasiewa takie ziarno niepokoju, no bo jak to jest możliwe, że w tym kraju, który właśnie taką miłością, można powiedzieć, stoi, dochodzi do takich aktów wrogości, aktów agresji, aktów przemocy wobec Ukraińców. Coraz częściej o tym słyszymy. No i profesor Budnikowski troszkę dopomina się tutaj o głos Kościoła, że warto byłoby, żeby nasi pasterze, którzy przecież w historii, że znowu możemy sięgnąć do czasów Wyszyńskiego, tak? Ale stać ich było wtedy na odważne gesty. Przecież ten list wysłany do swoich niemieckich kolegów, chociaż nie wiem, czy słowo koledzy byłoby tutaj uprawnione, bo przecież wtedy tak naprawdę nie było praktycznie żadnych stosunków między państwami Polską i Niemcami, a oni mimo wszystko zdecydowali się na coś, co poklasku im nie przysporzyło ani wśród ludzi, bo z tym też był wtedy problem.
1: Ani wśród kolegów,
2: ani tym bardziej wśród władz, ale którzy mieli tutaj swoją, które miały swoją linię programową, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast no absolutnie, tak, to był gest pod prąd i tutaj chyba też powoli sytuacja dojrzewa do tego, żeby coś takiego zrobić.
1: Ale to jeszcze tutaj dopowiem, żeby nie było tylko tak, że my sztorcujemy tutaj biskupów, to profesor Budnikowski zwraca też uwagę, że to, że być może jest pewnego rodzaju też ostrożność w wejściu znowuż w ten temat, trochę wynika z tego na przykład, jak zareagowało społeczeństwo i nie tylko na list z kwestii antysemityzmu i tej rocznicy pobytu Jana Pawła II w synagodze, gdzie no też właściwie biskupi w pewnym sensie poszli pod prąd, zwłaszcza jeśli chodzi o stanowiska, powiedzmy, znaczących polityków. No i no chyba kubeł zimnej wody na głowę to był, nie? Więc kto wie, czy to nie jest trochę przez to taka próba, że może tymi listami nie, może inaczej, więc to tak trochę na drugą nogę, żeby nie było, że tylko mówimy, a powinni napisać, ale też rozumiemy, dlaczego czasami być może idzie to inną drogą, no po prostu.
2: No tak, no to skoro o nogach mowa, to warto by się było poruszać. O nieruchliwej Polsce pisze Piotr Wójcik, bo choć na pierwszy rzut oka nasza kondycja jest całkiem przyzwoita, to jednak na tle innych państw Unii Europejskiej wypadamy słabo. 56% Polaków deklaruje brak aktywności fizycznej lub rekreacji ruchowej w czasie wolnym. To są dane za lata 24-25 i warto byłoby coś z tym zrobić. Oczywiście, jeżeli faktycznie mamy ku temu sposobność i możliwości, bo czasami głowa jest zajęta czymś zupełnie innym i o takich trudnych doświadczeniach też w dziale Sprawy Polskie pisze Karolina Sternal w tym tygodniu. Mamy coraz więcej niesamodzielnych osób starszych, no i to jest coraz większe wyzwanie. Ich opiekunowie, a w Polsce, co tu udawać, najczęściej są to najbliżsi krewni, muszą sobie radzić sami, ponieważ systemowych rozwiązań tego problemu nadal brakuje. Realną pomocą mogą być samopomocowe grupy wsparcia i właśnie o takich sposobach wspierania opiekunów, o ekspertach przez doświadczenie można przeczytać w artykule Karoliny.
1: A ja otworzyłem na tekst Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk chyba o takim naszym marzeniu od zawsze.
2: Mam marzenie.
1: Mam marzenie, żeby ktoś wymyślił jakąś taką tabletkę, która jak się weźmie, to wszystkie problemy świata znikną. Oczywiście z przymrużeniem oka, ale poniekąd tak, bo to współczesny zachwyt nad możliwościami suplementów, diety i poszukiwania właśnie owej magicznej tabletki, która złagodziłaby wszelki ból, w tym także ból istnienia. To od strony psychologiczno-antropologicznej nowe wydanie tego samego pragnienia, które nosili w sercach nasi przodkowie, pisze właśnie nasza psycholożka i nad tym tematem się zastanawia, bo oczywiście, żeby było fajnie wziąć po prostu tabletkę, że wszystkie problemy znikną, ale dobrze wiemy, że życie tak nie działa i medycyna, czy to ta naturalna, czy niekoniecznie, ona może pomóc, wspomóc, a nawet tak się dzieje. No ale to nie jest wszystko.
2: Ostatnio sporo problemów wywołał pewien pomnik, pewien kolos, można powiedzieć. Maryja z Konotopia. To w internecie prawdziwa burza. A po co, a ma co, a ile to kosztowało? Czy nie można było tych pieniędzy lepiej przeznaczyć? I Szymon Bojko.
1: Ja nawet czytałem, że ponoć ta Matka Boża to taka jest nie do końca jednak Boża. Także i takie są komentarze.
2: Różne rzeczy ludzie w internecie wypisują, a Szymon Bojdo pisze o tym, że motyw dla tego typu działań jest zazwyczaj taki sam. Okazać wdzięczność Bogu czy Maryi, a wspólną cechą jest też monumentalność i zazwyczaj kolejny pobity rekord wielkości. O tej najnowszej inicjatywie, ale też o innych, których w Polsce i na świecie znajdziemy sporo. Pisze Szymon, a nasze graficzki sprawiły, że że zostało to zilustrowane właśnie tymi licznymi przykładami. No i faktycznie można sobie odświeżyć wiedzę, można zobaczyć, ale przede wszystkim można nabrać właśnie takiego dystansu do tych wszystkich internetowych dyskusji, chociaż jak wiemy, im dalej od tego, tym lepiej. Może państwo na przykład w ogóle w te bańki nie wpadli, gdzie tam się była okazja pokłócić o te figury.
1: Jeśli się można coś pokłócić, to z całą pewnością się pokłócimy. Myślę, że warto też zajrzeć na ostatnią stronę, gdzie Małgorzata Bilsk rozmawia z Markiem Michalakiem. To był przez kilka lat rzecznik praw dziecka. Temat dotyczy ważnej kwestii, bo kwestii migrantów to oczywiście nawiązanie do orędzia Leona na Dzień Migrantów. On przypada jesienią, ale jeśli mamy żywo w pamięci obrazki z Ceuty nie tak dawno, to wiemy, że pojawiają się problemy i kobiet, także kobiet nieletnich, problem ich wykorzystywania, no bo właściwie one tam są, nie mają żadnej opieki, nikt ich nie, że tak powiem, nie mają żadnego zabezpieczenia, tak, nie? Więc o bezpieczeństwo muszą zadbać same i to niestety wystawia na możliwość także wykorzystania, w tym seksualnego, więc o tym, że papież broni dzieci migrantów, właśnie rozmawia Bilska.
2: Polecamy najnowszy numer przewodnika katolickiego i w wersji elektronicznej, i w wersji tradycyjnej z piękną maryjną okładką. To już staje się kolejna w tym miesiącu.
1: No tak, właściwie chyba tak, druga, nie? Bo tak. W zeszłym tygodniu mieliśmy też...
2: Następna maryjna nie będzie, ale też możemy już zapowiedzieć, że poruszymy bardzo ważny z punktu widzenia osób wierzących, ale też ogółu społeczeństwa temat.
1: A czekaj, to będzie już numer... A to przed wrześniem. I nie chodzi o wojnę.
2: Nie.
1: Zostawiamy z tym niedopowiedzeniem i liczymy, że zajrzycie.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego popołudnia. Piotr Jóźwik.
1: I ksiądz Wojciech Nowicki.
0: Po popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Opublikowano papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężeniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
3: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Vatican News.
2: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Auna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
4: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
2: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
5: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badania obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
6: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu.

0: pragną poprawy życia.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emos. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
4: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Rozpoczynamy naszą audycję. Dzień dobry. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Sokołowski i
5: Paweł Kowalczyk.
4: Bardzo się cieszymy, że państwo jesteście z nami. Cieszymy się, że mamy stałych słuchaczy, którzy bardzo lubią te audycje. Dziękujemy za dobre słowa. Ostatnie nasze dwie audycje troszeczkę były inne od poprzednich, bo pokusiliśmy się i postanowiliśmy, by do opowiadania o ptakach dołączyć też dźwięki tych ptaków, co na pewno urozmaica te audycje. A dzisiaj, panie Pawle, no przedziwny tytuł naszej audycji. Nie do wiary. Kaczka, która budzi zdziwienie nie tylko wróbla, ćwirka. No ja przyznam szczerze, że dla mnie kaczka, no to taka, o, domowa, gdzieś tam po podwórku lata, każdy ją zna, na przykład z babcinnego podwórka, albo też taka dzika kaczka. Kaczka, każda, która nie jest kaczką domową, biegającą po babcinnym podwórku, tylko taką kaczką, która żyje w tak zwanym stanie dzikim.
5: Tak jest. To jest bardzo dobre i trafne rozróżnienie. Chociaż w Polsce żyje 37 gatunków dzikich kaczek, z czego 18 to gatunki lęgowe, natomiast na świecie żyje ich aż 168 gatunków. Najpopularniejszym gatunkiem dzikiej kaczki, tak zwanej dzikiej kaczki, jest oczywiście kaczka krzyżówka. Zarówno w Polsce, jak i w Europie, jak i na świecie jest to najliczniejsza kaczka, która uznawana jest za protoplastę kaczki domowej. Natomiast sama nazwa kaczki krzyżówki pochodzi od niezwykłej zdolności tego gatunku do łatwego krzyżowania się, co naukowcy nazywają zjawiskiem hybrydyzacji, z innymi gatunkami kaczek. Otóż kaczka krzyżówka potrafi tworzyć mieszańce z ponad 20 innymi gatunkami kaczek. Jednak to nie kaczka krzyżówka będzie dzisiejszym bohaterem naszej audycji.
4: No właśnie, no to nawiązując do tego tematu czy tytułu naszej audycji, no to jaka to kaczka budzi to zdziwienie nie tylko wróbla, ćwirka, no i właściwie czym go zadziwia?

0: Ja przypomnę tylko może z naszej poprzedniej, bądź jeszcze poprzedniej audycji, że dzisiaj przewodnikiem naszej audycji będzie Wróbel Ćwirek, bohater kreskówki dziecięcej, który zaznajamiał swego czasu polskie dzieci z różnymi gatunkami ptaków, między innymi właśnie z dzisiejszym bohaterem, który budzi zdziwienie nie tylko Wróbla Ćwirka. Otóż ja specjalnie się posłużyłem tym tytułem, dlatego że za każdym razem, kiedy opowiadam mocno znajomym, bądź przyjacielom, bądź podczas spacerów ornitologicznych o kaczce, która jest naszym dzisiejszym numerem jeden, to ona naprawdę budzi niesamowite zdziwienie wśród ludzi. Podobnie to zdziwienie budzi u Wróbla Ćwirka, który zetknąwszy się z nią powiada: co nie do wiary, kaczka znaczy się gągą? W dziupli, na sośnie, tak wysoko? I ja teraz postaram się rozwinąć to zdziwienie Wróbla Ćwirka. Otóż co nie do wiary kaczka. No, sama nazwa gągą niewiele ma wspólnego z kaczką i trudno tutaj jakieś skojarzenia słowne, jeśli ktoś nie spotkał się z nazwą tegoż gatunku. W dziupli, na sośnie, tak wysoko, nie do wiary. A co odpowiada gągą? Myślałeś, że dzięcioł czarny. Mieszkał tu, ale się wyprowadził. Sami byśmy przecież takie dziupli nie wykuli. Otóż gągą jest o tyle bardzo specyficzną kaczką, powiedzieliby niektórzy, że nawet ekscentryczną, że swoje gniazdo zakłada właśnie w dziupli, którą wykuwa dzięcioł czarny. Dzięcioł czarny wykuwa z reguły dwie dziuple, a nawet trzy, z której w jednym składa jaja i wychowuje młode. Natomiast gągą wykorzystuje właśnie dziuple dzięcioła czarnego do budowy, znaczy do jako miejsce składania jaj, czy jako gniazdo i wychowania młodych. I teraz co w tym niesamowitego? No, to jest dość rzadki przypadek, żeby taka istniała ścisła relacja między, powiedzmy, gatunkami ptaków, które trudno ze sobą powiązać. Naukowcy nazwali to zjawisko, czyli zjawisko zajmowania gniazda, dziupli przez gongoły, czy przez inne gatunki w ogóle ptaków, które to gniazda one nie budują, fakultatywnym pasożytnictwem lęgowym. Nie wiem, czy to jest ładna nazwa, czy brzydka, ale dość skomplikowana. W związku z tym może Państwo ją zapamiętacie. I pamiętamy przy tym, że takie dziwy również w świecie przyrody mają miejsce, jak fakt, iż wróbel ćwirek potrafi zakładać gniazdo właśnie w gnieździe bociana białego, czy nawet orła bielika, czy kani rudej, czy jaskółki dymówki, bądź jaskółki i oknówki. I teraz ten nasz bohater dzisiejszy, czyli gągoł, zamieszkuje z reguły słodkie wody, a więc rzeki, starorzecza, jeziora, w strefie lasów liściastych, czasem stawy rybne, pod warunkiem, że w pobliżu właśnie znajdują się stare dziuplaste drzewa. Co ciekawe, no, dzięcioł, ponieważ jest dobrym lotnikiem, zakłada dziuple nawet 20 metrów nad ziemią, w starych, wysokich drzewach. I ten związek między dzięciołem czarnym a gongołem możemy w Poznaniu obserwować na Dębinie. Tam mamy zarówno, znaczy ja znam dwa miejsca, gdzie co roku dzięcioły czarne wychowują młode i jest to miejsce, gdzie można obserwować praktycznie od momentu, kiedy tylko rozmarzną stawy na Dębinie, można obserwować również właśnie zachowanie godowe gongołów. Dziuple, czy właściwie miejsca, gdzie gniazdują gongoły, wysłane są z reguły trocinami. Jeżeli to są naturalne dziuple, po prostu, które powstają w zmurszałym drzewie, to nawet mają do 2 metrów głębokości, wyłożone są trocinami i puchem ptasim. Warte również uwagi jest to, że owe miejsca lęgowe, czyli dziuple dzięcioła czarnego, mogą się znajdować aż 2 kilometry od wody, która jest jakby podstawowym środowiskiem życia gongołów. Z reguły miejsca na gniazdowanie szuka samica. Samiec po prostu tak dość bezmyślnie za nią podąża. To samo można obserwować, przypatrując się, jak kaczki krzyżówki wybierają miejsce na gniazdo. To, co decyduje o wyborze samicy, to właściwie nie ani głębokość, ani nie jest to głębokość dziupli, ale średnica otworu wylotowego, przez który po prostu samica się musi zmieścić.
1: Tak, ja jestem też zdumiony tym, co tutaj przed chwilą usłyszałem. Gongą zadziwia, ale mam takie przeczucie, że zdziwienie naszego oprowadzacza, że tak powiem, wróbla ćwirka, które naukowcy, jak pan zauważył, parę chwil temu nazwali fakultatywnym pasożytnictwem lęgowym, nie wyczerpuje tej listy zdziwień. Jest ich więcej?
0: Otóż nie, nie wyczerpuje oczywiście tej listy zdziwień. Jest ich dużo więcej i to, co chyba budzi największe zdziwienie, to fakt, iż te maluchy, które się wylęgą na tym 20 metrze nad poziomem morza, muszą z tego drzewa jakoś zejść. I teraz pytanie jest, w jaki sposób one schodzą. Otóż one po prostu wyskakują z tego gniazda, co jest, owa scena jest bardzo skrzętnie wykorzystywana przez wszelkich fotografów, a właściwie filmowców, którzy próbują nagrać sceny z życia gongołów. Należał do nich jako jeden z pierwszych Polaków Włodzimierz Puchalski. I teraz moje zdziwienie też zawsze budził ten fakt, jak to jest możliwe, że przecież działają prawa fizyki przyciągania ziemskiego i że tym maluchom się nic nie dzieje, które wyskakują z tej wysokości 20 metrów. I faktem jest, że ten upadek jest dla nich o tyle bezpieczny, że one ważą niewiele, bo zaledwie 35 gram. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz, że to są piskręta, więc są jeszcze stosunkowo elastyczne. Łatwo jest maluchom ludzkim fikać na nartach koziołki, często, bo mają bliżej ziemi niż ludziom dorosłym. Poza tym mają błony pławne w łapkach kaczych, co też powoduje, że wyłują trochę siłę tego upadku. Ponadto dodaje im odwagi matka, która się nimi opiekuje, ponieważ wydaje taki bardzo specyficzny dźwięk, którym przywołuje je, żeby po prostu zdobyły się na odwagę i wyskoczyły z tej wysoko położonej dziupli. Maluchy zaraz po tym, jak bęcną na ziemię i kilka razy przekoziołkują, zaraz podążają za mamą, która oczywiście zmierza im szybciej, tym lepiej w kierunku wody. Przypomnę tylko, że ta woda może znajdować się w odległości nawet 2 kilometrów od gniazda. Kolejny fakt, który budzi zdziwienie wróbla ćwirka, to, że te maluchy po prostu, jak to jest możliwe, dziwi się nasz wróbelek, że one potrafią od razu pływać, a faktem jest, że potrafią od razu pływać, chociaż nigdy nawet 5 minut nie spędziły na nauce pływania.
1: Można powiedzieć, że są rzucone od razu na głęboką wodę i dają sobie radę.
0: Dokładnie, są rzucone od razu na głęboką wodę, mają sobie bardzo dobrze radę, pływają i nurkują od razu w poszukiwaniu pożywienia, a więc bez kręglowców bądź wodnych roślin. Maluchy usamodzielniają się praktycznie w 100% po 5 do 10 dniach od wyklucia się, chociaż matka wodzi je tak długo, póki stają się lotne. W przypadku, gdyby matki zabrakło, co się czasami może zdarzać, maluchy sobie poradzą bez opieki dorosłych. I teraz warto tutaj, może nie odbiegając zbyt daleko od głównego wątku, powiedzieć, że właściwie ptaki dzielą się na dwie zasadnicze grupy. To znaczy, to są gniazdowniki i zagniazdowniki. Czyli jak sama nazwa jakby wskazuje, ptaki, które nazywamy gniazdownikami, to są ptaki, które do swojego życia w fazie początkowej potrzebują mieć gniazdo, bezpieczne gniazdo, w którym spędzają pierwsze kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt dni. I to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że to są ptaki, które nie są w stanie wyżyć bez pomocy rodziców, czyli bez karmienia ich, i to w sposób bardzo intensywny. Wspominałem kiedyś, że sikorka bogatka potrafi w ciągu jednego dnia ponad 1000 razy karmić młode, więc to też wskazuje skalę przedsięwzięcia, o ile łatwiej mają rodzice piskorą, które stają się samodzielne. Czyli mamy jakby takie dwa podstawowe warunki ptaków, które nazywamy gniazdownikami, a więc one potrzebują mieć gniazdko bezpieczne i potrzebują rodziców, które w okresie początkowym po prostu je intensywnie karmią. Natomiast inaczej jest w sytuacji ptaków, które nazywamy zagniazdownikami, a więc ptaków, które wychowują się poza gniazdem. Cechą wspólną tych wszystkich ptaków jest fakt, że one praktycznie zaraz po wykluciu są samodzielne, czyli potrafią zachować stałą temperaturę ciała, potrafią same zdobywać pożywienie, potrafią same się poruszać. Tak na marginesie gongołu zaraz po wykluciu potrafi skoczyć na wysokość 0,5 metra, czyli 50 centymetrów, więc...

0: świata w przypadku tychże maluchów. Często też pisklęta gniazdowników nie wykluwają się z jajka i są po prostu jeszcze przez jakiś okres ślepe. Ważne również jest to w przypadku gongoła i w ogóle wszystkich zagniazdowników, że konkretnie w przypadku właśnie gongoła jest tak, że samica może znieść nawet 10 jaj i ważne jest to, że młode wykluwają się praktycznie równocześnie. Wręcz co do minuty można by powiedzieć. Dzięki temu jakby nie ma między nimi pewnej dysproporcji i wiekowej, i co za tym idzie wzrostowej, więc cała rodzina po prostu jakby jest w komplecie w ciągu zaledwie kilku minut. Gniazdo, jeszcze raz powtórzę, że zagniazdowniki opuszczają już po pierwszym dniu od czasu wyklucia się. To tyle, jeżeli chodzi o niesamowitość gongołów.
1: No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta niesamowitość jest fascynująca. I z tego gniazda skaczą, i wędrują za matką, od razu potrafią pływać.
0: Pływać
1: od razu. I ten skok 50 centymetrów, to mnie też zachwycił. Starałem się sobie to wyobrazić. Ale panie Pawle, tak na zakończenie, no jak zawsze chcemy trochę scharakteryzować tego ptaka, gdy chodzi o wygląd. Jak odróżnić gongoła od innych kaczek, no i też gdzie i jak najlepiej je obserwować?
0: Znaczy ja może popełniłem mały falsart, mówiąc, że to jakby koniec zdziwień, jeżeli chodzi o kaczkę pod tytułem gongo, bo tak nie jest. Otóż jedną z tych charakterystycznych gongoła jest to, jak brzmi szum jego lotu. Być może się to może wydawać właśnie dziwne, niemniej jednak on jest bardzo charakterystyczny. Otóż gongoł pierwszą lotkę ma stosunkowo dłuższą od pozostałych lotek i to powoduje, że podczas lotu, czy w momencie, kiedy właśnie podrywa się do lotu i zaczyna lecieć, to jest taki bardzo charakterystyczny poświst w powietrzu i naprawdę jest to tak dziwny dźwięk, że jeżeli raz go usłyszymy, powtarzam, to go zapamiętamy na zawsze.

Gongo należy do tych gatunków, które ja określam mianem nie widać, a słychać, ponieważ ten charakterystyczny dla niego świst podczas lotu jest dość donośny, także nie jest to jakiś dźwięk, który po prostu jest ledwo dosłyszalny. I to jest pierwszy z elementów, za pomocą którego możemy go odróżnić, czyli zanim go zobaczymy, to go usłyszymy. Podobnie jest z krukiem, o czym wspominaliśmy już na poprzednich audycjach. Podobnie jest z gęsią gęgawą, która podczas przelotów, które aktualnie praktycznie są już na ukończeniu, również zawsze usłyszymy najpierw jej gęganie, a później ją zobaczymy. Tak jak powiedziałem już kiedyś, jest to jedyny gatunek gęsi, który podczas lotu właśnie wydaje dźwięki pod tytułem gęganie. Czy do tej grupy należy również żuraw, którego klangor roznosi się na kilkaset metrów i też zanim zawsze go zobaczymy, to go usłyszymy. Do tych gatunków należy również dzięcioł czarny, którego walenie w pień słychać na odległość 2 kilometrów w lesie. Tych gatunków jest jeszcze kilka. Także pierwszy element to po prostu, tak mogłoby się wydawać, trudny do zaklasyfikowania dźwięk, jakim jest świst podczas lotu, ale to jest cecha rozpoznawcza gongoła. Kolejny fakt, który może budzić zdziwienie, to fakt jest taki, że właściwie jeśli myślimy, kiedy można obserwować ptaki, jaka to jest optymalna pora, to wszyscy raczej mamy na myśli pogodny, letni czy ciepły świt, kiedy faktycznie najlepiej jest obserwować ptaki śpiewające. Natomiast gongoła, żeby było dziwnie, najlepiej jest obserwować zimą i najlepiej jest go obserwować podczas pełnego dnia, czyli koło południa. Z czego to wynika? Otóż wynika to z tego, że szacuje się, iż parlęgowów gongoła w Polsce mamy zaledwie od 3 do 5 tysięcy, natomiast par, które u nas zimują, szacuje się, że jest od około 22 do 37 tysięcy. Stąd one zimują u nas, więc jakby okres zimowy, no powiedzmy skala od około 37 tysięcy do 3 do 5 tysięcy mówi sama za siebie. Stąd właśnie ta pora nietypowa, czyli zima, to jest okres najlepszy do obserwacji gongołów. Natomiast żerują

0: Gongoły kierują się głównie wzrokiem, czyli prowadzą dzienny tryb życia. Stąd starają się zimą w sposób optymalny wykorzystać światło dzienne. A ponieważ dzień jest krótki, no to ta pora słoneczna również jest stosunkowo krótka. Także tutaj mamy kolejne jakby takie, taką dziwną rzecz, jeżeli chodzi o obserwację ptaków. Także reasumując, myślę, że zachęciłem Państwa do, czy zachęcam do obserwacji gongołów. Tak jak mówię, zapraszam wszystkich, którzy chcieliby je zobaczyć w naturze na dębinę. Przypomnę jeszcze raz ten zestaw może rzeczy, które mogą dziwić zarówno wróbla ćwirka, jak i nas. A więc to jest fakt, że gongoł zakłada swoje gniazdo w dziupli. Z reguły jest to dziupla dzięcioła czarnego, także z reguły również tam, gdzie występuje dzięcioł czarny, występuje gongoł i vice versa, tam, gdzie występuje gongoł, występuje dzięcioł czarny. Kolejna rzecz to wyskoki zagniazdowników, czyli piskląt gongoła nawet z wysokości 20 metrów. Kolejna cecha, która może budzić zdziwienie, to że maluchy są w całości samodzielne, zaraz po wykluciu opuszczają gniazdo, zaledwie dzień po wykluciu się. Potrafią pływać, biegać, hasać, skakać na wysokość pół metra zaraz po wykluciu się i po wyschnięciu.
1: I pomyślę, że to jest kaczka.
0: I pomyśleć, że to jest zwykła kaczka. Niemniej jednak właściwie, tak jak ja staram się Państwa przekonać do tego, nie ma ptaków mniej czy bardziej dziwnych. Wszystkie są bardzo interesujące. Warunek jest tylko taki, że trzeba je bądź bacznie obserwować. I te obserwacje warto pogłębiać po prostu czytając, czy oglądając filmy, czy starając się zdobyć jak największą wiedzę na temat ptaków, która po prostu ułatwia ich rozpoznawanie i też powoduje, że te obserwacje są dużo takie, powiedziałbym, głębsze. No i dzięki którym to obserwacjom my tak jako ludzie też się możemy sporo ptaków nauczyć, powiedziałbym.
1: A ja właśnie wyczytałem sobie, bo sobie otworzyłem tutaj internet, że nazwa gongoła po angielsku to golden eye, czyli złote oko, bo rzeczywiście jak się patrzy na tą kaczkę, to oko jest takie złociste, prawda?
0: Tak, powiem szczerze, że gongoł przez to jest ptakiem bardzo trudnym do sfotografowania, dlatego że to ta żółte oko występuje tylko u samca. I ono jest tak niesamowicie żółte i tak niesamowicie odbiega od całego otoczenia i upierzenia gongoła, bo on jest upierzony na biało i na czarno, że wygląda wręcz jak sztuczne. Więc żeby dobrze sfotografować gongoła, to trzeba go fotografować przed świtem słońca. Znaczy, kiedy słońce jeszcze nie jest na tyle intensywne, że po prostu odbija się mocno od wody, bo wtedy te oczy zawsze wychodzą i one są tak żółte, że są aż nienaturalnie żółte. Ja zrobiłem zdjęć gongoła w koło 3000 i mam dwa dobre zdjęcia gongoła właśnie, gdzie to żółte oko nie jest aż tak żółte, że po prostu skupia całą uwagę patrzącego na zdjęcie.
1: To życzymy Państwu dobrej obserwacji gongoła i też dobrych zdjęć. Jak się dowiedzieliśmy, nie jest łatwo sfotografować tego bardzo arcyciekawego ptaka. Dzisiaj kończymy naszą audycję. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, za obecność, a o gongołach opowiadał pan
0: Paweł Kowalczyk,
1: a przysłuchiwał się i zadawał pytania ksiądz Mariusz Sokołowski. Do usłyszenia w następnej naszej audycji.
0: Dziękujemy, do widzenia.
1: Dziękujemy.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Simonides szybko podniósł głowę, oczekując dalszych słów sługi. Mów, cny maluchu, powtórz jego słowa, niechaj osądzę wrażenie, jakie wywarła na nim ta tajemnica. Chciał wiedzieć wyraźnie i dokładnie, czy ma być, czy też ma się urodzić królem. Zdaje mi się, iż zastanawiał się nad wielką różnicą leżącą w tych zdaniach. Simonides słuchał uważnie. Potem, mówił maluch dalej, powiedziałem mu, co o tej tajemnicy sądzi Ilderim, mianowicie, że w królu tym wypełnią się losy Rzymu. Młodzieniec zarumienił się na te słowa i rzekł, któż, jeśli nie Herod, będzie królem Żydów, póki Rzym stoi? Jakże to rozumiał? Że aby inne rządy powstać mogły, wpierw Rzym upaść musi. Simonides patrzył czas jakiś na okręty kołyszące się na wodzie i ich cienie, a podniósłszy oczy, zakończył rozmowę. Dosyć, maluchu, wiem, co chciałem. Zjedz wieczerze i gotuj się z powrotem do palmowego gaju. Trzeba, abyś młodzieńcowi dopomógł w jego przedsięwzięciach. Przyjdź tu rano, dam ci list do Ilderima. Potem przyciszonym głosem, jakby sam do siebie rzekł, może i sam będę w cyrku. Gdy maluch po wypowiedzeniu wzajemnych błogosławieństw opuścił taras, Simonides rzekł, odnieś jedzenie, Estero. Wypełniła polecenie i na rozkaz ojca zajęła swoje zwykłe miejsce przy poręczy jego krzesła. Bóg jest dobry dla mnie, bardzo dobry, rzekł gorąco Simonides. Zwyczajem jego jest osłaniać się tajemnicą, a jednak czasem pozwala nam dojrzeć i zrozumieć drogi swoje. Stary jestem i wnet może będę musiał odejść, ale teraz, w 11 godzinie dni moich, w chwili, gdy nadzieja moja zdawała się obumierać, zsyła mi obietnicę wzmacniającą moje siły. Widzę wielką część drogi już przebytą i takie okoliczności, że zaiste zbliża się jakoby odrodzenie całego świata. Wiem też, dlaczego dane mi było zgromadzić tak wielkie bogactwa. Znam ich cel i przeznaczenie. Zaprawdę, dziecię moje, czuję w sobie nowe życie. Urodził się król, ciągnął dalej. I musi już być bliskim połowy życia ludzkiego. Baltazar mówi, że był dziecięciem na łonie matki, gdy go widział, składając cześć i dary. A Ilderim utrzymuje, że minęło już w grudniu 27 lat od chwili, gdy Baltazar z towarzyszami przybył do namiotu i prosił o ukrycie przed Herodem. Wkrótce więc ukaże się król. Dziś, jutro, nadejdzie dzień jego. O święcie, ojcowie Izraela! Ileż szczęśliwości mieści się w tej nadziei. Już słyszę łomot padających muru więzień i powszechny bunt przeciw dawnemu porządkowi rzeczy. Ziemia otwiera swe łono i pochłonie Rzym. Narody oddychają i wznoszą hymn wolności, bo oto nie ma już światowładnej Romy. I cóż, Estero, słyszałaś kiedy co podobnego? Na samo wspomnienie ogarnia mnie poetyckie uniesienie i zapał Miriamy i Dawida. Myśli moje przykute zwykle do cyfr i zajęć wyrobnika pełne są radosnego gwaru cymbałów, dźwięku harf i krzyków, którymi otaczający witają nowego króla na tronie. Ale nie czas jeszcze oddawać się takim myślom. Trzeba, aby, gdy przybędzie, zastał tyle pieniędzy i ludzi, ile ich będzie potrzebował jako człowiek urodzony z niewiasty. Dlatego też iść musi zwykłymi

0: ludzkimi drogami, jak ty i ja. Aby zachować pieniądze, musi mieć straż i kraty. Aby wojować, musi znaleźć wodzów dla swych zastępów. Czy rozumiesz mnie, dziecię moje? Czy widzisz, jaka droga otwiera się przede mną i młodzieńcem naszym Panem? Na końcu tej drogi przyświeca nam obu chwała i zemsta i... Tu wstrzymał potok wyrazów, uderzony samolubstwem zamiarów, w których ona nie miała żadnego miejsca, ani udziału, ani korzyści. Dodał więc, całując ją: szczęście dla dziecka twojej matki. Ona milczała ciągle. Wtedy Simonides przypomniał sobie, że nie każdy zapatruje się na rzeczy jednakowo i że to, co jednego cieszy, drugiemu wydaje się strasznym. Przypomniał sobie wreszcie, że była dziewczyną. O czym myślisz, Estero? Rzekł zwykłym tonem. Jeśli masz jakie życzenie, to wypowiedz je, póki jeszcze władza w moim ręku. Władza, jak wiesz, to przemijająca istota, a skrzydła jej zawsze są rozwinięte do lotu. Z prawdziwie dziecinną prostotą odpowiedziała: poślij po niego, mój ojcze, poślij dziś po niego i nie pozwól, aby szedł do cyrku. Ach, tak, rzekł przeciągłym głosem i spojrzał znów na rzekę, gdzie cienie, ponieważ księżyc skrył się za szczyt góry, stawały się coraz ciemniejszymi. Czy mamy zajrzeć w serce Simonidesa i ujrzeć, że go boleśnie zraniło uczucie zazdrości? A jeśli ona na wieczność pokochała młodego pana, myśl ta powracała uparcie, chociaż nie chciał jej przyjąć, tłumacząc sobie, że jest za młoda. Wiedział, że ma lat 16. Pamiętał dobrze ostatni dzień jej urodzin. Byli w ten czas w warsztacie okrętów, bo spuszczano na wodę nową galerę, a żółta flaga oznaczająca jej zaślubiny z falą morza nosiła napis Estera. Dzień ten spędzili razem. Jakże miłe zostawił wspomnienie. Dziś rzeczywistość zrobiła mu niespodziankę, bo chociaż wiemy, że są rzeczy nieuniknione, rzeczy, które się spełnić muszą, niemniej nadejście ich jest nam przykre. Są to najczęściej rzeczy tyczące nas samych. Czy że się starzejemy, czy, co gorsza, że musimy umrzeć. Jedna z takich bolesnych rzeczy zakradła się do jego serca jeszcze jak cień. A przecież dość rzeczywista, aby wydrzeć z piersi westchnienie podobne do jęku. Nie dość, że młoda dziewczyna w całej krasie wieku miała zostać jego niewolnicą, ale jeszcze miała mu złożyć w darze uczucia swego serca, których siłę i urok znał jej ojciec tak dobrze, bo dotąd były tylko jego udziałem. Złowroga potęga, która zwykła nas dręczyć obawami i troską, nie czyni tego połowicznie. W tej chwili starzec nie czuł nic prócz bólu i zapomniał o swym wielkim zadaniu i tajemniczym królu, a pytał swej córki z drżeniem: czemu, Estero, nie mam pozwolić, aby szedł do cyrku? To nie jest miejsce dla syna Izraela, mój ojcze. Skądże wzięło się u ciebie takie rabinistyczne zapatrywanie, Estero? Czy to wszystko? Pytanie trafiło w samo serce, które tak głośno odezwało się o swe prawa, że na razie nie zdołała odpowiedzieć. Dziwne i przyjemne uczucie ogarnęło ją całą. Młodzieniec otrzyma majątek, rzekł starzec serdecznie, biorąc jej rękę. Będzie miał okręty i pieniądze, wszystko, Estero, wszystko. A przecież nie czułbym się ubogim, bo miałbym ciebie. Ciebie, której miłość tak podobna do miłości Racheli. Powiedz mi, dziecko moje, czy i to on posiędzie? Pochyliła się nad nim i oparła twarz o jego głowę. Powiedz, Estero, nie lękaj się. Świadomość uczyni mnie silniejszym, bo w świadomości tkwi także siła. Wyprostowała się na to wezwanie i rzekła, jakby była uosobieniem prawdy. Uspokój się, ojcze, nie opuszczę cię nigdy. Gdyby on nawet miał posiąść miłość moją, pozostanę na zawsze twoją służebnicą. To rzekłszy, złożyła pocałunek na jego ręku. Co więcej, mówiła dalej, widok jego jest mi miłym, a głos pociąga serce i drżę, gdy myślę, iż jest w niebezpieczeństwie. Ale miłość bez wzajemności nie może być doskonała, dlatego czekać będę w spokoju, pomnąc, żem twoją córką. Jesteś mi prawdziwym błogosławieństwem Pana. Mając ciebie, Estero, będę bogatym, choćbym wszystko inne utracił. A i to przyrzekam na święte imię Pana, że nie pozwolę, abyś miała cierpieć.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Reklama.
3: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa serdecznie. Jeszcze chyba w czasie naszym wakacyjnym, nie?
1: Tak, to jeszcze jest czas tak, wakacyjny, my to nagrywamy jeszcze przed wakacjami, proszę
2: przed
1: Państwa.
2: Wakacjami.
1: Ale Państwo już są pod koniec wakacji, bo według mojej rozpiski to 20 sierpnia dzisiaj jest.
2: 20 sierpnia.
1: Dla tych, którzy słuchają oczywiście w pierwotnym, premierowym czasie tej audycji. A my, no jak w te wakacje, już od kilku tygodni omawiamy psalm 34.
2: 34, a dzisiaj wobec tego, skoro jest 20, to mamy świętego Bernarda. Akurat doskonale pasowałby on tutaj do tej treści, którą jeszcze w tej końcówce tegoż psalmu 34 chcemy tak troszeczkę sobie porozważać. Zapraszamy Państwa wobec tego, Panie Hubercie.
1: Lektura trzech wersetów od 18 do 20. Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
2: Ale wie Pan co? Czy dobrze Pan przeczytał? Werset 7, bo rozpoczął Pan od 17, a pominął 18.
1: Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć
2: o nich
1: wygładzić.
2: Tak? Ja to mam jako 17, o dziwo. Ale potem brakuje mi, wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.
1: To jest 17 właśnie u mnie.
2: A, czyli mamy, widzę, to rzeczywiście. Pewien mały szczegół, proszę Państwa.
1: Mamy, proszę Państwa, inny układ wersetów.
2: Tak, zresztą teraz tak patrzę w komentarz i rzeczywiście jest tutaj stwierdzenie, że inni przestawiają wersety 18 i 17. Także troszeczkę się zaniepokoiłem. Natomiast sięgniecie Państwo do audycji sprzed tygodnia, to od razu złapiecie wątek, nie? Ja może tak, jak mam tutaj u siebie, że tę siedemnastkę, którą omawialiśmy według mojego tutaj rozkładu, to była u Pana chyba osiemnastka właśnie, że oblicze zwraca się przeciw źle czyniącym. O tym mówiliśmy właśnie w ubiegłym tygodniu. Już tak bardzo szybko na sam koniec, ale to myślę, że to Wam było zupełnie zrozumiałe, jeżeli tak powiedzmy zwróciliśmy większą uwagę na werset sam 16. Co to znaczy, gdy Bóg zwraca swoje łaskawe oblicze na sprawiedliwych, na tych, którzy dobrze czynią, no to wtedy w tym momencie mamy odwrotność, że ci, którzy czynią źle, no nie mogą spodziewać się łaskawości Pana w taki generalny sposób. Jak wiemy, powiedzmy czasowo to Bóg pozwala na jakieś zło po to, żeby grzesznika nawrócić, daje mu pewną szansę, ale jeżeli grzesznik nie przedstawia zainteresowania zmianą swojego postępowania, no to prędzej czy później Bóg musi to przerwać, bo nie może tolerować zła bez końca. Jeżeli Bóg by nie reagował na zło, to zło by się wyłącznie umacniało, no bo wtedy taki grzesznik no to nabierze podwójnie błędnego zdania, a zarazem zdania, które no bezczelnie kpi sobie z Pana Boga, bo albo po pierwsze Pan Bóg zobojętniał na zło i dlatego się nim nie zajmuje, albo po drugie nie ma mocy zwalczenia zła. Oba zdania są bluźniercze wręcz i dlatego jeżeli Pan Bóg nie reaguje na zło w sposób natychmiastowy, to dlatego właśnie, jak pisze święty Piotr w jednym ze swoich listów, właśnie daje czas na nawrócenie, żeby człowiek zreflektował swoje postępowanie i widząc tę czasową łaskawość Pana Boga, żeby jednak chciał się nawrócić. Jeżeli jednak

0: jednak nie przewiduje tego, bo mówi, no rzeczywiście Boga nie ma, głupiec w sercu swoim mówi, że nie ma Boga, to będzie miał też psalm 50, bodajże trzeci chyba. Jeszcze będziemy też o nim mówić, chociaż on już występował chyba, ta sama treść była w psalmie albo 13, albo 14, już do końca nie pamiętam. To mieliśmy do czynienia z faktem, że Bóg jednak no prędzej czy później będzie reagował na zło, które czyni człowiek, bo zło nie może pozostać bezkarne. Tu też Państwu przypominam to, co już tam też wielokrotnie wspominaliśmy. Ta bezkarność, nie, znaczy ta, weźmy to karanie Boże, bo to jest prawda, że Bóg ma prawo karać i rezerwuje sobie prawo do karania, ono ma zawsze jednak wartość korekcyjną, nie wartość niszczącą, tylko korekcyjną, ale może objąć nie tylko nawet to życie doczesne, ale też Bóg, odkąd wiemy, czy wierzymy zwłaszcza w czyściec, to może tego zupełnie spokojnie dokonać w czyśćcu. I nawet gdyby nam się wydawało, że gdzieś tam znamy człowieka złego, który umarł spokojnie, nic mu się nie stało, moi drodzy, nie pomstujmy na Pana Boga. Bóg doskonale wie, co czyni. I jeżeli ktoś taki, powiedzmy, no nawet mimo swojego zła, jednak zdąży uchronić się od potępienia wiecznego, czyli od piekła, to będzie miał jednak potężny czyściec, bo wszystko musi być Bogu oddane. Sprawiedliwości Bożej musi być oddane. I dlatego w niektórych przypadkach Pan Bóg nie spieszy się z karaniem za życia doczesnego, czyli z takim ustawieniem człowieka w życiu doczesnym wreszcie na tych torach, które wiodą ku zbawieniu. W swojej mądrości jednych, wobec jednych stosuje tego typu sprawy, wobec drugich nie. I jeżeli nie stosuje, to znaczy, że zostawia ten czyściec, znaczy tę konieczność odpokutowania za uczynione zło na czyściec. A zapewniam was za świętym Augustynem, 100 razy lepiej jest cierpieć tu na tej ziemi, niż w czyśćcu. Kary czyśćcowe są naprawdę karami okropnymi. Tam już nie ma żadnej możliwości ucieczki i trzeba przyjąć te kary, które są w całości, dosłownie w całości. Święty Augustyn, o ile się nie mylę, gdzieś mawiał, że jeden dzień pokuty tutaj na tej ziemi warty jest 100 lat czyśćca. Po prostu, tam się tak to wszystko spotęguje, że naprawdę bardzo Państwa zachęcam też, wszystko, co czynicie jako dobro, a zwłaszcza wasze cierpienia, nie zapomnijcie ofiarować za wasze własne grzechy. Bóg to z radością przyjmuje. Każdy wasz trud, każda wasza praca, każde wasze poświęcenie, to może być bardzo dobrze ofiarowane za te grzechy, które dosłownie codziennie popełniamy. To już mówiliśmy o tym tydzień temu, proszę Państwa. W pierwszym akcie pokuty mamy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To są wszystko długi, które Bóg nam liczy. My o tym może zapominamy, ale Bóg jest absolutnie doskonały i zna każdą sekundę naszego życia. I tych długów my sobie dosłownie każdego dnia przysparzamy potężnych. Więc jeżeli to nie będzie odpukotowane, to zdecydowanie nie ma szans na dostanie się do nieba, jeżeli gdzieś tam ten czyściec nie zostanie nam. Dosłownie, jak mówi Pan Jezus, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosika. To są słowa Pana Jezusa. Kościół Święty, myślę, że z ogromną dozą słuszności przypisuje je właśnie sprawiedliwości Bożej wykonanej właśnie w czyśćcu. Natomiast mamy stwierdzenie tutaj, wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności, to oczywiście ludzi sprawiedliwych, tych, których mieliśmy, o których mówiliśmy w wersecie 16, to już było w ubiegłym tygodniu. A więc uwolnił od wszystkich przeciwności. Proszę zobaczyć, że będziemy mieli w konfrontacji ten werset z wersetem 20. Bo werset 20 rzuca nam bardzo ładne światło na werset 18. Bo Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. Sama treść tego tekstu jest bardzo wartościowa, bo zobaczcie, autor powtarza tę tezę, którą wielokrotnie w Starym Testamencie mamy zawartą. Ja wam teraz sobie nie przypomnę, musiałbym naprawdę szukać, czy to w psalmach, czy to w prawie pańskim, że Pan Bóg nie szczędzi przeciwności tym, którzy są Mu wierni. To tak sobie teraz uświadamiam i nawet moim parafianom, gdzie akurat teraz trochę mam posługę, tam u nas na Podolanach mówię, moi drodzy, ziemia, dopóki tu żyjemy, to nie jest niebo. Czy jesteśmy sprawiedliwi, czy grzeszni, musimy przechodzić przez trudności, jakiekolwiek trudności trudności. Tak, dlaczego musimy? Ponieważ te trudności przypominają nam, czy problemy, czy jakieś cokolwiek mamy, jakieś cierpienia, czy smutki. No, nie wspomnę o tragediach, ale powiedzmy jakieś próby od Pana Boga, które gdzieś tam On dopuszcza na nas, one stale mają nam przypominać, że żyjemy na ziemi, a nie w niebie. Gdyby życie było bezproblemowe tutaj już na ziemi, to zawsze lubię zadać moim parafianom, zresztą sobie też, pytanie, a czy pragnąłbym wtedy w ogóle nieba, skoro taki byłbym szczęśliwy tutaj? Zobaczcie, czasami to mi się tak zdaje, to ciągle lubię się uśmiechać na to, bo wtedy właśnie sprawdza się to, co chyba już wam kiedyś też gdzieś tam wspominałem, że zobaczcie, tak psioczymy na to życie tutaj doczesne. Zawsze gdzieś mówię, o jak mi trudno, jak to, jak tamto i tak dalej. Tu choroby, tu problemy, tutaj cierpienia i to jeszcze nie moje własne, jeszcze moich bliskich i tak dalej, czyli ludzi, na których mi tak bardzo zależy. I ostatecznie biorąc, zadajcie sobie pytanie, spieszymy się do nieba, czy się nie spieszymy? No się nagle okazuje, że wszyscy chcemy żyć tutaj. I teraz widzicie Państwo, no mamy tyle tych problemów i zobaczcie, jak słabiuteńka jest nasza wiara. A przecież wiemy, że w niebie będzie życie absolutnie bezproblemowe. To będzie sama pełnia szczęścia. Tam już nie będzie dosłownie nic, co dotyka nasze życie tutaj doczesne. I zobaczcie, dlaczego my się tam nie spieszymy. Dlaczego nie modlimy się, Boże, daj już mi, żebym przeszedł z tego życia do życia wiecznego, daj mi niebo. A zobaczcie, jak gwałtownie reagujemy, kiedy gdzieś tam słyszymy o śmierci, a ktoś powie, no to wiesz, rzeczywiście Bóg mu okazał łaskę. O rety, co za oburzenie, bo umarł, bo przedwcześnie odszedł, bo to, bo tamto. No, jesteśmy tak przywiązani do życia doczesnego, do tego świata, mimo tych wszystkich bolączek, jakie ten świat ze sobą niesie, to jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni i widzicie, każdy z nas sprawdza swoją wiarę, jakaż ta wiara jest naprawdę nędzna. To gdybyśmy mieli wiarę świętego Pawła, który zawsze mówił, o wiele lepiej jest mi być z Chrystusem, a jeżeli zostać tutaj, to dlatego, że to jest dla was konieczne, że to jest wam pożyteczne, to dlatego tutaj pozostaje. To samo miał święty Marcin, wielki biskup, który też mówił, bardzo chcę już być z Panem, ale jeżeli trzeba, Panie, to jeszcze pozostanę na ziemi, by zrobić to, czy tamto. Więc zobaczcie, jak słabiuteńka jest nasza wiara. Stąd też ten werset 18, proszę Państwa, Pan ich wysłuchał i uwolnił od przeciwności, nie oznacza, że życie nasze jest bez przeciwności i nie oznacza, że Bóg to czyni natychmiast. I o tym nam zaraz powie werset 20. Na razie tylko jeszcze zobaczymy to tutaj stwierdzenie, że Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Śliczny werset, który wyraźnie mówi o tym, jak szybko i jak pewnie, w taki pewny sposób człowiek zaskarbia sobie łaskawość Bożą, kiedy szczerze żałuje za swoje grzechy. Ten powrót, zresztą Pan Jezus miał kilka przypowieści właśnie, zwłaszcza ta słynna przypowieść ze świętego Łukasza o synu marnotrawnym, tak właściwie de facto o miłosiernym ojcu. Potem u świętego Mateusza o zagubionej owce, czy zagubionej drachmie, kiedy mówi wyraźnie, że większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. To też trzeba dobrze rozumieć. Nie znaczy to, że mamy grzeszyć, by czynić radość Panu Bogu, bo się będziemy nawracać. Wtedy by nie było żadnego głębokiego nawrócenia. A tylko takie nawrócenie przynosi Bogu radość, czyli absolutna niechęć popełnienia nowych grzechów. Bo to jest właśnie prawdziwe nawrócenie. I to wywołuje rzeczywiście radość nieba ogromną. Tutaj mamy to piękne to stwierdzenie, że Pan jest blisko wszystkich skruszonych w sercu, czyli normalnie tych, którzy wiedzą, że upadają, ale nie akceptują tego i szczerze Boga przepraszają. Ci skruszeni mogą być również skruszeni swoimi problemami. A więc ci, którzy widzą, jak są słabi, jak są nędzni, jak bez pomocy Pana Boga nic nie mogą. Taka postawa bardzo szybko przybliża dobrego Boga właśnie do nich, do tych skruszonych w sercu. I wybawia złamanych na duchu, czyli to są właśnie ci, którzy nagle stwierdzają, że problemy, które są w ich życiu, ich przerastają. I jak to mówi jedno z naszych przysłowiów, bez Boga ani do proga, czyli niczego nie będą w stanie zrobić bez pomocy Bożej. Tym Pan Bóg z radością przychodzi na natychmiastową pomoc. I potem macie właśnie werset 20 jako komentarz do 19 i weryfikacja 18, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego. Tu macie wyraźny, znaczy dowód. W tekst wyraźnie napisany, że Bóg nie szczędzi trudnych momentów życia również tym, którzy dążą do Niego. To nie jest tak, że życie ludzkie jest usłane sielankami, różami.
1: Nie mamy takiej automatycznej ochrony.
0: Nie mamy. Oczywiście, że nie. To będzie dopiero w niebie właśnie. Dlatego to, co wam mówiłem przed momentem. Pan Bóg dopuszcza, dopuszcza, powiedzmy, jakieś zło na nas, jakieś trudne momenty, smutki, cierpienia, problemy. To, co nazywamy tak normalnie krzyżami, po to byśmy zawsze pamiętali, że na tym świecie życie bez tego jest niemożliwe. Ale tutaj dodam pewien bardzo ważny nowy wątek, proszę Państwa, bardzo cenny. Jeżeli z Was kogoś spotka coś takiego, to nie buntujcie się przeciwko Panu Bogu, bo stracicie całą wartość tego. Raz, że Pan Bóg Wam tego nie ujmie, ponieważ jeżeli Bóg nam coś zadaje, co może być trudne, co może stanowić dla nas jakieś wyzwanie, to tylko czyni to dla naszego dobra wiecznego. A więc chcę, abyśmy się przez to doskonalili, czy to w zaufaniu do Niego, czy to w wytrwałości, czy to w modlitwie. Pan Bóg chce, byśmy zawsze z każdej sytuacji wyciągali maksimum dobra. I dlatego właśnie, jeżeli dopuszcza na nas coś, to zawsze w kierunku uczenia nas tego, co stanowi największą wartość życiową człowieka, czyli nasze otwarcie na samego Boga, bo On już dalej resztę będzie czynił. I dlatego też to stwierdzenie, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, jeżeli macie w sobie tę głęboką wiarę, nigdy nie będziecie tego uważali za zło, za powód do tragedii, do rozpaczania, do narzekania, do wyzywania, do kłócenia się z Panem Bogiem, bo wtedy naprawdę, proszę Państwa, stracicie wszystko. Raz, że to będzie trwało, cierpienie, które jest nieakceptowane wewnętrznie, jest cierpieniem podwójnym, podwójnie ciężkim, bo Bóg tego nam nie wycofa, ponieważ Bóg nie obawia się żadnego człowieka. Nawet gdyby człowiek bluźnił przeciwko Bogu, Bóg tego nie wycofa, bo Bóg w swojej mądrości doskonale wie, co robi. I dlatego też nie warto, naprawdę bardzo, bardzo Was odsądzam od jakiegokolwiek buntowania się wobec Pana Boga, jeżeli cokolwiek gdzieś tam na Was spadnie, bo dobry Bóg wie, że to będzie ostatecznie służyło naszemu dobru. No i ta końcóweczka, że ze wszystkich jednak Pan wybawia. Czyli zobaczcie, wszystko kiedyś ma koniec. Ma koniec. Ostatecznie są takie sprawy, które kończą się dopiero ze śmiercią. To jest prawda. Ale większość z tych spraw przechodzi, kiedy Bóg widzi, że daliśmy sobie radę z nimi w taki sposób, jak Bóg to widzi, czyli wzmocnienia duchowego, większego zaufania do Boga, wytrwałości w wierze, dobroci, czyli że to, co służyło jako trudne, było trudne, to jednak okazało się czymś pozytywnym, to zdecydowanie Bóg to kończy, bo Bóg nie ma radości w tym, żebyśmy my cierpieli, byśmy się smucili. Tak jak rodzic nie ma radości, gdy jego dziecko kochane płacze. No oczywiście, że nie. I robi wszystko, żeby to dziecko zostało uwolnione. Natomiast nieraz trzeba taki czas, ażeby właśnie dziecko powoli doroślało i dlatego Bóg przez pewien czas na to właśnie dopuszcza. To mi się też znowu przypomina taki tytuł piosenki, nie wiem kto ją śpiewał, ale to chyba nawet nie jeden piosenkarz, to jest te bardzo ładne słowa, what doesn't kill you make you stronger, nie? Czyli to, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Akurat śliczne słowa są też właśnie. I to warto gdzieś tam sobie też to zapisać, że gdy coś na nas spadnie i damy sobie z tym radę, jeżeli nas nie powali, a Bóg nigdy nie daje różnych problemów ponad nasze siły, to nas tylko może wzmocnić. Tylko nas może wzmocnić. Ale teraz...
1: Tak, przedłużyliśmy właśnie tę pierwszą część audycji, ale i ona się w końcu kończy, skoro wszystko się kończy. Usłyszymy się za kilka minut ponownie.

0: Rynek biblijny.
1: Proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy. Kończymy ten psalm 34, czytając ostatnie trzy wersety. Strzeże on wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan uwalnia duszę sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieka. Mam nadzieję, że tym razem już mieliśmy tę samą kolejność.
2: Tak, teraz już była ta sama kolejność.
1: To jest końcówka tego psalmu.
2: I proszę Państwa, niby słowa bardzo, już w sumie bardzo proste, one tchną tak ogromną nadzieją. Zobaczcie dwukierunkowość tego, czyli łaskawość i życzliwość Pana Boga dla tych, którzy są Mu wierni i którzy chcą mimo tych różnych trudności pozostać Mu wierni. No i w tym momencie również odpowiedź Pana Boga na zło, które człowiek czyni. I mimo tego, że Bóg poddaje go jakimś próbom, również po to, żeby go zachęcić do przemiany życia, to się nie dokonuje, no to ostateczny koniec będzie jednak jednoznaczny. Zawsze mi się to podoba, że Bóg po pierwsze nigdy nie ma strachu przed obwieszczaniem nam tego, co się ludziom może nie podobać, co wywołuje strach, co wywołuje niezadowolenie, ale taka jest prawda. Bóg zawsze stoi za prawdą, bo On sam jest prawdą. I dlatego obojętnie, jak my będziemy na tę prawdę reagować, Pan Bóg tę prawdę przedstawia. A po drugie właśnie fakt, że ją przedstawia zanim ona zacznie funkcjonować. Czyli jak bardzo uczciwy jest Bóg wobec nas, że nas lojalnie uprzedza o skutkach postępowania. Jeżeli ktoś postępuje dobrze, będzie miał nagrodę. Jeżeli ktoś postępuje źle, niestety musi doczekać się tej Bożej sprawiedliwości, która normalnie w tym języku naszym nazywa się karą, bo jest to zasada działania Bożej sprawiedliwości. I więc Pan Bóg, często słyszymy w innych tekstach Pisma Świętego, że nie ma względu na osoby. Gdybyście chcieli sobie wypisać to zdanie i gdzieś poszukać, gdzie ono jest, ono się chyba kilkanaście razy w Biblii pojawia. Bóg nie ma względu na osoby i nie będzie patrzył, kto, kim jest, jakie funkcje pełnił, jaki miał wiek, gdzie żył, czym dysponował, tylko będzie oceniony na podstawie swoich własnych uczynków. I tak mamy od 21 właśnie to pozytywne stwierdzenie. Strzeże on wszystkich kości jego. Jego to znaczy tegoż człowieka sprawiedliwego i ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. Co jest bardzo pięknym tekstem, bo zobaczcie w relacji do wersetu 20, gdzie Bóg nie szczędzi nam trudnych momentów życia, ale to jest ten właśnie taki ładny, pośredni, ale wyraźny biblijny dowód, że nigdy Bóg nie pozwala, aby złamały nas różne przeciwności. Jeżeli gdzieś się okazało, że człowiek się załamał, to znaczy, że zabrakło mu zaufania do Pana Boga. Zabrakło. Ponieważ mówię, jeżeli wierzymy, Bóg nigdy nie daje nam trudności ponad nasze siły. Te wersety akurat, przynajmniej ten jeden, który mi się przypomina, dotyczą bardziej pokus, ale też, i no pokusa też jest jakąś formą trudności. To możemy spokojnie rozszerzyć i powiedzieć, że nigdy Bóg nie pozwoli na to, aby załamał się ten, kto jest przez Niego próbowany tą czy inną trudną sytuacją życiową. I jeżeli mówię, tak się dzieje, to znaczy, że nam tej ufności zabrakło, więc albo byliśmy za bardzo wpatrzeni w siebie i w swoje możliwości, albo żyliśmy na tyle daleko od Pana Boga, że człowiek w ogóle tych spraw z Bogiem nie skojarzył i wtedy po prostu został sam. Bóg szanuje nasze wolne wybory. Jeżeli ktoś nie woła go w trudnościach, no to znaczy, że Bóg oczywiście też nie będzie mu z butami w jego życie wchodził i nie będzie pomagał tak długo, dopóki człowiek o to nie poprosi. Tu nie chodzi o to, by Pan Bóg sycił się naszymi błaganiami. Pan Bóg nas do niczego nie potrzebuje. Ale prośba człowieka to jest uznanie pierwszego przykazania, że Bóg może wszystko, że Bóg jest Bogiem wszechmocnym, Bogiem mądrym i Bogiem kochającym, czyli zainteresowanym jakością naszego życia. I modlitwa to jest właśnie oddziaływanie nasze na tych trzech poziomach w relacji do Pana Boga. I w tym momencie, kiedy człowiek się modli, Bóg natychmiast przystępuje do interwencji. Choćby tylko do tego, by go podtrzymać, bo jeszcze mu nie zabierze cierpienia, ale da siłę do podtrzymania. Da nadzieję, że to, co człowiek przechodzi, będzie służyło jakiemuś dobru, które nadejdzie. Albo też człowiek się wydoskonala w cierpliwości, znosząc to wszystko, co gdzieś tam go dotyka. I to jest to stwierdzenie, które jest treścią tej linii drugiej, że żadna z nich nie ulegnie złamaniu, czyli nie załamie się człowiek, który swoje zaufanie w Bogu pokłada. Bo nawet wtedy, kiedy mówię, Bóg nas dotyka czymś trudnym, zawsze jest gotów i trzyma wyciągniętą rękę. Ale nie zmusi mojej ręki, żebym ja tę moją w nią wsadził bez mojej zgody. Tu już muszę mieć zgodę. I tą zgodą jest właśnie moja modlitwa. Ja wtedy Panu Bogu mówię, Boże, pomóż mi. I wreszcie mamy 22, to już jest z kolei odwrócenie tego, więc człowiek, który mimo różnych ostrzeżeń, te ostrzeżenia mogą iść bardzo różną drogą, słowem, myślą, są teksty Pisma Świętego, które mówią, że przez sen się Bóg objawia, różne sploty sytuacyjne, spotkania z ludźmi, Bóg przemawia na bardzo różne sposoby, ale przemawia tak, by człowiek wiedział o tym, że Bóg kieruje do niego specjalnie swoje słowo, zwłaszcza wtedy, gdy człowiek błądzi i gdy to zło popełnia, to Pan Bóg przez jakiś czas wysyła mu ostrzeżenia. Jeżeli człowiek nie zamierza się poprawić, po pewnym czasie jednak musi spodziewać się tegoż, co jest naturalnie sprawiedliwością Bożą. Ja nie mówię o odwecie, bo odwet ma w sobie coś niedobrego, coś, na co Pan Bóg by nigdy się, do czego by się nigdy nie posunął. To znaczy do satysfakcji, że cierpi ktoś, kto przeciwko niemu zawinił. Bóg nigdy do takiego czegoś nie dąży. Ale sprawiedliwość tak. Bo trzeba odpokutować za to, co człowiek uczynił w sposób głupi, nieprzemyślany, a zwłaszcza w sposób, przynajmniej minimum na poły zatwardziały, jeżeli te ostrzeżenia od Boga odbierał. Nie? I dlatego w tym momencie właśnie trzeba gdzieś tam to życie swoje bardzo, bardzo reflektować. Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, a więc kto popełnia zło, ten odcierpi skutki tego, co uczynił. Tu mi się akurat przypomina, proszę Państwa, jeden bardzo przykry tekst, znaczy konkretnie to był chyba z proroka Jeremiasza, czy z Ezechiela, już teraz nie pamiętam, czy może nawet z Lamentacji. Chyba z Lamentacji. Jeszcze też przynajmniej, gdzie Izraelici permanentnie przez ileś wieków doprowadzili do bałwochwalstwa, czyli usunęli kult prawdziwego Boga, a zaczęli oddawać cześć obcym Bogom. I już odpamiętam proroka Ozeasza i Izajasza, Bóg ich ostrzegał, że będą was gnębić ci, których bożkom wysłużycie. To jest niesamowicie wartościowe. Czyli wy oddajecie cześć bożkom krajów, które kiedyś na was napadną i będą was gnębić w imię tych bożków, którym wy oddawaliście cześć. I to jest pewien ogromny sarkazm Pana Boga, bo mówi, odrzuciliście mnie, oto tutaj Jeremiasz, odrzuciliście źródło wody żywej, a wzięliście sobie stare popękane cysterny, które nie mają wody, albo ta woda, która w nich jest wodą zatęchłą. Czyli woleliście pić ścieki, niźli korzystać ze źródła wody żywej, którym jest Bóg. A więc wzięliście sobie wasze bałwany i te bałwany sprowadzą na was klęskę, bo mówi Bóg, ja to spowoduję, że przyjdą do was ci, których bożki czcicie i oni wam dopiero pokażą, co to znaczy groza obcego panowania. I oni to zrobią w imię tych bożków, którym wy też cześć oddajecie, bo oni będą oczywiście przypisywać całe zwycięstwo swoim własnym bożkom. I cały clue, cała szydera będzie polegała, czy ta szydera tej sytuacji będzie polegała na tym, że ci, których wy czciliście, okażą wam najwyższą pogardę, czyli ci rzekomi bożkowie, którzy wysłali na was z ich własne sługi. I wy będziecie cierpieć wtedy tak ogromną gorzkość, bo w tej pełni sytuacji zobaczycie pełnię waszej głupoty, którą wy oddawaliście cześć bałwochwalstwu. To jest akurat taki wymiar społeczny. W wymiarze indywidualnym, to już tu, proszę Państwa, każdy człowiek odcierpi według zasady, to tu z kolei Księgi Mądrości, która mi się też przypomina, kto czym grzeszy, tym będzie karany. To jest bardzo ważna zasada i ona jest zasadą prawdziwą. I warto sobie zwrócić uwagę na to. Przykładowo, jeżeli ktoś obmawia stale kogoś i nie zamierza się poprawić, to sam zostanie obganany potężnie i wtedy sam zobaczy skutki tego, co robił, kiedy będzie cierpiał, bo ktoś inny wyrządził mu krzywdę, powiedzmy, na jego imieniu. I w tym momencie...
1: Oko za oko, ząb za ząb trochę.
2: Z tym, że to nie jest kwestia...
1: Tylko w trochę innym ujęciu, tak.
2: A ja bym chciał dodać, że to nie jest również celowe działanie Boże. Nie. To jest to, co dzisiaj, no nie powinienem tego tu mówić, proszę Państwa, ale to jest dzisiaj tak szalenie popularne, kiedy mówimy karma wraca. Nie, bo to słowo karma to nie jest, to pochodzi z hinduizmu. Dla nas hinduizm jest religią fałszywą. Natomiast mi chodzi o pewną zasadę, że zemści się to, czym ty się posługujesz, zemści się na tobie. Nie? I to tutaj, proszę Państwa, no jest to sprawa bardzo ważna. Byśmy wiedzieli, jakiekolwiek zło używamy, ono gdzieś tam po jakimś czasie, ale zwłaszcza przeciwko bliźniemu, przeciwko miłości bliźniego, to ono skupi się na nas nie z zemsty Bożej, ale z pouczenia Bożego, by nie robić tego, co człowiek robi sam. Tu się Państwu przyznam, chyba już też o tym mówiłem, ale podam przykład z mojego kapłańskiego życia. Kiedy byłem święcony lat temu 40 bodajże jeden, tak, to tam młody gzik, byłem napełniony mądrościami seminaryjnymi i to pamiętam w mojej pierwszej parafii, w moim kochanym, dobrym Rawiczu, do tej pory pamiętam tę spowiedź, kiedy zupełnie niepotrzebnie wyzwałem pewną kobietę, chyba była troszkę starsza ode mnie, ale ja wtedy miałem 25 lat, ona też była młoda, a już nie powiem tam o co, ale było to głęboko niesprawiedliwe. Co prawda mówię na moje usprawiedliwienie, to już była 6 godzina spowiadania, prawie bez przerwy, bo to była uroczystość świętych Piotra i Pawła i to wypadało w niedzielę. To pamiętam też, jak dzisiaj to o 6 rano poszedłem na mszę świętą, to znaczy do spowiedzi, a wyszedłem z konfesjonału o godzinie 1:00, no tam była powiedzmy chwila na śniadanie czy na odprawienie mszy świętej, ale ludzi było takie mnóstwo, że rzeczywiście człowiek był dosłownie pijany ze zmęczenia. To było takie pierwsze starcie z ogromem wysiłku spowiedziowego, ale pamiętam, jak ja tę kobietę upokorzyłem. I proszę Państwa, odpowiedź Pana Boga nie dała na siebie, no czy powiem, długo czekać. Parę lat, kiedy już byłem proboszczem w moim małym Czerlejnie kochanym, który zawsze wspominam z radością i których no, mieszkańców moich byłych parafian gorąco pozdrawiam. Ale sam byłem u spowiedzi i wyzwał mnie pewien franciszkanin w czasie spowiedzi świętej na placu Bernardyńskim. To już było lat też grubo ponad 30 i to pamiętam do dzisiaj. Po prostu wyzwał mnie i powiedział, że on mi prawdopodobnie rozgrzeszenia nie da, bo on nie wie, czy ja żałuję. Dał mi rozgrzeszenie, to ja mówię, bo to akurat nie jest tam, ja mogę powiedzieć akurat, nie chodziło, nie mówię o grzechach, tylko mówię o jego reakcji. Czułem się tak straszliwie upokorzony, no byłem rozgniewany niesamowicie i gdy wychodzę z kościoła, od razu mi ta sytuacja się przypomina. To jest ewidentnie działanie Boże. A pamiętasz, co zrobiłeś ileś lat temu tej biednej kobiecie? Pamiętasz to? To teraz zrobisz, odcierpij to, co zrobiłeś jej. I mówię sobie, Boże, jak ja Ci dziękuję, że Ty mi to przypominasz. To jest tak przewspaniała nauka, byś tego już nigdy więcej nie zrobił. Ale chyba teraz mamy...
1: Kończymy, tak. Skończyliśmy akurat ten psalm i skończyliśmy audycję.
2: Całą audycję, okej,
1: tak, oczywiście,
2: dobrze.
1: Więc
2: dobrze.
1: Tak, już musimy stawić kropkę.
2: Zapomnijcie Państwo o tym, co Wam mówiłem teraz, ale tak przemyślcie to sobie, bardzo wam polecam. Zobaczcie, to, co uczynimy jako krzywdę bliźniemu, wraca do nas w tej czy innej postaci wraca.
1: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, jak to tak. Powtarzamy w znanym przysłowiu, a tymczasem dziękuję już Państwu za dzisiejsze spotkanie.
2: Tak, ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Michał.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Krąg biblijny.

audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Uważaj, to nie są.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Opublikowano papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdelmulawiec, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężeniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
4: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Vatican News.
3: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Aouna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
5: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
3: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
6: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badanie obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
7: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Jezus stoi sam wobec tych, którzy zebrali się razem. Oni są grupą, mają siłę wspólnoty, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Przemawia jeden, reprezentujący wszystkich. Jezus odpowiada sam, nie wdaje się w spór. Pokazuje, że wszystko zaczyna się od miłości. Nie można naprawdę kochać Boga, gardząc bliźnim, ani kochać człowieka bez źródła miłości w Bogu. Tych dwóch przykazań nie da się rozdzielić. Miłość jest fundamentem. Daje siłę większą niż przewaga tłumu. Daje odwagę, by pozostać wiernym, nawet wtedy, gdy większość myśli inaczej. Pomyśl, skąd czerpiesz?

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 18. Naprzeciw domu Simonidesa, po drugiej stronie rzeki, wznosił się pałac, który miał być dziełem słynnego budowniczego króla Epifanesa i odpowiadał pojęciu, jakie w ogóle o tego rodzaju budowlach mieć możemy. Mur okalający całą wyspę wzdłuż wybrzeża wybudowany był w podwójnym celu, bo miał chronić i od wylewu, i od nieprzyjaciela. Czynił jednak całe to miejsce posępnym i nikt nie lubił stale tu przebywać. Z tego powodu zbudowano dla legatów rzymskich inną rezydencję na zachodnim stoku góry Sulpius, poniżej świątyni Jowisza. Nie wszyscy wierzyli, aby niezdrowe położenie miało być powodem opuszczenia pałacu. Przeciwnie, utrzymywano, że pałac na górze był większym niebezpieczeństwem, bo był obwarowany tak potężnymi murami, że zwano go twierdzą. To przypuszczenie miało wiele prawdopodobieństwa, tym bardziej, że pałac na wyspie nie był nigdy zupełnie opuszczony. Przeciwnie, utrzymywano go w stanie świetności i gościły w nim przejeżdżające przez Antiochię znakomitości jak konsulowie, wodzowie lub sąsiedni królowie. Ponieważ w całym tym gmachu jedna tylko obchodzi nas komnata, pozostawiamy resztę wyobraźni czytelnika, jeśli zechce zwiedzić ogrody, łaźnie, korytarze i cały labirynt komnat aż do pawilonów na dachu. Komnatę, do której teraz wejdziemy, nazwano by dzisiaj salonem. Była obszerna, posadzka lśniła marmurem, a światło wpadało oknami zaopatrzonymi kolorową miką zastępującą dzisiejsze szyby. Jednostajność ścian urozmaicały posągi Atlasa i jego cór w rozmaitych postawach, podtrzymując gzyms zdobny niezmiernie urozmaiconymi arabeskami i mieszaniną barw niebieskiej, zielonej, purpurowej i złotej. Wkoło ścian biegła sofa z indyjskiego jedwabiu i wełny kaszmirskiej. Umeblowanie stanowiły stoły i stołki dziwacznego egipskiego kształtu. Niech więc Simonides myśli o oczekiwanym królu i układa, w jaki sposób mu dopomoże, a Estera niech śpi wśród złotych snów. My przejdźmy most na rzece, wnijdźmy bramą bacznie strzeżoną, mińmy iście babilońską liczbę krętych korytarzy i wejdźmy do owej złoconej komnaty. Od stropu zwiesza się 5 świeczników, po jednym w każdym rogu, a piąty, największy, w środku. Świeczniki te, niby piramidy lamp płonących, rzucały jaskrawe światło na demoniczne oblicze atlasów i różnobarwne ozdoby gzymsu. Wkoło stołów zgromadziło się około 100 osób, którym musimy się przypatrzyć. Wszyscy byli młodzi, niektórzy jeszcze nawet chłopcy. Bez żadnej wątpliwości są to Italowie, a najwięcej Rzymian, bo mówią czystą łaciną i noszą suknie, jakich używają w domu mieszkańcy wielkiej stolicy nad Tybrem. Tuniki ich o krótkich rękawach nadają się wybornie do klimatu Antiochii, a krój ich wydaje się szczególnie wygodnym w dusznej atmosferze komnaty. Togi i suknie, niektóre purpurą lamowane, leżą na sofie, gdzie niegdzie wśród tych szat widać śpiących, wygodnie rozciągniętych młodzieńców. Czy ich powaliło zmęczenie po skwarnym dniu, czy hojne na cześć Bachusa libacje, nie chcemy rozstrzygać. Gwar tu nieustanny. Słychać czasem wybuchy śmiechu, to głośne oznaki gniewu lub radości, ale wszystko przygłasza stuk czy odgłos dziwnie dla nieobeznanego brzmiący. Przybliżywszy się do stołów, zrozumiemy tajemnicę, bo zebrane tu towarzystwo zabawia się ulubioną grą w kości lub w warcaby. Któż są ci goście? Miły Flawiuszu, mówi jeden z grających, trzymając kość w palcach. Widzisz moją suknię tam, na sofie, naprzeciw nas. To całkiem nowa suknia, a sprzączka, która ją spina na ramieniu, jest ze szczerego złota i duża, jak moja ręka. To i cóż, widziałem takich dużo. Może twój płaszcz nie stary, ale nie jest też wcale nowy. Cóż zresztą, nic tylko dałbym tę suknię temu, kto by mi pokazał człowieka wiedzącego wszystko. Ba, jeśli tylko tyle, to możesz go mieć taniej, bo wskażę ci tu kilku, nawet takich, co purpurę noszą, a podejmą się uczynić ci zadość. Grajże, wygrałem. Czy tak? Na Jowisza, no i cóż, czy zagramy jeszcze? Dobrze, niech i tak będzie. Jaka stawka? Sesterc? Niech będzie. I grali dalej. Gdy blask dzienny począł walczyć ze światłem lamp, siedzieli jeszcze przy tym samym stole. Należeli, jak większa część towarzystwa, do świty konsula. Bawiąc się, czekali na niego. W czasie powyższej rozmowy nowe towarzystwo weszło do sali i zbliżyło się ku głównemu stołowi. Nowo przybyli wracali widocznie z jakiejś uczty, bo kilku zaledwie trzymało się na nogach. Jeden w wieńcu na głowie zdawał się być przewodniczącym, a może fundatorem całej zabawy. Nie zdawał się być pijanym. Głowę niósł wyniośle, krew rumieniła mu usta i policzki. Oczy świeciły jasnym blaskiem, ale sposób, w jaki niósł togę, był trochę zazuchwały jak na człowieka trzeźwego. Szedł śmiało ku stołowi, robiąc miejsce swemu otoczeniu z pewną bezwzględnością. Gdy stanął i spojrzał na grających, wszyscy rzucili się ku niemu z głośnym okrzykiem powitania. Mesala! Mesala! Ci, co byli dalej, powtórzyli ten okrzyk ze swego miejsca. Za chwilę całe towarzystwo zbliżyło się ku środkowi sali. Mesala przyjął to na pozór obojętnie, mimo to jednak pragnął skorzystać z tej sposobności i przekonać wszystkich, jak bardzo był lubiany i z jakich przyczyn. Zdrowie twoje, Druzusie, rzekł do najbliższego gracza. Pozwól mi swojej tabliczki na chwilę. Podniósł do oczu woskową tabliczkę, przeliczył zapisane zakłady i rzucił je z pewnym rodzajem wzgardy na stół, mówiąc: denary i tylko denary, moneta rzeźników i fornali. Na co to Rzym schodzi, gdy wnuk Cezara czuwa noce całe, aby mu nędzny denar fortuna przyniosła? Potomek Druzusa zaczerwienił się po uszy, a otaczający zagłuszyli jego odpowiedź, śpiesząc do stołu wśród okrzyków na cześć Messali. Mężowie znad Tybru, odezwał się Messala, odbierając kubek z kośćmi od stojącego obok młodzieńca. Kto jest ulubieńcem bogów? Rzymianin. Kto narodom nadaje prawa? Rzymianin. Kto prawem miecza panuje nad światem? Tu już całe towarzystwo wyprzedziło go w odpowiedzi i zawołało chórem: Rzymianin! Rzymianin! A przecież, rzekł powoli, aby uwięzić ich uwagę, a przecież jest ktoś lepszy od najlepszego Rzymianina. Zamilkł i wstrząsnął dumnie głową, a gdy towarzysze milczeli, powtórzył pytanie. Czy słyszycie, jest ktoś lepszy od najlepszego Rzymianina? Powiedz jego imię, nazwij go. Słuchajcie, rzekł, gdy okrzyki przycichły. Ten, który do doskonałych przymiotów Rzymianina dodaje doskonałe przymioty człowieka wschodu. Ten, który zwycięzców zachodu uczy sztuki korzystania z wschodnich dobyczy, słowem uczy rozkoszy wschodu. Na Apolina przecież ten najlepszy to jeszcze zawsze Rzymianin, zauważył ktoś wśród głośnego śmiechu i oklasków, świadczących, że przemowa Messali zajęła wszystkich. Wschód, mówił dalej, nie zna bogów, ale za to wielbi wino, kobiety i fortunę, a najwięcej tę ostatnią. Dlatego też hasło nasze brzmi: kto się odważy na to, co ja. Wszędzie da się to hasło zastosować, czy to w bitwie, czy w senacie, a najbardziej przystoi temu, kto szukając najlepszego, nie zadrży przed najgorszym. Więc słuchajcie. W wielkiej skrzyni na Cytadeli mam 5 talentów w doskonałej monecie, a oto kwity na nie. Mówiąc to, wyjął z tuniki zwój pergaminów i rzucił je na stół. Zrobiło się cicho i oczy wszystkich zwróciły się ku niemu. Suma ta jest miarą tego, na co się mogę odważyć. Kto z was odważy się na tyle? Milczycie. Więc suma za wielka. Dobrze, cofam 1 talent. Cóż, jeszcze nikt? Chodźcie więc i grajcie o 3 talenty. Tylko o 3. I to nie? A więc stawiam 2. Jeszcze nie? Niech będzie 1. Bodaj na cześć rzeki, nad którą ujrzeliście światło dzienne. Rzym wschodni przeciw zachodniemu. Barbarzyński Orontes przeciw świętemu Tybrowi. Orontes przeciw Tybrowi. Powtórzył z pogardliwym uśmiechem, a gdy nikt się nie ruszył, schował kwity i zwracając się do jednego z towarzyszy rzekł: idź, Cecyliuszu, i niech służba przyniesie wina, kubki i puchary. Skoro ci nasi rodacy, co tu przybyli szukać fortuny, nie mają sakiewek, to chcę się dowiedzieć, czy mają przynajmniej dobre żołądki. Śpiesz się. Potem zwrócił się do Druzusa i zawołał z uśmiechem: przyjacielu, nie gniewaj się, żem się źle wyraził o tobie z powodu denara. Chciałem was tylko wypróbować, latorośle Rzymu. Chodź, Druzusie, chodź. To mówiąc, wziął kubek i wstrząsnął kośćmi. No, na zgodę i szczęście zagrajmy. Wymień jakąkolwiek sumę. W słowach Messali było dużo ciepła i serdeczności. Druzus zmiękł w jednej chwili. Niech i tak będzie, rzekł śmiejąc się. Będę z tobą rzucał kości. O denara, ale powoli. Panuje wprawdzie przesąd, że nie należy rozmawiać, gdy się ktoś właśnie zabiera do rzucania kości, ale nie mogę powstrzymać ciekawości. Zacznij od pytania, a ja rzucone kości zakryję kubkiem, abyś ich nie widział. Ot tak. Mówiąc to, Messala nakrył kości kubkiem. Druzus zapytał: czy widziałeś kiedy Quintusa Riusza? Dumwira? Nie, jego syna. Nie wiedziałem wcale, że Dumwir ma syna. Mniejsza o to, rzekł Druzus obojętnie. Ale to prawda, Messalo, że Ariusz jest bardzo podobny do ciebie. Na tę uwagę zawtórowało 20 głosów. Prawda, prawda, takie same oczy i twarz. Cóż znowu, rzekł ktoś pogardliwie. Messala jest Rzymianinem, a Ariusz Żydem. To prawda, potwierdził ktoś trzeci, jest Żydem. Już zaczynała się wywiązywać utarczka na słowa, co widząc Messala odezwał się: nie ma jeszcze wina, Druzusie. Co się zaś tyczy Ariusza, chętnie wierzę twemu zdaniu, ale pragnąłbym więcej się dowiedzieć. Zaraz powiem, a klnę się na bogi, że czy jest Rzymianinem czy Żydem, nie mówię tego, aby ci uchybić, Messalo, ale jest piękny, odważny i rozumny. Nie przyjął ofiarowanych mu względów Cezara, otacza się tajemnicą i trzyma się z daleka od nas, jakby się czuł lepszym czy gorszym. W szkole szermierki nie miał równego sobie. Walczył i zwyciężał modrookich olbrzymów z nadrenu, jakby to były wiązki miękkiej łoziny. Dumwir zostawił mu wielki majątek, że jednak ma zamiłowanie do broni, wojna jest jego żywiołem. Maksencjusz przyjął go do swego orszaku i miał płynąć z nami, ale gdzieś się zapodział w Rawennie. Wiem jednak, że przybył cało, bo dziś rano słyszałem o nim.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lato z Radiem Emaus.